Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Obrzyj się na parę chwil.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź wrze za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwyby,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwyby,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwyby.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Szyny były złe? Otóż nie, choć te, o których za moment powiemy, mają 90% zużycie. To bardzo dużo. Tramwaje warszawskie zapowiadają remont torów tramwajowych, przez które poruszamy się niemal codziennie, a mowa o Alejach Jerozolimskich. Remont rozpocznie się pod koniec maja, a tramwajarze mówią, że nie mogą dłużej czekać.
2: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać.
1: W dzisiejszym programie powiemy również o hiszpańskiej La Rambli po polsku, a mowa o ulicy Kruczej. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje wykonawcy pracy. Jak dokładnie będą wyglądać? O tym również dzisiaj powiemy. Powiemy również o Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3, bo u stóp Pałacu Kultury i Nauki swoje mecze rozegrają drużyny koszykarskie z całego świata. Tak naprawdę czołowi koszykarze. Będzie na co popatrzeć.
3: Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale wiele też ciekawych zespołów chociażby z Afryki, Madagaskar, z Azji, Filipiny, Azerbejdżan.
1: Ale zanim o sportowych emocjach i nie tylko w programie Tydzień w Warszawie, sprawdźmy, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Warszawie i na Mazowszu. A przygotowała to dla Was moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na dzisiejszy program.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawscy radni przyjęli uchwałę o powołaniu społecznej agencji najmu. Ma to pomóc osobom, których nie stać na wynajem rynkowy, ale nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych. Agencja będzie pośredniczyć między właścicielem mieszkania a najemcą i ma gwarantować regularne płatności i niższe czynsze. A w całej Polsce odbyła się 22. edycja Nocy Muzeów. W Warszawie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 placówek. Zwiedzający mogli odwiedzić m.in. Sejm, Kancelarię Premiera oraz miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. Przenosimy się jeszcze na Złotą 44 w Warszawie. To najdroższy adres w Polsce. Za metr kwadratowy trzeba tam zapłacić około 57 tysięcy złotych. Drugie miejsce też należy do Warszawy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
6: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy.
5: A w Gdańsku i Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach trzeba zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Konserwator zabytków nie wydał zgody na organizację koncertów z cyklu Let's Make Them Care w Łazienkach Królewskich i Parku Agricola. Sprawa wywołała dyskusję po kontrowersyjnej imprezie techno w Wilanowie. Dodam, że miasto wycofało też patronat dla cyklu tych wydarzeń.
4: Wtorek.
5: Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z funduszy unijnych dostała Politechnika Warszawska. Pieniądze zostaną przeznaczone na maszynę do drukowania elektroniki. O szczegółach mówi Tomasz Chmielewski z Politechniki.
7: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem.
5: Dofinansowanie zostanie też przeznaczone na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów. Dziedziniec pałacu w Wilanowie zostanie ponownie otwarty dla zwiedzających 23 maja. Decyzję tę ogłosił Piotr Gurajec, który pełni obowiązki nowego dyrektora muzeum. Otwarcie ma być symbolem odbudowy zaufania i powrotu do dialogu z mieszkańcami. W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego tworzone są dodatkowe terminy na szkolenia pozwalające na odjęcie punktów karnych. Od czerwca możliwość przystąpienia do zajęć może być zaostrzona. Wciąż jest wielka niewiadoma co do przepisów, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
8: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nic nie wie. To jest najgorsze. Ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami.
5: Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu.
4: Środa.
5: Za 2 tygodnie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie całą stolicę. To pokłosie sukcesu pilotażu, jaki objął 2 dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach, dyskontach i na stacjach paliw. Dostępny będzie jedynie w barach i w restauracjach. Zaglądamy na Uniwersytet Warszawski, a tam znajdziemy rękopisy, które wymagają odczytania, a do tego potrzebni są wolontariusze. Nie jest to łatwe, bo wiele dokumentów nie posiada nawet tak oczywistego elementu jak strona tytułowa, mówi Agnieszka Kościelniak-Osiak z placówki.
9: My się staramy za każdym razem, osoby, które mają bardzo duży wkład w transkrypcję, wymieniać z imienia bądź znika. Mamy do czynienia z osobami, które znają rozmaite języki.
5: Na platformie jest obecnie prawie 250 wolontariuszy. Utrudnienia na Moście Gdańskim potrwają do końca wakacji. informuje o tym Zarząd Dróg Miejskich. Prace remontowe rozpoczęły się w maju i są prowadzone zarówno na poziomie drogowym, jak i tramwajowym, mówi Jakub Dybalski z ZTM.
10: Co oznacza, że żeby wykonawca miał dostęp do tych balustrad miejscami, będzie musiał zająć skrajne pasy jezdni. Zaczyna od tej balustrady północnej.
5: Prace są prowadzone pod opieką konserwatora zabytków. Przenosimy się na lotnisko Chopina, a tam dwóch kolejnych podróżnych postanowiło podczas odprawy zażartować, że mają w bagażach bomby. Chodzi o 39-latka, który miał lecieć do Bułgarii i 73-latkę lecącą do Tunezji. Na miejsce wezwano pirotechników, którzy sprawdzili ich bagaże. Podróżni otrzymali mandaty i decyzją przewoźników na swoje urlopy nie polecieli.
4: Czwartek.
5: Trwają poprawki przy trasie tramwajowej do Wilanowa. W kilku miejscach wykonawca naprawia krzywe krawężniki przy torach. Prace są prowadzone na skrzyżowaniach Puławskiej, Goworka i Belwederskiej. W związku z tym musicie liczyć się z czasową zmianą organizacji ruchu. Pozostajemy w temacie nowości. Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce, a te potrwają 7 dni i rozpoczną się 1 czerwca. Na Placu Centralnym będziemy mogli zobaczyć 40 zespołów z 26 krajów, mówi Grzegorz Bachański z Polskiego Związku Koszykówki.
3: Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale wiele też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar.
5: Nie zabraknie też kobiecej i męskiej reprezentacji biało-czerwonych. W najbliższy weekend niektóre tramwaje będą jeździły zmienionymi trasami. To z powodu naprawy torów przy Placu Zbawiciela. Pojazdy nie będą kursowały odcinkiem Marszałkowskiej i Puławskiej między Goworka a Placem Zbawiciela. Linie 14 i 18 zostaną zawieszone, a część pojedzie objazdami. Funkcjonariusze zlikwidowali w Warszawie agencję towarzyską. W sprawie zatrzymano 5 osób, 3 obywateli Ukrainy i 2 Polaków. Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, sprzęt elektroniczny i dokumenty. Wszyscy podejrzani trafili do aresztu. Na koniec przypominamy, wzrosną opłaty za pobyt w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień. Od teraz noc kosztować będzie 469 zł. Zdaniem radnego Macieja Winkowskiego opłata ta jest jednak nieściągalna.
11: Ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nie posiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
5: W całej Polsce pozostało jeszcze 27 izb wytrzeźwień.
4: Piątek.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci niespełna 2-letniego chłopca na terenie prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko wpadło do oczka wodnego, które znajduje się na terenie posesji, mówi prokurator Karolina Staros.
12: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, jednak okazała się ona bezskuteczna.
5: W związku z tą sprawą zatrzymano 2 opiekunki ze żłobka. ZDM ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Czteropasmowa droga tranzytowa ma zyskać nowy kameralny charakter, mówi Jakub Dybalski z placówki.
10: Pasaż okolony 2 szpalerami drzew, skrzyżowania wyniesione. Nie przewidujemy na Kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej.
5: Przetarg potrwa do 22 czerwca. Wybrany wykonawca na realizację projektu będzie miał 1,5 roku. Zaglądamy na Mokotów, a tam mieszkańcy domagają się przeniesienia kliniki metadonowej działającej przy ulicy Czerskiej. Pod petycją skierowaną w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia podpisało się ponad 1400 osób. Mieszkańcy skarżą się na agresywne zachowanie niektórych pacjentów i obawiają się o swoje bezpieczeństwo. A już 27 maja rozpoczną się zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Ten odbędzie się 25 lipca wieczorem na ulicach stolicy. Bieg ma 2 dystanse, 5 i 10 kilometrów. A zapisać się będzie można przez stronę aktywnawarszawa.pl.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Zmieniamy temat.
1: I przenosimy się na Aleje Jerozolimskie, po których przez 2 najbliższe miesiące, w czerwcu i w lipcu, nie będą kursować tramwaje. Mowa dokładnie o tym odcinku między Placem Sterenkiewicza a Rondem Waszyngtona. Tramwajarze, tak jak zapowiadają, zamierzają zbudować torowisko od nowa. Utrudnienia będą ogromne, nie tylko dla pasażerów komunikacji, ale więcej na ten temat w materiale Piotra Lędziona.
13: Z końcem maja centrum Warszawy czeka mały komunikacyjny armagedon. Tramwaje nie pojadą alejami jerozolimskimi i przez most Poniatowskiego. Prace na tym odcinku miały być koordynowane z modernizacją kolejowej linii średnicowej. Ta jednak wciąż się opóźnia, a jak mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Miklewicz, dalsze odwlekanie prac na torowisku jest zwyczajnie niemożliwe.
2: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofie. W trwalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. Zakładamy oczywiście, że kiedyś PKP PLK w końcu na remont średnicy wejdzie. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy.
13: Na pierwszy rzut oka nie zmieni się wiele. Na remontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowocześniejsze rozwiązania, zmiany nie będą jednak fundamentalne, z uwagi na wciąż wiszące nad tym terenem widmo przebudowy średnicówki.
2: Z przyczyn oczywistych nie chcieliśmy powiększać zakresu tego remontu, bo powiększenie zakresu remontu to nie dość, że byłyby dodatkowe prace tracone, a jesteśmy spółką publiczną i nie możemy sobie w żadnym wypadku pozwolić na proliferację prac straconych, ale przede wszystkim byśmy wydłużyli czas trwania tego remontu. Myśmy zaplanowali rzeczy do zrobienia, żeby zmieścić się w 2 miesiącach. Możecie Państwo mi wierzyć na słowo albo i nie, ale 2 miesiące na 6 km trasy tramwajowej to jest, proszę Państwa, bardzo krótko i to wymaga ogromnej mobilizacji.
13: Choć tramwajarze przepraszają za utrudnienia i zapewniają o ich maksymalnym ograniczeniu, dla poruszających się komunikacją miejską nie będą to łatwe 2 miesiące. O zastępczych autobusach uruchomionych na ten czas mówił Paweł Mundant z Zarządu Transportu Miejskiego.
14: Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się w szczytach co 2 minuty, w międzyszczytach co 3-4, święto również co 3-4, w niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158, uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużoną od Wiatraczny do Waszyngtona. Dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przesiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie Ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
13: Również kierowcy muszą przygotować się na niedogodności. Aby były jak najmniej uciążliwe, tramwaje warszawskie po raz pierwszy na tak dużą skalę stosować będą dynamiczne zarządzanie ruchem.
2: W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest rondo 40-latka. Od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców 2 pasy ruchu. Natomiast w drugą stronę, w szczycie popołudniowym, po stronie południowej kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 2 pasy ruchu. Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach, w szczycie porannym, w szczycie popołudniowym, ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
1: Do tematu remontu torów na Alejach Jerozolimskich i utrudnień,

0: Również całe ogrody były udostępnione dla wszystkich warszawiaków za darmo, żeby mogli korzystać z tej niesamowitej parkowej przestrzeni. Wiem, że pan dyrektor zaproponował otwarcie dziedzińca pałacu za darmo dla zwiedzających, ale to tylko 5% całego parku. Dlatego mój postulat jest znacznie bardziej ambitny. Udostępnijmy cały park dla warszawianek i warszawiaków za darmo. Z pałacu w Wilanowie i jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z łazienek. A mianowicie wejście do parku byłoby za darmo, a biletowane byłoby wejście tylko do samego pałacu albo do dodatkowych atrakcji. To jest przestrzeń dla wszystkich i dlatego dostęp do niej powinien być wolny.
1: A ja tylko przypomnę, że teren wokół pałacu w Wilanowie jest od dzisiaj otwarty dla mieszkańców Warszawy. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Porozmawiamy o hiszpańskiej La Rambli po polsku.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Miała być hiszpańska La Rambla, a będzie jej okrojona wersja. A jednak urzędnicy szukają wykonawcy i zapewniają o tym, że ulica będzie przeznaczona nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców.
3: Ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów.
1: Przeniesiemy się również na ulicę Kolską, a dokładnie do Izby Wytrzeźwień, gdzie pobyt będzie teraz droższy. A na koniec tej części programu zabieram Was na pewne sportowe wydarzenie. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie w czerwcu na Placu Centralnym, gdzie już teraz możecie zobaczyć budowę boisk do koszykówki. Warszawa jest gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Na Placu Centralnym, tuż u stóp Pałacu Kultury i Nauki, zobaczycie międzynarodową śmietankę koszykarek i koszykarzy, a nasze koszykarki, choć złota nie obiecują, to obiecują na pewno sporo sportowych emocji.
4: Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nią, o nie. Mam nadzieję, że bardzo dużo osób zainteresuje się dzięki temu koszykówką i nawet przypadkowe osoby, które nigdy nie słyszały o tej dyscyplinie, przyjdą tutaj, zobaczą, jaki to jest świetny sport.
1: A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na nasze spotkanie. A zaczniemy od ulicy Kruczej, która miała być hiszpańską La Ramblą i prawdopodobnie będzie, ale w okrojonej wersji. Na to złożyły się protesty mieszkańców, którzy wskazywali m.in. na ograniczoną liczbę miejsc postojowych, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. Urzędnicy spotkali się z mieszkańcami i opracowali nową koncepcję. Jak ta koncepcja będzie wyglądać? O to pytałam rzecznika prasowego Zarządu Dróg Miejskich Jakuba Dybalskiego.
3: Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę Kruczej na całym odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Pięknej. Projekt, który był gotowy już z końca zeszłego roku, natomiast przez ostatnie tygodnie trochę przechodził zmiany. Z jednej strony zmiany związane z naszymi rozmowami z mieszkańcami. Oni zwracali uwagę na kilka istotnych dla nich tematów, które chcieliby, żeby w tym projekcie były zachowane. Druga rzecz, wiemy, że ulica Krucza, czy układ urbanistyczny ulicy Kruczej został wpisany do rejestru zabytków. To w cały proces przebudowy tej ulicy włączyło również stołecznego konserwatora zabytków. On miał też pewne oczekiwania odnośnie tego projektu i te oczekiwania spełniliśmy i też spełnimy w trakcie przebudowy. Mówię najogólniej, Krucza, która dzisiaj jest ulicą szeroką, z czterema pasami ruchu, po dwa w każdą stronę, dość mocno już, jeśli chodzi o infrastrukturę, zdezolowaną, bo ona już dawno nie przechodziła jakiegoś takiego porządnego remontu i tak czy siak jakieś prace dosyć intensywne na Kruczej po prostu są potrzebne. Zmieni się w ulicę, przystosowaną do tego, co się dzieje w centrum Warszawy, co tak ogólnie nazywamy nowym centrum Warszawy. To znaczy będzie to ulica wygodna, będzie to ulica przyjazna dla każdego, nie tylko tego, kto się porusza samochodem, ale też transportem publicznym, na piechotę, rowerem. Pozostaną na niej dwa pasy ruchu, po jednym każdą stronę. My wcześniej robiliśmy badania ruchu, to jest absolutnie rzecz wystarczająca również w godzinach szczytu, żeby przyjąć ten ruch, który na Kruczej jest. Po środku Kruczej będzie ten słynny, już chyba mam wrażenie, pieszy pasaż, który będzie okolony dwoma szpalerami drzew. Ulica zostanie wyremontowana, ulicy zieleń zostanie uzupełniona, bo Krucza to jest taka ulica, w której w niektórych miejscach tych drzew jest sporo, ale są też miejsca takie dość mocno łyse. Natomiast po rozmowach z mieszkańcami, po pierwsze zdecydowaliśmy się, że dwie ulice, Nowogrodzka i Chorza, pozostaną przejezdne, w jednym kierunku Nowogrodzka, w drugim kierunku Chorza. Pozostałe skrzyżowania będą wyniesione, będą nieprzejezdne. Też z mieszkańcami mieszkańcami porozumieliśmy się co do wykorzystania miejsc postojowych w całym kwadracie Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Plac Trzech Krzyży. Piękna, tam jest około 1000 miejsc postojowych. Po przebudowie Kluczej my mniej więcej 1/3 z tego przeznaczymy do

0: parkowania wyłącznie dla mieszkańców. Drobne zmiany odnośnie miejsc w kilku punktach ulicy Kruczej, głównie na placu przed Grand Hotelem, który miał być trochę bardziej placem, natomiast tam mieszkańcy zwracają nam uwagę, żeby część miejsc rozkutować, żeby posadzić tam zieleń. Więc tego rodzaju zmiany w projekcie były wprowadzane, ale rzeczywiście tak jak powiedziałaś, ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę, czekamy na oferty do 22 czerwca. No i wykonawca po wyborze i po podpisaniu umowy będzie miał 1,5 roku na wszystkie prace.
1: Dopytam jeszcze o te miejsca postojowe i miejsca parkingowe, bo na to szczególnie uwagę zwracali mieszkańcy. Mówiło się o tym, a właściwie mieszkańcy zwracali na to uwagę, że można byłoby wykorzystać te przestrzenie w podwórkach. Czy tak się stanie?
0: To już trochę pytanie do nas, bardziej pytanie do dzielnicy, dlatego że ona zarządza podwórkami. Rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, są w zasadzie dwa takie główne tematy, które mieszkańców i ulicy Kruczej, i tych ulic poprzecznych do ulicy Kruczej interesują najbardziej. To jest po pierwsze przestrzeń do parkowania, po drugie to jest kwestia wykorzystania docelowego Kruczej, głównie pod kątem ogródków gastronomicznych i tego, jak to będzie funkcjonowało, czy tam będzie głośno, czy nie będzie głośno, to ich bardzo, bardzo, bardzo interesuje.
1: Padły takie zarzuty, że będzie to ulica teraz przeznaczona po remoncie bardziej dla turystów niż dla mieszkańców.
0: No absolutnie nie. Znaczy to jakby ta ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów. Pawilonów na stałe nigdy. Miała być to przestrzeń, która na przykład latem byłaby przestrzenią, gdzie można postawić stragan z lodami, coś tego rodzaju. Natomiast no jakby te głosy mieszkańców odnośnie tego, żeby ta ulica nie zamieniła się w imprezownię, są bardzo mocne. Natomiast trochę, no nie sama ulica o tym decyduje, tylko trochę jak ona będzie wykorzystywana po tej przebudowie. Natomiast co do tych miejsc parkingowych, no jakby nie da się uciec od tego, że rzeczywiście po przebudowie ta przestrzeń się zmieni i ta liczba miejsc postojowych na samej Kruczej będzie mniejsza niż ona jest w tym momencie. Dlatego, że dzisiaj jak się ją przejdziemy, tam widzimy, że tam wszyscy parkują wszędzie i to czasami na dwa rzędy. Natomiast właśnie dlatego chcemy nieco inaczej zarządzić tą przestrzenią parkingową w całym tym kwartale, czyli Kruczej i na przyległościach, po to, żeby po prostu część tych miejsc postojowych była przeznaczona po prostu tylko dla posiadaczy abonamentów mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi o tą kwestię zabytkową, to wszystko będzie działo się zgodnie ze sztuką konserwatorską, prawda?
0: Tak, konserwator, tak jak wspomniałem, Stołeczny Konserwator Zabytków został włączony do tego procesu. On wydał opinię do decyzji pozwalającej na przebudowę. W tej opinii zwraca uwagę przede wszystkim na zachowanie osi widokowej ulicy Kruczej i jezdni, dlatego ona w kilku miejscach została wyprostowana. Również zwraca uwagę na osie widokowe ulic poprzecznych, więc pewne elementy z samych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi z projektu usunęliśmy. Też w rozmowie z nim on zwraca uwagę na materiały wykorzystane do budowy, zwłaszcza tego placu przed Grand Hotelem i samych wyniesionych skrzyżowań. Tutaj też wnieśliśmy pewne korekty. No i tak jak wspomniałem, opinia została wydana, my te wszystkie uwagi weźmiemy pod uwagę.
1: Dopytam jeszcze o utrudnienia, choć pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać i to też bardziej w gestii wykonawcy tego projektu, ale czekają nas spore utrudnienia, skoro zwężamy ulicę z 4 pasów do 2?
0: Docelowo, bo zapytałaś o to zwężenie z ulic z czterech pasów do 2, docelowo nie, dlatego że tak jak wspomniałem, mierzyliśmy ruch na ulicy Kruczej. Tam w godzinach szczytu, w tym momencie, w godzinach szczytu porusza się Kruczą w obu kierunkach mniej więcej 650 do 800 pojazdów na godzinę. To jest liczba, którą w zupełności obsłuży po jednym pasie w jedną i drugą stronę. To jest liczba porównywalna do samochodów, które pojawiają się na ulicach poprzecznych przez Kruczą. Natomiast w trakcie przebudowy, no to jasne, że jak jest budowa, to pewne utrudnienia są, natomiast będziemy się starali tak wypracować z wykonawcą harmonogram, żeby to było w miarę nie trudne i dla tych, którzy tam mieszkają, i dla tych, którzy tam prowadzą biznesy. Prawdopodobnie to nie będzie tak, że cała ulica zostanie naraz zamknięta, pewnie jakoś będzie to etapowane, ale tak jak wspomniałaś, to jest jeszcze kwestia do porozumienia z wykonawcą w momencie, kiedy on zostanie wybrany.
1: Wykonawca jest poszukiwany, ale pytanie, kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac?
0: Tak jak wspomniałem, na oferty czekamy do 22 czerwca. Jeśli przetarg uda się zakończyć szybko, to znaczy wybrać wykonawcę, podpisać z nim umowę, to myślę, że jesienią już te pierwsze prace będą widoczne, ale to w tym momencie na razie mówię bardzo orientacyjnie, dlatego że wszystko zależy od tego, jak będzie trwał i jak przejdzie, czy w miarę sprawnie, czy z jakimiś odwołaniami sam przetarg.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz przenosimy się na ulicę Kolską, a dokładnie na Izbę Wytrzeźwień. Tak jak wspominałam, od teraz osoby trafiające na popularną Kolską zapłacą więcej, bo zapłacą za pobyt 469 zł za noc. To wydaje mi się drogi hotel, ale według warszawskich radnych podwyżka ma przynieść miastu dodatkowe dochody. Pojawiły się głosy krytyki, które mówią po pierwsze o egzekwowaniu tych opłat, a po drugie o sensie dalszego funkcjonowania Izby Wytrzeźwień. Tematowi przyjrzał się Piotr Lędzion.
2: Izba Wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej na Woli działa od kilkudziesięciu lat. Wbrew pozorom nie jest tak łatwo zostać jej gościem.
3: Aspirant Kamil Sobotka, Komenda Stołeczna Policji. Policjanci nie przewożą automatycznie każdej osoby po alkoholu. Sama obecność alkoholu w organizmie nie jest podstawą. Muszą istnieć jedna z takich przestanek ustawowych, czyli zakłócanie ładu i porządku publicznego bądź zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia dla danej osoby. W praktyce to wygląda tak, że jest to osoba agresywna, nietrzeźwa, leżąca na chodniku, zimą lub na jezdni, awanturująca się w domu po alkoholu. Jest to osoba pijana, która nie potrafi podać danych, utrzymać równowagi albo logicznie kontaktować się.
2: Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej warszawscy radni zdecydowali o podniesieniu opłaty do maksymalnej przewidzianej przepisami wartości 469 zł. Choć realne koszty pobytu to około 700 zł, liczą oni na dodatkowe wpływy do budżetu miasta. Otwarty sprzeciw zgłosił tylko jeden radny.
4: Maciej Binkowski, radny miasta stołecznego Warszawy, Ruch Narodowy, Konfederacja. To nie tylko chodzi o samą podwyżkę, bo kwota jest symboliczna, ale absurd, który temu tematowi towarzyszy od ładnych parę lat. W uzasadnieniu czytamy o tym, jakie duże korzyści będą z tego z tytułu budżetu miasta Warszawy. No z tym, że kiedy ostatni raz taka podwyżka była, to była bodajże końcówka 2024 roku. Ja wystąpiłem o pewne dane, jak wygląda faktyczne utrzymanie. 7 na 10 osób nie płaci i to są długi nieściągalne, ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nie ma posiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
2: To jednak nie tylko kwestia podwyżki. Zdaniem radnego izba jest reliktem przeszłości, który należałoby zlikwidować.
4: Moim osobistym zdaniem tą instytucję wzorem wielu miast w Polsce należy zlikwidować, bo już w tym momencie, w sytuacji, kiedy osoby pod wpływem alkoholu są agresywne, często trafiają do policyjnych izb zatrzymań, kiedy ich stan zdrowia budzi niepokój i tak takie osoby trafiają na nocną opiekę medyczną, gdzie przypomnijmy sobie jeszcze, takie placówki mamy rozsiane po całej Warszawie. Izba Wytrzeźwień jest jedna. Ja wolę, żeby pieniądze, które miasto w tym momencie dosypuje do utrzymania tego całego systemu, trafiały albo na Miejską Służbę Zdrowia, albo na stworzenie porządnego ośrodka terapeutycznego walki właśnie z chorobą alkoholową, bo w tym momencie sypiemy pieniądze do pustego worka bez dna.
2: Taki ośrodek w Warszawie powstanie. Na budowę nowego pawilonu w Śródmieściu fundusze zadysponował Sejmik Mazowsza. Impulsem do działania był jednak nie alkohol, ale terapia metadonowa.
5: Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Od wielu tygodni mieszkańcy wielu części stolicy sygnalizują, że terapia leczenia metadonem, która rozsiana jest wśród niepublicznych podmiotów, które często świadczą swoje usługi poza centrami szpitalnymi, jest uciążliwa dla mieszkańców. Dlatego też samorząd województwa wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i chce zaproponować kompleksową alternatywę leczenia uzależnień w stolicy.
2: Powstanie tego punktu nie jest jednak równoznaczne z zamknięciem izby na Kolskiej. Przeciwnie, ma zwiększyć jej możliwości operacyjne.
5: Nowa placówka będzie w stanie przyjąć pod swój dach również te zakresy świadczeń w zakresie leczenia uzależnień, które do tej pory były realizowane przez filię szpitalno-wiejskiego przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Uwolniona przestrzeń będzie mogła być zagospodarowana na rozszerzenie działalności placówki, która to znajduje się pod tym samym adresem, czyli Warszawskiej Izby Wytrzeźwień.
1: To był radny Sejmiku Krzysztof Strzałkowski, a tematem Izby Wytrzeźwień przy Kolskiej zajął się Piotr Lędzion. A teraz pora na sport. To już w kolejnej części programu. Tak jak wspominałam, Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. To jest dyscyplina, świeża dyscyplina olimpijska, sportowa, która ma zaledwie kilka lat, a która ma swoje źródło w koszykówce ulicznej, czyli jest tak naprawdę dyscypliną dostępną dla wszystkich. I w kolejnej części programu opowiem Wam, czym różni się koszykówka 3x3, a 5x5, bo ta różnica jest dosyć zasadnicza i tak jak powie nam reprezentantka Polski w koszykówce, czasami ciężko jest się przestawić. No ale o tym posłuchacie w kolejnej części programu. Posłuchacie również o rosnących boiskach koszykarskich u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Zostańcie ze mną.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3.
1: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki i oczy całego koszykarskiego świata będą zwrócone na naszą stolicę przez 7 dni od 1 czerwca, bo to właśnie wtedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Warszawie. Budowę całego zaplecza technicznego możemy już zauważyć. Tak jak wspomniałam, na placu Defilad zostało wygrodzonych 13 tysięcy metrów kwadratowych. I u stóp Pałacu i Kultury pojawi się arena, która pomieści 2,5 tysiąca widzów, a na placu centralnym znajdą się 4 boiska do koszykówki 3x3, boisko treningowe, zaplecze techniczne, hale namiotowe oraz mnóstwo stref partnerskich, w tym strefa gastronomii, co szczególnie zainteresuje z pewnością kibiców. Tutaj warto wspomnieć, że oprócz oczywiście reprezentacji kobiecej i męskiej biało-czerwonych, do stolicy przyjedzie 40 drużyn z 26 krajów świata. I będą to drużyny m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Madagaskaru oraz całej Europy. Kogo najbardziej obawiają się nasze reprezentantki? Mówi Aleksandra Ziemborska, kapitanka polskiej reprezentacji kobiet w koszykówce 3x3.
8: Myślę, że to jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa, bo mamy mistrzynie świata, Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, ale one naprawdę świetnie są zgrane, trenują razem ze sobą przez wiele lat, bo ja pamiętam, jak zaczynałam jeszcze w młodzieżówce, to już niektóre dziewczyny również grały ze mną tam i one tego czasu ze sobą trenują i grają. No, Czeszki są na pewno niewygodne, nieprzewidywalne, nie wiemy z czego się po nich spodziewać, oprócz tego, że na pewno będą rzucać za dwa i mam nadzieję, że nie będą tutaj trafiać na te kosze. Madagaskar, mistrzynie Afryki, to jest taka drużyna, gdzie one mogą rzucić tyłem i to wpadnie do kosza, więc trzeba tutaj też podejść dobrze do tego meczu. W zeszłym roku grałyśmy z nimi w Mongolii. No i Azerbejdżan myślę, że jest jedną z równie ciężką drużyną co Holandia, bo tam nie ma ani jednej Azerki. Tam są dziewczyny pościągane, głównie Amerykanki, które ze sobą również grają przez wiele lat i one też są dobrze zgrane. Ciężki mecz, tak? One są bardzo fizyczne. No mam nadzieję, że niedługo będziemy mogły zacząć treningi na gotowym boisku, na którym rozegramy nasze mecze. Liczymy również na kilka sparingów z drużynami, które przyjadą również wcześniej, bo jest bardzo dużo drużyn, które tak jak my w zeszłym roku w Mongolii nie przyjeżdżają na ostatnią chwilę, ponieważ zmiana klimatu, wiadomo, takie sprawy też są ważne i te sparingi pokażą, czy jesteśmy gotowe, czy nie. Jeszcze ewentualnie będziemy mieć jakieś ostatnie treningi, żeby dopracować to, co to troszeczkę nie klika jeszcze. No my trenujemy ze sobą niecały miesiąc, bo skończył się sezon 5x5 i tutaj trzeba się przestawić troszeczkę mentalnie na to, że w 3x3 nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, na przykład pomoc od piłki, czy jest większa fizyczność i czy też tutaj nie można, nie wiem, po rzucie cieszyć się z tego rzutu, tylko trzeba od razu lecieć do obrony. Tutaj 3 sekundy już może pójść akcja w drugą stronę i nie można tego przegapić. Także myślę, że głównie te rzeczy i tak troszeczkę obronę. Obronę się trzeba dogadać, bo nie wiem, czy będzie głośno, czy nie. Jak się nie będziemy słyszeć, to musimy mieć...
9: Oj, będzie głośno.
8: Mam nadzieję, że będzie głośno, ale trzeba, tak jak w zeszłym roku, tego nam trochę zabrakło w ostatnim meczu z Mongolią. Tak musimy mieć zakodowane po prostu, co robimy w ciemno i sobie się nie działo, no to jak ustalimy to, to mamy to robić i tyle. Zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo nie co roku mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także myślę, że każda z dziewczyn, mam nadzieję, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu.
1: I teraz słowo wyjaśnienia, bo co to oznacza, że koszykówka jest 3x3? To dla tych, którzy z koszykówką nie są za pan brat i często meczów koszykówki nie oglądają. I ja na przykład nie oglądam oglądałam i nie wiedziałam. Tak jak wspomniała przed chwilą kapitanka polskiej reprezentacji kobiet w koszykówce 3x3 Aleksandra Ziemborska, trzeba się przestawić z 5x5 do 3x3. A co to dokładnie oznacza, tłumaczył nam Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
9: No oczywiście chodzi o te najprostsze, klasyczne rozróżnienie, że koszykówka 5x5 gramy w składach 5-osobowych na 2 kosze, natomiast koszykówka 3x3 jest to po prostu granie na 1 kosz w składach 3-osobowych. Dynamika, no znacząca różnica. Przede wszystkim mecze są dość krótkie, 10 minut czystego czasu gry, bardzo dynamiczne, gramy do 21, każdy rzut jest za 1 albo z tej linii, jakbyśmy powiedzieli, za 3 punkty, za 2 w tym przypadku, więc jeżeli przed czasem drużyna osiągnie 21 punktów, to zostaje zwycięzcą. Czasu na akcję jest 12 sekund, tak naprawdę po wycofaniu piłki za obwód tego czasu zostaje jeszcze mniej, bo około 9 sekund, w związku z tym jest dużo szybsza podejmowalność decyzji, ta wersja jest dużo bardziej dynamiczna, szybciej są dokonywane zmiany, no bo jest dużo szybsza intensywność gry.
1: Wspomniałam o tym, że koszykarskie miasteczko pnie się ku górze, to u stóp Pałacu Kultury i Nauki będą boiska sparingowe, będzie ogromna arena, ale będzie również sporo atrakcji dla kibiców, choć same Mistrzostwa Świata są już sporą atrakcją, która dostarczy nam sporo sportowych emocji, to jednak nie zabraknie i fanzon, i atrakcji dla kibiców. A co dokładnie to będzie?
9: Głównie będą to oczywiście różnego rodzaju konkursy sportowe, możliwość właśnie niebiernego wspomagania, aczkolwiek jest to też czynne, ale również sprawdzenia się w różnego rodzaju konkursach, głównie oczywiście sportowych, tematycznie związanych z koszykówką, ale również szykujemy różnego rodzaju ofertę zabawową dla najmłodszych dzieci, dla rodzin, więc dużo naszych partnerów tutaj wystawia swoje stawiska i myślę, że ta moc atrakcji sportowo-kulturalnych będzie dosyć szeroka. Kosze właśnie będą wystawione obowiązkowo, żeby każdy mógł no po prostu wziąć piłkę i spróbować i trafić do tej mitycznej obręczy. Turniej męski 20 drużyn, turniej żeński 20 drużyn. Najpierw podział na grupy po 5 zespołów. Zespoły, które wygrają, czy może inaczej, zajmą pierwsze miejsca, awansują do ćwierćfinałów od razu, bez dalszych gier. Natomiast zespoły, które zajmą pozycje 2-3, krosują się i grają o wyjście z grupy i awans do ćwierćfinału. Więc tak naprawdę gramy do końca. To nie jest tak, że powiedzmy sobie, można kolokwialnie powiedzieć, że wychodzą 3 zespoły z każdej grupy, więc po prostu każdy mecz jest ważny. No i zapraszam wszystkich Państwa na te pierwsze, no powiedzmy sobie, 4 dni, gdzie na przemian jednego wieczoru i później kolejnego będzie grała reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn, właśnie te swoje 4 mecze grupowe. A co będzie dalej? No oczywiście liczymy na to, że tych sportowych emocji, jeśli chodzi o naszą kadrę narodową, będzie jak najwięcej. Rozdzieliliśmy to na 2 sesje. Ta sesja popołudniowo-wieczorna z udziałem reprezentacji polskich jest biletowana. Bilety są już na ukończeniu. Natomiast jeśli chodzi o sesję południową, czyli w godzinach 12-16, wejście jest za darmo. Można przyjść, pooglądać sobie, jak to wygląda, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar, z Azji, Filipiny, Azerbejdżan. No będzie trudno. My ostrożnie typujemy póki co w ćwierćfinał, zarówno jeśli chodzi o dziewczęta i chłopców. No dalej zobaczymy. To jest tak nieprzewidywalna gra, aczkolwiek bierzemy pod uwagę też to, że chociażby nasza reprezentacja kobieca w zeszłym roku zdobyła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Ulan Bator. W związku z tym no, liczymy, że obie nasze reprezentacje świetnie się zaprezentują.
1: I my również na to liczymy, a na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 zapraszał Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. My do tematu będziemy jeszcze wracać i będziemy przypominać. Ja przypomnę, że Mistrzostwa rozpoczną się 1 czerwca i potrwają przez okrągły tydzień. Będziecie mogli zobaczyć naprawdę międzynarodowe gwiazdy koszykówki. I to wszystko w jednym miejscu, na placu Defilad w Warszawie.
6: Zmieniamy temat.
1: Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno, za to, tak mówi jedno z ludowych przysłów, a wiemy, jaka była zima i była bardzo mroźna. Jakie będzie lato? Czy będzie upalne, czy będzie gorące, czy może jednak będzie deszczowo? Oto Piotra Szustera z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pytał Piotr Lędzion.
10: Sieć obiega coraz więcej artykułów o tytułach w stylu upalne lato, rekordowe lato. Wszystko spowodowane zjawiskiem atmosferycznym El Niño. Niño. Gdyby mógł pan powiedzieć, czym to zjawisko jest?
11: El Niño jest jedną z faz cyklu na Oceanie Spokojnym. W trakcie El Niño notujemy przeciętnie wyższe temperatury powierzchni Pacyfiku, co oczywiście przekłada się na globalne wzorce pogodowe i może wpływać znacząco na pogodę. W tej chwili prognozy mówią o dość silnym El Niño, silniejszym niż przeciętnie, co może powodować zmiany wzorców również w Europie. W tej chwili prognozy długoterminowe wskazują na to, że miesiące letnie, czerwiec, lipiec i sierpień będą charakteryzować się wyższą od normy temperaturą, natomiast jako, że to są prognozy długoterminowe, są obarczone ograniczoną sprawdzalnością i mogą one odbiegać znacząco od rzeczywistego rozwoju sytuacji.
10: A od czego będzie zależeć to, jak ta sytuacja się rozwinie? Jakie te zjawiska mają już taki bardziej bezpośredni wpływ na sytuację w naszej części świata?
11: Musimy określić to, jaki będzie dominował nad Europą sterujący główny układ baryczny. Prognozy wskazują na to, że pogoda będzie dominowana przez wyże, co będzie skutkować większym dopływem światła słonecznego do powierzchni Ziemi i może prowadzić do po prostu notowanych wyższych temperatur. Sam napływ mas powietrza, oczywiście on nie będzie idealnie stabilny, to nie znaczy, że będzie dzień podniósł cały czas słonecznie. Obecne prognozy również wskazują na to, że okresowo będą występować opady deszczu, więc w tej chwili możemy mówić o generalnym scenariuszu, który mówi o tym, że raczej to będzie ciepłe lato, natomiast będą również okresy charakteryzujące się opadami deszczu, co jest wskazane ze względu na rozwijającą się suszę hydrologiczną.
10: W zimę w tym roku mieliśmy sytuację, w której temperatury notowane na świecie były statystycznie wyższe. Jednak w Polsce inne zjawiska spowodowały, że ta zima była cięższa niż w minionych latach. Czy jest szansa, że jeszcze coś się zmieni na tyle, żeby rzeczywiście lato światowo było cieplejsze niż zazwyczaj, ale w Polsce jednak chłodne?
11: Aby doszło do takiej sytuacji, musielibyśmy notować przemieszczanie się ośrodków niskiego ciśnienia przez Europę Centralną, którym towarzyszyłyby opady deszczu i duże zachmurzenie. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby tego rodzaju scenariusz występował z dużo większym nasileniem nad Europą. Raczej skłaniamy się ku bardziej pogodnej aurze.
10: Cały czas rozmawiamy o prognozach długoterminowych. Z jakim wyprzedzeniem możemy spodziewać się tych takich już bardziej pewnych prognoz, które pozwolą jednak bardziej zaplanować te wakacje na przykład?
11: Bardziej dokładne prognozy cechujące się szerszym horyzontem niż prognozy średnioterminowe są opracowane na okres około 5 tygodni. W tej chwili dysponujemy w miarę sprawdzalnymi wyliczeniami bazującymi na modelach wiązkowych prognoz pogody i obejmują one okres mniej więcej do końca czerwca, zaznaczając, że pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej, co przekłada się w tej drugiej połowie czerwca na maksymalne temperatury w zakresie od 18 do 24 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie nieco chłodniej, od 16 do 22. Takie prognozy, które zakładają nieco krótszy horyzont czasowy niż te, które są opracowane przez modele klimatologiczne, cechują się nieco większą precyzją, natomiast w dalszym ciągu mogą w nich występować niestabilności, które im krótszy okres prognozy, tym bardziej mogą być widoczne. Po prostu scenariusz może się zmienić z aktualizacji na aktualizację. Takie w miarę pewne prognozy pogody oczywiście mają dużo bardziej ograniczony horyzont czasowy. Jest to zazwyczaj 3 do 5 dni.
1: Ja mam nadzieję na gorące lato, ale gorąco było również na Żoliborzu na ulicy Powązkowskiej, gdzie 4 małe kaczątka utknęły w studzience na jezdni, a zaniepokojona matka z trójką rodzeństwa czekała w zaroślach. Ludzie ratowali puchate maleństwa, ale nie tylko ludzie, bo był to również ekopatrol, ale także pracownicy wodociągów warszawskich, którzy otworzyli studzienki. 4 wspomniane maleństwa udało się wydobyć, ale wcale nie było tak łatwo, bo jak piszą strażnicy miejscy, matka kacząt, która okazała się ranna, była tak zestresowana, że nie chciała współpracować z ekopatrolem, a do tego w całym zamieszaniu usiłowały coś ugrać głodne wrony. Ostatecznie jednak funkcjonariuszom udało się intruzów odgonić oraz odłowić kaczą mamę i jej pozostałe maluchy. Umieszczono je w bezpieczeństwie bezpiecznych kontenerach i przetransportowano do ptasiego azylu na terenie warszawskiego zoo. I po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego w ptasim sanatorium wzmocnione kaczki mandarynki zostaną zwrócone do swojego naturalnego środowiska. I to już tyle w tej części programu. Dzięki za uwagę.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy, a moją i waszą gościnią jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawiałyśmy o Jadwidze Czajce. Mam wrażenie, że nasza dzisiejsza bohaterka to jest zupełnie drugi biegun i zupełnie inny kaliber, zupełnie inna historia, mimo że czasookres tych dwóch bohaterek jest podobny. W obu przypadkach dotykamy II wojny światowej, ale Hannę Hirschfeldową poznajemy nieco wcześniej. Początek, właściwie druga połowa XIX wieku. Wtedy ta historia się zaczyna.
12: Tak, Hanna Hirschfeldowa to przykład kobiety urodzonej jeszcze w XIX stuleciu, bo Hanna urodziła się w 1884 roku i przykład pokolenia kobiet, które w tą dorosłość, która jakby decydowała o ich życiu, wkraczają z początkiem XX stulecia. Hanna jest kobietą, jedną z pierwszych kobiet, które przebijają ten szklany sufit, zdobywają wykształcenie, budują własną karierę w bardzo specyficznych warunkach. W czasach, kiedy kobiety nie mogą jeszcze na ziemiach polskich, nie ma możliwości. Hanna urodzona w Warszawie, mieszkająca w Łodzi, nie ma szansy na studiowanie medycyny, którą sobie wybrała na Uniwersytecie Warszawskim czy w Krakowie w tym czasie. Wyjeżdża na studia za granicę. Studiuje na jednym z najlepszych wydziałów medycznych w Montpellier we Francji. Studiuje później jeszcze w Berlinie, robi dyplom, robi dwa doktoraty, jeden w Berlinie, drugi w Neapolu, jest doktorem medycyny i chirurgii, zna 7 języków, rozpoczyna pracę, rozpoczyna swoją karierę za granicą, jest asystentką klinik dziecięcych, rozpoczyna pracę jako pediatra, interesuje się szczególnie pediatrą, ale tych dziedzin, których ona jest dobra i których prowadzi badania, jest znacznie więcej. Jest też w swoim życiu hematolożką, alergolożką, immunolożką, serolożką i seroantropolożką, więc tak możemy też określić Hannę Hirschfeldową. Tych sfer medycyny, tych obszarów medycyny, które ona eksploruje, jest sporo. Pracuje początkowo swoją karierę zawodową, rozpoczyna w Heidelbergu, w klinice pediatrycznej. Później dostaje etat w Zurychu i nie poprzestaje na tym. To znaczy ta kariera taka spokojna, uporządkowana, nie jest życiem dla niej, a przynajmniej Hanna Hirschfeldowa od początku, żeby zrozumieć jakby życie Hanny Hirschfeldowej, to trzeba zawsze mówić o niej w kontekście życia Ludwika Hirschfelda. Tak ona zresztą jest do dzisiaj postrzegana, mimo że jest uznaną profesorką medycyny, osobą, która przez całe życie praktykowała medycynę, budowała różne kliniki pediatryczne i nie tylko w Polsce, była osobą znaną ze swoich badań, pisała artykuły, publikowała w bardzo znanych czasopismach medycznych. Była zresztą chyba pierwszą osobą, która opublikowała swój tekst, pierwszą kobietą, która opublikowała swój tekst w czasopiśmie medycznym The Lancet.
1: Jest rzeczywiście tak, jak pani powiedziała, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o Hannie Hirschfeldowej przed wejściem na antenę. Ta postać w ogóle nie była też w mojej świadomości, no bo rzeczywiście jest tak, że kojarzymy Ludwika Hirschfelda, kojarzymy jego karierę, mniej więcej właśnie wiemy, co zrobił, czego dokonał, że otarł się o Nagrodę Nobla, ale o jego żonie jest no jakby zgoła trochę ciszej. To jest chyba też wynikiem tego, że ona prowadziła bardzo skromne życie.
12: Tak, była bardzo skromną osobą i mimo swoich dokonań, swojej kariery i tego, co udało udało jej się uzyskać, dokonać, bo tak jak powiedziałam, znała 7 języków, miała 2 doktoraty, zrobiła habilitację tuż przed wojną, pisała artykuły z różnych dziedzin medycyny, prowadziła badania, prowadziła praktykę lekarską, była bardzo znaną osobą w środowisku lekarskim, ale przede wszystkim kojarzymy ją jako żonę Ludwika Hirschfelda. Żonę tego, który oznaczył grupy krwi, tego, który otarł się o Nagrodę Nobla. I w zasadzie przez całe życie Hanna Hirschfeldowa, mając bardzo mocne własne dokonania, bardzo szerokie własne osiągnięcia, pozostawała w cieniu męża. Trochę świadomie, bo też wynikało to też częściowo z jej osobowości. Ona była osobą bardziej introwertyczną, bardzo skromną, nie lubiącą poruszać się tak publicznie. Natomiast Hanna Hirschfeldowa, to trzeba powiedzieć jasno, także w kontekście biografii Ludwika Hirschfelda, to pełnoprawna partnerka swojego męża, Ludwika Hirschfelda, w życiu osobistym, ale także w życiu zawodowym. Oni przez całe życie pracowali razem, współpracowali ze sobą, inspirowali się nawzajem i jakby nie byłoby też dokonań Ludwika Hirschfelda bez pracy z Hanną, bez inspiracji jej i jej też pracy badawczej, pracy jako lekarka, ale także pracy jako naukowczyni.
1: Czy można powiedzieć, że Hanna była w pewnym sensie muzą Ludwika?
12: Muza to jest takie określenie dość bierne, biernego uczestnictwa, natomiast w procesie. Natomiast Hanna zdecydowanie była partnerką. To była osoba w tym związku równoprawna pod wszelkimi możliwymi względami. Trzeba powiedzieć, że Hirschfeldowie poznali się na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Oni byli równolatkami, rówieśnikami. Ludwik Hirschfeld zobaczył po raz pierwszy Hannę na jakimś kursie tańca, mając 15 lat. Wzięli ślub w Berlinie w 1905 roku i jakby związali swój los od początku bardzo ściśle nawzajem ze sobą. Wspierali się na każdym etapie, już w czasie studiów i później w czasie swojej pracy. Właściwie bardzo dużo rzeczy robili razem. Także z tego pokrewieństwa jakby myśli wynikła decyzja Hanny Hirschfeldowej w czasie I wojny światowej wyjazdu na front z śladem Ludwika, który porzucił pracę w Zurychu i wyruszył na front I wojny światowej, na front bałkański, walczyć z epidemią tyfusu plamistego. Hanna pojechała w ślad za nim na front, ale nie była asystentką swojego męża. Ona również prowadziła tam całkiem konkretną pracę. Oni pracowali w bardzo trudnych, wojennych, polowych warunkach, tworząc szpitale polowe, tworząc laboratoria, prowadząc takie w bardzo spartańskich warunkach badania, próbując ogarnąć tę straszną epidemię, która dziesiątkowała po prostu żołnierzy na froncie, ale też zmagali się z takimi frontowymi realiami, po prostu z pracą wśród żołnierzy, którzy ofiar wojny, po prostu ofiar działań wojennych. Przeszli też z armią serbską, włoską bardzo trudną drogę ewakuacji z Serbii do Albanii zimą przez góry. Drogę, którą przepłacili śmiercią liczni i żołnierze, i liczni uczestnicy tej ewakuacji. Oni to przeżyli. Oni wrócili do Szwajcarii i z powrotem wrócili na front. W sposób, była to ich świadoma decyzja. Chcieli nie być biernymi uczestnikami, obserwatorami. Chcieli po prostu coś zrobić. Mieli w sobie narzędzia, mieli umiejętność leczenia, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów medycznych i to był ich sposób na zrobienie czegokolwiek w tej bardzo trudnej sytuacji. Hanna bardzo szybko nauczyła się włoskiego. Była tutaj też osobą postrzeganą przez dowództwo wojskowe i przez różne wpływowe osoby jako bardzo osoba kompetentna, na której można polegać. Ona zresztą za tę swoją działalność, tak samo jak Ludwik, uzyskała wysokie odznaczenia państwowe, włoskie. Po I wojnie światowej wrócili do niepodległej już Polski, do Warszawy, która stała się stolicą niepodległego państwa, państwa, które odzyskało niepodległość. Mogli pracować wszędzie, byli obywatelami świata, mieli już ugruntowaną pozycje na europejskich uniwersytetach, instytutach badawczych, ale wrócili do Warszawy po kilkunastu latach pracy i budowania kariery poza Polską. Prawdopodobnie nie była to tak do końca decyzja Hanny, ale ich losy były ze sobą tak mocno związane, że zgodziła się z Ludwikiem tutaj wrócić i po raz kolejny zaczęli budować swoje życie w wcale niełatwych okolicznościach, bo na przykład przekazali wszystkie swoje oszczędności na rzecz odradzającego się państwa. Nie mieli, zaczynali też znowu od zera. I mimo że wydawałoby się, że w kraju, który od nowa buduje swoją państwowość i różne instytucje publiczne, tak wykształceni, tacy wybitni lekarze i naukowcy będą noszeni na rękach, to nie do końca tak było. Nawet Ludwik miał różne problemy w swojej karierze, no ale powiedzmy Ludwikowi Hirschfeldowi z jego osobowością i jego dokonaniami, taką aurą, która mu towarzyszyła, było nieco łatwiej. Ludwik pracował w utworzonym wówczas Państwowym Instytucie Higieny. Natomiast Hanna znalazła pracę w nowo utworzonej klinice, uniwersyteckiej klinice dziecięcej przez profesora Michałowskiego. Była to klinika, w której ona była ordynatorem oddziału dziecięcego. Pracowała tak właściwie na pełen etat przez 17 lat jako wolontariuszka, będąc jedną z najlepiej wykształconych medyczek, lekarek w Polsce, w ówczesnej Polsce. Nie miała tytułu profesora, nie dostawała za swoją pracę pensji również. Dostawała pensję pracując w ubezpieczalni społecznej jako lekarz, po prostu lekarz rodzinny, pediatra. Miała swój gabinet, zresztą w własnym, najpierw w domu teściowej, a później już w willi, którą Ludwik i Hanna Hirschfeldowie zbudowali sobie na Saskiej Kępie przy ulicy Obrońców. Na parterze był też gabinet Hanny, w którym ona po prostu przyjmowała dzieci z okolicy, chore dzieci. I za tę pracę dostawała z ubezpieczalni społecznej jako lekarz zarejestrowany w tej ubezpieczalni, pracujący na jej rzecz jakieś pieniądze. Tę pracę straciła w momencie wybuchu II wojny światowej, zaraz po tym jak władze okupacyjne wkroczyły do Warszawy. To został wydane rozporządzenie o tym, że wszyscy lekarze żydowskiego pochodzenia tracą zatrudnienie w instytucjach publicznych, czy w szpitalach, w ubezpieczalni społecznej. Nie mogą leczyć w publicznych instytucjach w żaden sposób. Tak więc Hanna nieodwołalnie straciła etat w ubezpieczalni społecznej i swoje też źródło utrzymania. Trzeba powiedzieć, że ona tuż przed wojną zrobiła jeszcze habilitację i tą habilitację opublikowano jesienią we Francji. Zresztą jej książka ukazała się równolegle z książką jej męża. I co ciekawe, wspomina o tym pani Urszula Glenz, biografistka Hanny Hirschfeldowej. Hanna za publikację swojej pracy habilitacyjnej, swojej książki w tym wydawnictwie, musiała zapłacić wydawnictwu. Natomiast Ludwik Hirschfeld za publikację swojej książki, za wydanie swojej książki dostał honorarium. Mało tego, Hanna przetłumaczyła obie książki z polskiego na francuski, więc jakby to też obrazuje pewną różnicę, w jakiej znajdowały się lekarki, naukowczynie, i lekarze, naukowcy w tym czasie.
1: I tak jak słyszymy, okres ten, czas ten nie był kolorowy, szczególnie dla kobiet, ale więcej na ten temat, więcej na temat II wojny światowej i o getcie warszawskim i o tym, jak Hanna i Ludwik poradzili sobie w getcie, opowiem w kolejnej części programu, a moim i waszym gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do następnego razu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

powrócisz jednak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
9: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
10: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
11: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
7: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: La Pose.
4: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Reklama. Mówiłam, nie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, prawo, prawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie

0: A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jest.
1: Reklama.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy.
10: I rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
13: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
14: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
15: Dzisiaj się bawimy.
16: To jest dla nas ważne. No.
17: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
11: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
18: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.

0: Wieści, które tulą serca.
1: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

sobie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje 2 w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posse. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Została ostatnia reklama.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl. Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sobie.

że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu, jest godzina 10, więc rozpoczynamy niedzielny koncert życzeń w Radiu Pogoda. Ten poranek pełen muzyki, wspomnień i serdecznych życzeń od Państwa. Najpierw jednak, zanim zaczniemy, poproszę o wiadomości i prognozę pogody.
3: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
5: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
3: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
6: Tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
3: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
0: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
4: Pogoda.
3: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
0: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielny poranek majowy to idealny moment, drodzy Państwo, na chwilę odpoczynku i dobrej, jak zawsze w naszym radiu, muzyki. Cieszę się, że możemy spędzić ten czas razem. Przed nami 4 godziny pełne serdecznych życzeń, pięknych melodii. Przypominam, że swoje życzenia możecie Państwo przesyłać przez nasz formularz na stronie radiopogoda.pl. Możecie również pisać na mojego maila robert@radiopogoda.pl. No i oczywiście moja Basia jeszcze została, 22 444 4004, która z utęsknieniem czeka na to, co Państwo nagracie. A teraz piosenka Amada Mio, More Mio, El Pasador, nazywa się ten zespół.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zacznijmy od tego, co pan Piotr napisał. Dzień dobry, pozwoliłem sobie do państwa napisać, do pana. Nie ukrywam, że robię to po raz pierwszy. W związku z urodzinami mojej mamy, Antoniny, które przypadają na 25 maja. No, a dzień później będzie miała Dzień Matki. I chciałbym przesłać jej najpiękniejsze życzenia. Same najpiękniejsze, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Jeśli mógłbym prosić jeszcze o piosenkę pod tytułem Mały Kwiatek, bo to jest ulubiona piosenka mojej mamy. Od kochającego zawsze i wszędzie syna Piotra, pani Antonino. To właściwie Mały Kwiat się nazywa ta piosenka. Sprawdziłem, którą śpiewa Wiesława Drojecka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Chodzieży. Chciałbym ją pozdrowić. Tak przyjemne kiedyś były spotkania. Ona pamięta na pewno. Chciałbym jeszcze, jeżeli to jest możliwe, złożyć jej życzenia wszystkiego najlepszego, chociaż nie jest zimna Zosia. Była ciepła Zosia. Zosiu, jakbyś mogła, to zadzwoń do mnie. Władek z Gdańska. Dziękuję.
1: No, proszę Państwa, Zośka z Chodzieży, Władek z Gdańska. Nie wiem, gdzie się spotkali, czy to było w Chodzieży, czy na wakacjach. W każdym razie, patrzcie, no, dziesiątki lat minęły, a Władkowi w serduszku dało coś tam pika i motylek lata, i motylek lata. Zosia, jakbyś to usłyszała, to napisz do nas. My mamy numer do Władka, jakbyście chcieli się jednak jeszcze spotkać po latach i powspominać, to bardzo proszę o kontakt.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje 2 w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
2: Została ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Darka teraz zadzwonię. Dzień dobry, panie Darku.
2: Tak, słucham.
1: Witam serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń dostałem dla pana życzenia.
2: Tak.
1: Które zaczynają się, jak panu powiem, to już od razu będzie pan wiedział. 40 lat minęło jak jeden dzień, panie Darku.
2: To jakaś pomyłka.
1: Nie, twoja Marysieńka pisze.
2: 40, a...
1: Ślubu.
2: Ślubu, a no, to dziękuję
1: no,
2: bardzo.
1: Zapomniałeś?
2: Ślubu, tak.
1: No tak.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Ja myślę, że ci trochę odjąłem, a mogę ci odjąć trochę lat, jakbyś chciał. Bardzo proszę. W naszym radiu wszystko jest możliwe. I twoja Marysia pisze, więc właśnie 40 lat minęło jak jeden dzień i doczekaliśmy się rubinowych godów, mój kochany mężu. Dziękuję ci za każdą wspólną chwilę, za twoją miłość, za cierpliwość, za wsparcie. W dniu naszej rubinowej rocznicy życzę ci, aby kolejne lata były dla nas najpiękniejszą podróżą. I kocham cię. I kocham cię dzisiaj tak mocno, tak samo mocno, jak w dniu ślubu. Twoja żona Marysieńka. O.
2: Dziękuję serdecznie. Miałem niespodzianka.
1: Mi się zakręciła łezka, mimo że Marysieńka to nie moja żona, tylko twoja.
2: Tak.
1: Ale się znaleźliście, ale masz fajną żonę. Darek. Pięknie napisała, pięknie. No to ściskamy was bardzo. Wszystkiego dobrego wam.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Ja również. A jeszcze piosenkę dołączymy Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Na pewno by się Marysia pod tym podpisała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, takie krótkie wiadomości to lubię. Panie Robercie, proszę pozdrowić mojego męża, Zenona, który właśnie wyjechał do wnuków, do Konina i będzie się nimi zajmował przez tydzień, beze mnie. No, syn, nie mogę tego wyobrazić. Chyba, że już doświadczony dziadek. Ja utknęłam po operacji w domu, ale dziadek wziął obowiązki na tak zwaną klatę i powiedział, że da radę. Dasz radę na pewno, Zenuś. Chłopaki cię uwielbiają, a pisze to, żeby więcej dziadków wierzyło w siebie i nie oddawało obieki babciom. No troszkę o sobie. No właśnie, ale to chodzi o to, żeby się uzupełniać, prawda? I wspierać, jak sytuacja tego wymaga. Wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje śni, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miasto

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: La Pose.
8: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 11, proszę Państwa, nie zwalniamy tempa. W naszym koncercie życzę niedzielnym, za chwilkę wiadomości, prognoza pogody, a potem wracamy.
14: Ewa Pajor, największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
15: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
14: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 miliona złotych na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki. O czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
16: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową. No a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
17: Z Francisem super mi się pracuje.
16: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
18: Grand Slams have been
16: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
14: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: No i kolejna godzina. Bardzo się cieszę, że spędzacie Państwo tę niedzielę razem z nami. Patrzę w kalendarz i widzę, że życzenia należą się dzisiaj solenizantom. Mamy dużo. Słuchajcie, dużo jest tak. Joanna, Zuzanna, Milena, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty. Ale się narobiło. Fajnie. Dlatego, kto jeszcze nie złożył im życzenia, macie takich znajomych w rodzinie albo przyjaciół, to najwyższa pora. Też możecie się nagrać na moją sekretarkę i zrobić to osobiście. Bardzo proszę, 22 444 4004, czekamy. A przed nami Zdzisława Sośnicka w piosence Uwierz w siebie.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Tereski teraz zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Pani Tereniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia pani dostała do naszego koncertu życzeń. No, poczekaj, zaraz ci powiem od kogo. Od Kuby i Konrada.
2: Ojej, jak miło.
1: A kto to dla ciebie?
2: Słucham.
1: Kto to dla ciebie, Kuba i Konrad?
2: A, to moi sąsiedzi i przyjaciele.
1: A, widzisz. Piszą tak: Teresko, kochasz taniec, ludzi, podróże, dobrą kuchnię. Każdy twój występ na scenie operowej dostarcza wzruszeń, podobnie jak atmosfera gościnności, którą tworzysz przy wspólnym stole. Jesteś mistrzynią organizacji i improwizacji oraz fantastyczną przyjaciółką. Z okazji twoich 30 urodzin życzymy ci, abyś zawsze była taka jaka jesteś, otwarta na to, co nowe i nieoczekiwane. Niech na te wyjątkowe urodziny zaśpiewa ci pani Irena Santor, tych lat nie odda nikt. Takie dostałeś życzenia. Boże, jaka ty młodziutka jesteś, Tereniu.
2: Czyżby.
1: No proszę cię, błagam, 30, no. No co ty? Ale powiedz mi trochę o swojej pracy. Śpiewasz, czy jesteś tancerką, czy śpiewaczką?
2: Nie, tańczę w balecie w Operze Krakowskiej.
1: O Boże, to musiałaś cały
2: dzieci... paru dobrych lat. Właściwie tańczę całe życie, bo od szkoły baletowej.
1: No właśnie, czyli całe dzieciństwo na sali przy drążkach.
2: Zgadza się.
1: A słuchaj, a co to znaczy, wytłumacz mi się jeszcze, jestem mistrzynią organizacji i improwizacji.
2: Oni tak zawsze się dziwią, że ja mam takie niespodziewane pomysły. Nagle mnie ktoś zapala mnie jakiś pomysł, żeby coś zorganizować, jakąś kolację, jakiś pokaz filmowy.
1: I ty to robisz po prostu.
2: Wypad, tak. I rzeczywiście to są ciekawe wydarzenia, ale oni zawsze mi mówią, że znamy się już tyle lat, ale nigdy nie wiedzą, co mi się spodoba i czego się po mnie spodziewać.
1: Super.
2: Dla mnie to jest normalne, ale jak widać, dla nich to jest nadal zaskakujące, coś w tym jest.
1: Improwizuj, to zawsze są wspaniałe rzeczy, bo nie wiadomo jakie.
2: Nie wiadomo, sama tego nie wiem.
1: Właśnie o to chodzi. A, fajnie. No to jest ciekawość życia. Trzymaj się, Tereniu. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten telefon.
1: Buziaczki. Wszystkiego fajnego.
2: Do widzenia.
1: Tak, pięknego tańca, samych dużo oklasków, same standing ovation, żeby były w teatrze po twoich występach. A zaśpiewa Irena Santor, obiecana piosenka, tych lat nie odda nikt.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzok.

0: więcej sił.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Tu dostałem maila na robert@radiopogoda.pl. Chciałabym przesłać, panie Robercie, życzenia dla mojej mamy. Przepraszam za wszystkie kłopoty, za wybryki, za dąsy i psoty. Nie gniewaj się, dzisiaj od rana bądź pogodna, roześmiana. Dzisiaj przecież jest dzień mamy. Zaraz się wyprzytulamy. Życzę ci, mamo, w dniu twojego święta, byś zawsze była uśmiechnięta, byśmy cię słuchali i po sobie sprzątali i zawsze chętnie ci pomagali. No to widać było, jak wasze życie się toczyło po tym, co piszesz. Po tym, co pisze Hania, Karol, Jadwiga i Michał. Boże, czwórka dzieci, no to tam się działo. No to rzeczywiście macie co pisać i za co przepraszać mamusię. Kochaną waszą mamusię. Dziękujemy bardzo i za chwilkę, proszę państwa, znowu będziemy do kogoś dzwonić.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: sama.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo.

0: W letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I dzwonimy tym razem do pani Marty.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Zbliża się Dzień Matki. Ja się nazywam Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Dostała pani życzenie od... Poczekaj, kto się podpisał? Filip. Synek.
2: O rany.
1: No tak, jak piszę z mojej ukochanej mamie, wszystkiego co najpiękniejsze z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Pamiętający, kochanujący synuś. Panie Robercie, mama wierna fanka waszego Radia Pogoda. No to dzwonię, żeby...
2: O rany, jak mi miło.
1: I dzwonię, żeby ci to przekazać, bo to zawsze fajne, no, dostać życzenia przez radio. Ale chociaż nawet nie przez radio, ale to jakoś takie, taka rodzaj niespodzianki.
2: Cudownie, no. Cudownie, ale jestem zaskoczona, o rany, a tak, ja jestem waszą fanką. To...
1: No właśnie, tym bardziej, że słuchasz i to
2: ale
1: nagle...
2: tutaj...
1: Ale tak, powiedz mi, miałaś takie, miałaś kiedyś takie, że jak słuchasz, nie wiem, choćby tego koncertu życzeń naszego, pomyślałaś sobie tak w głębi ducha, może ktoś kiedyś dla mnie coś napisze?
2: Kurczę, chyba jakoś na to nie liczyłam, dlatego jestem bardzo zaskoczona. Jest mi okropnie miło i w ogóle muszę powiedzieć, że mnie jest strasznie miło słuchać w sobotę i niedzielę, jak państwo sobie składają życzenia, jakie piękne życzenia przekazują swoim żonom.
1: No.
2: Tak, najbliższym, dokładnie. To jest tak cudowne. Ja zawsze moim dzieciom powtarzam właśnie, że żeby nigdy nie zapominać o tym okazywaniu sobie właśnie uczuć, bo nawet no, w każdym wieku jest to cudowne i nie powinniśmy o tym zapominać.
1: No i właśnie,
2: o rany.
1: No i właśnie to, co mówiłaś, Filip sobie wziął do serca, się okazuje.
2: O rany.
1: No, bardzo się cieszę.
2: Ale ci zrobił niespodziankę.
1: Ja myślę, że zrobiliśmy ci dzień. Może nawet nie dzień.
2: Tak.
1: Tak. Dzień mamy już niedługo, więc to będzie, niech to będzie bardzo piękny, szczęśliwy dla ciebie dzień, Marto.
2: Będzie, o rany.
1: Pozdrawiam cię serdecznie. Przeżywaj.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo cię proszę. Boże, jak ja lubię robić takie niespodzianki. A tak naprawdę to wy to wymyślacie, a zobaczcie potem, jakie efekty są wspaniałe. Zaśpiewa Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz piękne słowa z mojej skrzynki mailowej płynące. Kochanej mamie Grażynce, samych pięknych kwiatów wokół. I dziękujemy za serce pełne miłości. I za uśmiech każdego dnia. Za przepyszne leniwe. Za radość, którą nam dajesz. Życzymy ci pogodnego dnia. Mocne, wspaniałe, kochane. Czekaj, nie, mocne uściski. I Ania się podpisała. Na mamy Grażynki. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: A cappuccino też za 7?
11: Też.
14: A flat white?
11: Też.
14: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

Pan złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

0: Pogoda łączy pokolenia.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Proszę Państwa, w samo południe witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego koncertu życzeń. Za chwilkę będziemy kontynuować. Teraz szybciutko poproszę. Dobre wiadomości i wspaniałą prognozę pogody.
14: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orzesznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
16: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
14: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówił o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orzesznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orzesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
17: Radio Pogoda.
18: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
19: Pogoda.
14: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
18: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Drodzy moi, kto nie ma jeszcze pomysłu, jak świętować niedzielę, to bierze 12. To w razie czego informuję Państwa, że obchodzimy Zielone Świątki oraz Europejski Dzień Parków Narodowych. To jest może dobry moment, żeby wybrać się na spacer, jak macie blisko gdzieś jakiegoś parku, albo po prostu na spacer i się nacieszyć piękną majową przyrodą i pogodą. A jeśli nie chcą Państwo się z nami rozstawać, to może nas słuchać również na spacerze przez aplikację, przez w telefonie. Można sobie to zainstalować, poczekać 30 sekund, też się tam pokręci kółeczko i za darmo sobie to ściągnąć i już mieć nas na zawsze w kieszeni. A teraz zapraszam na piosenkę, że dzisiaj, jutro, zawsze będzie Radio Pogoda. Bogdan Łazuka raczej nie śpiewał Radio Pogoda, ale tak sobie sam dołożyłem.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Lucynki.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Lucynko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Och, jak mi miło.
1: Z koncertu życzeń, czyli dostałaś życzenia, o. Lusia.
2: O, kurczę.
1: No, słuchaj, i twój Włodek, twój. Nie wytrzymał, słuchaj. I on już dzisiaj, już w maju. Mówi, panie Robercie, żebym nie zapomniał, bo moja żona ma, co prawda, w czerwcu urodziny i imieniny zresztą. Ale panie Robercie, Lusia jest moją ukochaną żoną i pragnę za pana pośrednictwem złożyć jej serdeczne życzenia. Lusiuniu, Boże, jak ładnie. Jesteś moją ukochaną żoną i życzę tobie przede wszystkim zdrowia, bo on jest najcenniejszy, a dla mnie ty jesteś moim skarbem, więc jestem bogaczem. Dziękuję ci za twoją dobroć, za twoją cierpliwość, za uczucia, no i za miłość. Masz, kochanie, wiele zalet, które podziwiam. Jesteś rozsądna, kontaktowa, czuła, pomocna, opiekuńcza, gospodarna, pedantka. Kocham ciebie i będę kochał aż do śmierci. Oby to było w zdrowiu jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Kochający mąż Włodek.
2: O, oh, wow. Po no. prostu no. Słyszę to na co dzień, że mnie kocha, i, ale takiego wyznania to po prostu to poemat jest. Piękne to jest.
1: Żebyś wiedziała.
2: A jeszcze... Po prostu poemat.
1: No, to słuchaj, aż mi się tu zaszkliły oczki, jak to czytałam.
2: No, mnie też.
1: No, się nie dziwię zupełnie, bo to przecież to twój Włodek, a nie mój.
2: No, mój. Mój.
1: Twój. A od ilu lat?
2: Mój Włodziu.
1: Ilu lat?
2: No, 40.
1: 40? No. No, to musi być prawdziwa miłość.
2: No, chyba tak. Tak. Inaczej się... tego nazwać nie idzie.
1: Tak wam się przytrafiło.
2: Tak nas, tak. Tam się nam trafiło i dobrze.
1: No, szczęściarze.
2: No, szczęściarze. Tylko ale... zdrowia nam brakuje, nic więcej. Znaczy, no. brakuje. No, modlimy się o to zdrowie. O,
1: będzie.
2: Bo to jest najcenniejsze, faktycznie tak jest.
1: Absolutnie tak. Żeby być jak najdłużej razem, za rączkę
2: tak,
1: się trzymać.
2: Tak, w zdrowiu i nie patrzeć na cierpienie drugiej osoby.
1: No, jak pięknie. Lucynko, to dużo zdrowia wam życzę i kochajcie się dzieci.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Robertino Loretti. Taką miałem ksywkę w dzieciństwie. Nazywano ją, bo ja śpiewałem od dziecka. U każdej cioci, u każdej babci, więc... O, Robertino Loretti na mnie mówili. Utwór Mamma.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to posłuchamy sobie, co się nagrało.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Wczoraj były imieniny mojej przyjaciółki Zosi. Znamy się 8 lat. Nasza znajomość przemieniła się w dojrzałą przyjaźń. Zosiu, moja kochana, droga mazurska dziewczyno, życzę ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i samych dobrych dni. Dziękuję ci, że byłaś ze mną w trudnych chwilach i dodawałaś otuchy i wypełniałaś moje serce spokojem. Nasze spotkania niech się nigdy nie kończą. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Basia z Ursynowa.
1: No i właśnie myślę sobie, że właśnie chyba po to jest nasz program, żeby jak ktoś tam nam leży na duszy, wdzięczność, bardzo, bardzo ważne słowo, wdzięczność, dobre słowo, którym się chcemy podzielić, wspomnieć coś, że ktoś kiedyś pomógł. Idealne miejsce. Właśnie koncert życzeń po to. Fajnie. Pozdrawiamy cię, Zośka Mazurska, fajna dziewczyno. I za chwilkę, proszę państwa, ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
0: Została ostatnia reklama.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.

Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, pani Paulo. O, hałasy jakieś. Słychać mnie?
1: Tak.
2: Co tam się dzieje w tle? Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń, Paulo.
1: Tak.
2: Wiem, że słuchasz naszego radia, bo cię honoratka zaraziła.
1: Zgadza się.
2: A ty jesteś przemiłą osobą, którą z honorata się z tobą zna od 2 lat. Poczekaj, stanowimy, mam nadzieję, pisze honorata, zgrany duet. Prowadząc grupę 4-latków.
1: Oj, Jezu, zgadza się.
2: Już słyszę właśnie.
1: Tak, w przedszkolu.
2: 4-latków, jeden z poznańskich przedszkoli. Paula 25 maja będzie obchodzić 38 urodziny, dlatego jeśli mogę...
1: Zgadza się.
2: Za pomocą pana głosu chcę złożyć jej gorące życzenia. Paula, nie goń za marzeniami, spełniaj je. Tylko tyle, a myślę, że moją niespodzianką sprawi jej duże zaskoczenie i radości. Pięknie dziękuję, honoratka. No i
1: bardzo
2: widzisz.
1: No. Ja się wzruszyłam.
2: I teraz jesteście na spacerku z dzieciakami, tak? Ja rozumiem?
1: Nie, teraz mamy dzieci, mają czas wolny, także spędzamy go na placu zabaw. Także okay. Każdy sobie tutaj bawi się po swojemu.
2: Czy to twoje powołanie, bycie przedszkolanką?
1: Tak, tak, tak, dokładnie.
2: Wiesz, że
1: tak.
2: Ja połowę życia mówiłem to samo? Że gdybym nie robił...
1: Nie wyobrażam sobie na ten moment innej pracy, także.
2: Ale nie, wiesz co, no fajnie, oczywiście, że się cieszę, ale tak zawsze mówiłem, jak byłem w liceum czy coś, że mógłbym być przedszkolanką. Takie mam rękę do dzieci, wiesz?
1: Super, to fajnie.
2: Dzieci mnie lubią i z wzajemnością. O, jakże mi miło, że cię zrobiłem, Paula, niespodziankę.
1: Jestem bardzo, bardzo zaskoczona.
2: Paula, niech ci się wszystko spełnia pięknie. Pozdrawiam cię
1: serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Miłego dnia. Dziękujemy bardzo i zaśpiewa Beatlemania Story Irena Jarocka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
2: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
1: Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu na moim mailu są życzenia z okazji urodzin dla Kamili od Ani. Czytam. Dziękuję za to, że jesteś dla mnie niebagatelną nauczycielką życia, drogą ku nowym sposobnościom w podróży samorozwoju, soczewką na to, by dostrzec, co się ma, prawdziwą wartość, wartością w impresji dnia. Boże, jakie takie trudne rzeczy, takie skomplikowane trochę. Proszę, nie zapominaj, jak ważna jesteś dla mnie. O, czyli macie więź, dziewczyny. Kamila i Ania, przyjaciółki. Super, trzeba się uzupełniać. Bardzo dziękujemy i za chwilkę. Oj, za chwilkę też będzie 13, jak się spotkamy, jak się usłyszymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
17: Została ostatnia reklama. czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Reklama.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Reklama. Drodzy słuchacze, wybiła 13:00. Przed nami ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania i niedzielnego koncertu życzeń. Oczywiście najpierw wiadomości i pogoda, potem wspólnie posłuchamy.

0: sobie, jeszcze do kogo wysyłaliście swoje życzenia.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
3: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
4: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
2: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
5: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Pogoda.
1: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
2: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
5: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: No, drodzy moi, jest niedziela, piękne popołudnie oraz piękna muzyka. Najpiękniejsze melodie, czyli koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zapraszam na finał naszego weekendowego spotkania z muzyką i z życzeniami. Jeśli chcecie przekazać pozdrowienia albo jakieś muzyczne życzenia dla swoich bliskich, to no może dzisiaj się wszystko nie zmieści, ale się zmieści w przyszłości. robert@radiopogoda.pl. Tutaj na mojego maila sobie piszcie, co tam sobie chcecie, ale same miłe rzeczy oczywiście, chociaż zwykle takie są. Możecie wypełnić też formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. No i Basia oczywiście też czeka na was zawsze z utęsknieniem. 22 444 4004. A teraz wyjątkowa piosenka specjalnie dla wszystkich państwa. Only the Lonely, Roy Orbison.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mariusza teraz dzwonimy.
2: Też może skanak, słucham.
1: Dzień dobry. Czy ja z panem Mariuszem mógłbym rozmawiać?
2: Pan Mariusz jest aktualnie na wyjeździe. Będzie w przyszłym tygodniu dostępny.
1: A, bo mam dla niego życzenia. Dzwonię z Radia Pogoda. Chyba od wnuków.
2: Więc, to
1: szkoda.
2: W przyszłym tygodniu.
1: W przyszłym tygodniu, ale może będzie słuchał Radia Pogoda, no to byśmy mu przeczytali te życzenia.
2: Często słucha, ale no
1: właśnie,
2: niestety.
1: No to mam nadzieję, panie, no to proszę się nie rozłączać. Panie Mariuszu, mam nadzieję, że pan nas słucha i pańscy wnuki Jagódka, Ulka 5 lat, Jagódka 5 lat, Ulka 6, Jurek 7 i też Zbyszek 7 składają panu najcieplejsze życzenia urodzinowe kochanemu dziadziusiowi Mariuszowi, żeby żeby tenisowy duch nigdy cię nie opuścił, a nasze spotkania były jak najczęstsze. Kochamy cię, Jagódka, Ulka, Jurek, Zbyszek. PS, jeśli możemy zadedykować dziadkowi piosenkę, prosimy, chodź pomaluj mu świat zespołu 2+1, dziękujemy. O, ja z kim rozmawiam?
2: Z Olą, pracownicą pana Mariusza. Także dziękuję w imieniu pana Mariusza za życzenia.
1: Bardzo proszę, panie Mariuszu, może pan tego akurat słucha, no to proszę przyjąć od nas też wszystkiego najlepszego. No i 2+1 dla pana. Chodź pomaluj mój świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam życzenia od babci Teresy dla wnusi, dla Oli. Och, wnusi. Ola ma 30 urodziny. Babcia ci życzy dużo zdrowia i radości, Oleńko. I radości z życia na długie, długie lata oraz spełnienia najbardziej upragnionych marzeń. Babcia Tereska dla Oli poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dla Ewelinki teraz, znaczy dla. No oczywiście, że dla, ale najpierw muszę do niej zadzwonić.
3: Słucham?
2: Pani Ewelino, Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię, bo mam życzenie dla ciebie. I zaczęło się od Ewelinko i tak po prostu poleciałem, wybacz. A Ewelinko to mówi do ciebie Paweł, przecież twój mąż. Ja na razie Ewelino mówię. O matko! O jeny!
3: Jaka radość!
2: No widzisz. No słuchaj, no to więc te życzenia są następujące. Mojej kochanej żonie, która za kilka dni będzie obchodzić swój pierwszy dzień matki, chciałbym podziękować za cały trud, jaki włożyła w urodzenie naszej Zośki, oraz życzyć samych wspaniałych momentów jako mama i żona. A ja zrobię co w mojej mocy, aby moje dwie najważniejsze kobiety na świecie czuły się bezpieczne i kochane. Paweł.
3: Ach, panie Robercie, ma fantastycznego męża, prawda?
2: Fantastyczny. Dokładnie tak chciałem powiedzieć.
3: Jejku, bardzo dziękuję. To naprawdę fantastyczny telefon. Nie ukrywam, że jestem ogromną słuchaczką, wielką fanką Radia Pogoda i codziennie słucham. I nasza mała Zosia miesięczna też już nawet słucha Radia Pogoda. Także
2: kolejne pokolenie.
3: Się cieszę. Kolejne pokolenie.
2: Trzecie pokolenie tak. Właściwie już tak naprawdę.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: Ale się Paweł, słuchaj.
3: Dziękuję.
2: Ale ten Paweł się znalazł, co?
3: No, to prawda, to prawda.
2: W odpowiednim momencie,
3: nie mogę narzekać.
2: W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, odpowiednie dobrane słowa. No, trafiłaś.
3: No co, ja mogę?
2: No nie, no cieszcie się sobą, na tym to polega.
3: Cieszymy się bardzo.
2: Wszystkiego dobrego dla was.
3: Dziękuję bardzo, panie Robercie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i dla wszystkich słuchaczy również wszystkiego dobrego.
2: Cudna rodzinka jesteście, piękna, wspaniała.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Zaśpiewa wam Był taki walc Ewa Śnieżanka. Bardzo proszę.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, moi kochani, koniec. Już się więcej dzisiaj nie zmieści. Musicie poczekać kolejny tydzień na to, co napisaliście. I na pewno się doczekacie. Będą najpiękniejsze melodie po 14. Serdecznie zapraszam, czyli gwiazdą programu będzie jeden z naszych członków Klubu Pogodnych Ludzi, z którym rozmawiać będzie Asia Kruk. Będziemy sobie słuchać pięknych piosenek wybranych przez słuchacza i pewnie historii jakichś z jego życia. No to tyle. Pięknego popołudnia życzę, Robert Janowski. Do usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posse. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
13: Została ostatnia reklama.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, a teraz wiadomości.
16: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
17: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
16: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
17: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
16: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarznik zajął trzecie miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda. Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry, a razem z nami jest pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
4: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani Asiu.
3: Pani jest we Wrocławiu?
4: We Wrocławiu, tak, dokładnie, tak jak w jednej z piosenek Dzielnica Krzyki, bo to moja dzielnica, więc tak.
3: Znam Dzielnicę Krzyki. Tak się składa, że tam mój brat osobisty mieszka na Krzykach też.
4: O proszę.
3: Wszyscy jesteśmy sąsiadami i wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą powiązani. Pani Anno, jak się pani miewa, co pani porabia i od kiedy jest pani klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi?
4: Klubowiczką jestem nomen omen od Wielkiego Piątku. O, tak się to zeszło tegoż roku, więc pamiętna data. A co porabiam? Gram w teatrze, prowadzę hipoterapię na koniach, mam swój zespół kabaretowo-muzyczny, żeby aktywować ludzi starszych, z którymi też jako poniekąd asystent i opiekun osób niepełnosprawnych i zależnych współpracuję. Także to kiedyś była jeszcze praca w domu dziecka przez wiele lat, ale już, że tak powiem, wróciłam do Wrocławia.
3: Rozumiem. Kobieta orkiestra. Może my się spotkałyśmy na jakichś dniach seniora we Wrocławiu?
4: Bardzo być może.
3: A być może się spotkamy, bo w tym roku we wrześniu też tam będziemy. Więc liczę na spotkanie.
4: Moimi dziewczynami robiłyśmy właśnie kapelusze przy okazji wiosennych wianków, więc tak, strojenie jak najbardziej.
3: Fantastyczne. Oby do września, a na razie dzisiaj porozmawiamy o pani najpiękniejszych melodiach. Zaczynamy za chwileczkę.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę, luz blues. No ale już jutro poniedziałek. Mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby Państwo także w dzień powszedni byli z nami z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami, i to najlepiej już od rana. Od 6 startuje pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy od 6 do 10. Proszę z nami zaczynać dzień, no i cały tydzień, bo to jutro poniedziałek.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, nasza niedzielna audycja, moje najpiękniejsze melodie. Cudnie zawsze z Państwem rozmawiać o Państwa ulubionej muzyce, ale jak słychać w rozmowie z Panią Anną i ze wszystkimi innymi słuchaczami, nie są to tylko rozmowy o muzyce, ale też trochę prywatności gdzieś się wkrada i bardzo dobrze, i ja się bardzo z tego cieszę. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, proszę zapisać się do Klubu Pogodnych Ludzi, a później można

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku? Hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pani Ania pięknie opowiada o wspomnieniach, dzisiejsza uczestniczka tej audycji, no bo to pani Anno, jest dzisiaj prezenterką Radia Pogoda. Krzysztof Krawczyk, bo takiego artystę sobie pani wybrała do audycji, za tobą pójdę jak na bal, proszę opowiadać, pani Anno.
2: A to jest taka śmieszna historia, ponieważ moja babcia razem z sąsiadką naprzeciwko bardzo się zaprzyjaźniły, bo obie były repatriantkami ze wschodu, więc na tym dworcu na Brochowie wysadzone, potem razem się osiedlały i bardzo były zaprzyjaźnione z sobą, kiedy moja babcia zmarła, ja miałam 10 lat, ta sąsiadka z naprzeciwka, Janeczka, ponieważ znała mnie dłużej niż ja ją, a przynajmniej kojarzyła, powiedziała, teraz możesz do mnie mówić babciu. I zawsze jak do niej przychodziłam, to zawsze właśnie leciało, za tobą pójdę jak na bal. I później, kiedy babcia Janeczka przyszywana już chorowała na Alzheimera, ja tam nie chciała od nikogo nic, to zawsze, kiedy przychodziłam, puszczałam tą melodię, to za te ręce w tym pamperze, chociaż tą pupą podrygiwała, mówiąc kolokwialnie, tańczyła, więc został mi taki sentyment, ale ona też właśnie głaskała mnie po buzi i parę dni przed swoim odejściem powiedziała, wiesz, Aniu, ja cię tak strasznie kocham, a ty tak kochałaś swoją babcię, że nie martw się, skarbie, jak ja będę umierała, to nam będzie śpiewał Krawczyk i wtedy ja ciebie zabiorę z sobą, żebyśmy tam były razem. Proszę mi wierzyć. Ojej. Byłam pełnoletnia, a po prostu bałam się spać, ale to jest taki sentyment do tego. Tak ogromne szczęście, więc wracają naprawdę piękne wspomnienia młodzieńczych lat.
1: Ale że pani to pamięta cały czas, no ale to jest takie wspomnienie, które utkwiło pewnie.
2: Tak, i to jest to, co się kocha, naprawdę, bo to nadaje sens życiu, jeśli komuś można sprawić radość, a wydaje mi się, że teraz mamy takie czasy, że cudownie jest być po części, mówiąc w cudzysłowie, uniwersalnym człowiekiem.
1: A, to piękne, co pani mówi, naprawdę, z największą przyjemnością, za tobą pójdę jak na bal, Krzysztof Krawczyk, i trochę tak odczarowujemy tę piosenkę, zawsze z przyjemnością jej będziemy słuchać, dobrze?
2: Dokładnie,
1: zawsze. Tak jak zawsze. No to gramy, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia, pani Anno.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Cudne spotkanie z panią Anną z Wrocławia, która pięknie, pięknie opowiada o swoich wspomnieniach przez pryzmat muzyki. I się zastanawiam, pani Anno, Michał Bajor, moja miłość największa. Z kim będzie związane wspomnienie na temat tej piosenki?
2: Znaczy się w ogóle Michał Bajor, moja miłość największa.
1: Po prostu.
2: Jest, tak, właśnie tak, to jego tembr głosu, to wibrato, po prostu to jest coś, od czego kobiece kolana miękną, mówiąc kolokwialnie. Aczkolwiek to jest też takie w każdym jego utworze, jest takie piękne przesłanie, a to moja miłość największa, że czas tak szybko mija i nie wiemy czasem, co będzie za chwilę. I jeśli gdzieś tam coś czujemy, to i czasem się może czai człowiek. To żeby się nie czaić, bo ostatnio robiłam z moim zespołem właśnie takie piękne Każdemu wolno kochać, spektakl taki kabaretowo-muzyczny. I proszę mi wierzyć, że mamy parę, która 70-parolatkowie i po prostu dzięki naszemu zespołowi się połączyli. O. Nigdy nie jest za późno na miłość i nigdy, jeśli się coś czuje, to trzeba otóż uczuć się zawalczyć. Także póki, tak jak śpiewa też w swoim utworze Panie, który jesteś, właśnie póki tu jesteśmy, póki mamy ten czas, to niech ta nasza niebezpieczna miłość będzie tą bezpieczną i pewną, żeby nie krzyć. Więc ta ze wszystkich jego utworów, ta moja miłość największa jest dla mnie taką kwintesencją i takim przesłaniem: nie czekaj, bo tych dni jeszcze przed tobą wiele, ale po co potem żałować, że samemu?
1: Oj tak. Ja tutaj już nie mam nic do dodania, tylko to, że za moment zaśpiewa Michał Bajor, moją miłość największą, a my do naszej rozmowy wrócimy po 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Za takie telefony kochamy poranki.
5: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
4: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Velo. Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Elobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
18: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
19: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
18: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
19: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
18: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
19: No.
20: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
21: Została ostatnia reklama.
22: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
23: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

tak, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestrę każdą nutką podpisać można.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Reklama. Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Ta audycja do godziny 16, a teraz wiadomości o 15.
9: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
11: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
9: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Podsumuje go Błażej Kulesza.
12: Już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
13: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
14: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
12: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
15: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
12: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
9: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda.
2: Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: To Radio Pogoda. Dzień dobry raz jeszcze Pani Aniu.
5: Dzień dobry.
4: Spotykamy się tutaj w moich najpiękniejszych melodiach, ale też żeby porozmawiać o... mam do Pani pytanie, Pani Anno. Pięknie Pani opowiada o tym też, co Pani robi w życiu i że aktywizuje seniorów i że są spektakle w grupie teatralnej, którą Pani prowadzi. Czy można to gdzieś...
5: W grupie teatralnej gram, a mam taki, założyłam właśnie w zeszłym roku w grudniu, kabaret muzyczny od A do Z z Ołtaszyna, bo to jest moje osiedle i tutaj właśnie, ale zjeżdżają nam się ludzie nawet z drugiego końca Wrocławia, mamy w tym momencie 19 osób, no i taki, że tak powiem, przedział wiekowy do 87 lat, więc ja tak jestem szczęśliwa, kiedy ludzie wychodzą po każdej próbie, mimo że jest to w czwartki wieczorem, mimo że są zmęczeni i mówią, że cudownie, że są jeszcze komuś potrzebni. Co trzeba więcej? Tylko sobie życzyć, żeby na moją starość też ktoś powiedział, że jesteś potrzebny.
4: A, no pewnie. Czy w takim razie te spektakle można gdzieś zobaczyć? Czy chciałaby Pani zaprosić wrocławian i nie tylko na takie spektakle?
5: 27 maja będziemy występować w Sieknicach, gdyż tam jesteśmy zaproszeni. A później na scenie letniej w lipcu i w sierpniu też mamy już ustalone. Prawie do końca dopięłam terminy.
4: Pięknie.
5: Właśnie na tak zwanej, kolokwialnie mówiąc, scenie letniej. Także tak. No, tylko możemy, niech wiedzą, że cały świat niech o nich usłyszy i zobaczy.
4: Pięknie. Proszę obserwować repertuar sceny letniej. Tam pani Anna się pojawi i będzie można wziąć udział w spektaklu i to jest fantastyczne. Zapraszamy oficjalnie cały Wrocław i nie tylko.
5: Dokładnie tak.
4: A za chwilę wracamy do Pani najpiękniejszych melodii.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Pani Anna, Andrzej Zaucha i Czarny Alibaba. Pani Anno, skąd ten wybór?
2: To jest niesamowite, bo za młodych lat to był u nas taki klub taneczny na rynku. Nazywał się jak jeden ze szlachetnych kamieni. I póki nie spadłam z konia miesiąc przed maturą, to do tej pory tańczyłam, tak, w tym klubie. I właśnie takie rytmy są niesamowite. Ale pierwsze takie, mówiąc w cudzysłowie, właśnie świadome nastolatkowe wesele było na wsi. I tam w przepastnie ogromnej stodole był i akordeonista, i klarnecista, i gitara. I po prostu trąbka. I właśnie ten utwór, i ciało się samo wyginało. I teraz jak słyszę, to po prostu mimo upływu lat, niewielu, ale mimo wszystko, pozwalam sobie na taką głupawkę, gdziekolwiek jestem, nie starając się w ogóle nie przejmować ludźmi, bo tak naprawdę życie jest jedno, to które mamy. No chyba, że jestem w sklepie, to tylko lekko tupię nogą. Ale po prostu takie rytmy są bardzo mi bliskie, bardzo uwielbiam. Tekst też jest fajny i jest tak naprawdę zabawny, ale też czasem taki jest nostalgiczny, więc właśnie Czarny Alibaba, to wykonanie jest dla mnie czymś przepięknym.
1: Zatańczmy to jeszcze raz zatem. Czarny Alibaba, Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda i za chwilę też będziemy tańczyć.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najlepsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna, która kocha tańczyć, jak już się przyznała wielokrotnie podczas dzisiejszej audycji, wybrała sobie pani Gina Kelly'ego Singing in the Rain. Tam jest w tytule o śpiewaniu, co prawda, ale zatańczyć też by to warto było, co pani sądzi?
2: Tak, bo taniec też tu ja i konie i różne inne rzeczy, ale do tej pory się nie odważyłam nauczyć pływać. Albo nikt się nie znalazł, kto by się odważył mnie nauczyć pływać.
1: Wszystko więc przed panią.
2: Ale oczywiście, ale właśnie to w strugach deszczu i jak pada, te strugi deszczu, jeszcze jak jest wiosenny, taki ciepły, niepotrzebny jest parasol, a skakanie po kałużach, no to jest po prostu, ja zawsze mówię, Boże, nie daj mi dojrzeć, bo jak jabłko dojrzewa, to albo spadnie, albo ktoś je zje, więc w tym momencie po prostu zawsze w sobie trzeba mieć radość, no i tak naprawdę nie wstydzić się swoich pragnień, więc takie skakanie po deszczu, tak, ja tak robię zawsze.
1: I jak pani idzie i widzi kałużę, to ciągnie panią,
2: to żeby do niej? To z radością i zdejmuje buty i z radością skakuje. Ja tu mieszkam od urodzenia i ci, co tu mieszkają, no ze względu też na umaszczenie, kolor włosów na głowie mnie znają i tak dokładnie się temu już nie dziwią. A co myślą inni, nie szkodzi.
1: Oczywiście. Brawo pani Anna. Trzeba w sobie znaleźć i pielęgnować wewnętrzne dziecko i tak trzeba żyć, pani Anno. Fantastycznie. Gene Kelly, Singing in the Rain, teraz w Radiu Pogoda. Za chwilę aż żałuję, finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, dzisiaj z panią Anną moje najpiękniejsze melodie. Na ostatnią najpiękniejszą melodię pani Anno wybrała sobie pani piosenkę, o której mówimy, że to jest hymn Radia Pogoda. I to jest Pogoda Ducha Hanny Banaszak.
2: Takie mam fajne wspomnienie, jak jeździłam pod Kraków do przyjaciółki, z którą ze względów odległościowych drogi się trochę rozeszły. To po prostu żeśmy sobie właśnie zawsze to śpiewały. Ona bardzo to lubiła i tym mnie zaraziła. Ale też to jest takie, że czasem właśnie na tych życiowych zakrętacach, jak jest jakaś tam plucha czy zawierucha w naszych dniach, to też żeby pamiętać, żeby właśnie w sobie, bo zawsze w sobie mamy pogodę ducha i tylko dać jej wyjść i tylko ją sobie odnaleźć, ale też ja myślę, że ważnym jest zobaczyć tą pogodę w innych, że każdemu dać szansę, żeby z góry nie jakoś z uprzedzeniem do ludzi nie podchodzić, też szczególnie do starszych czy do tych niepełnosprawnych, bo właśnie kto wie, czy każdy dzień, tak jak właśnie ten wierny anioł stróż, zamiast trosk nie będzie nam darował dzięki tym ludziom naręcza pięknych róż. I dla mnie to jest też takie właśnie, no, niesamowite, żeby też pomyśleć o sobie i o tej swojej pogodzie ducha, bo jeśli my będziemy szczęśliwi, to świat nas inaczej odbiera.
1: To prawda. Co dajesz, to będzie ci oddane. Po prostu.
2: Oj tak, a mój tato jak żył, to zawsze mówił do mnie: dziecko, pamiętaj, nie przejmuj się, co kto o tobie myśli. Bądź tak, żebyś była szczęśliwa, ale żebyś mogła sobie w oczy popatrzeć i żeby nikt nigdy przez ciebie nie płakał, chyba że ze śmiechu. Więc staram się ten testament realizować.
1: Piękne słowa, piękny testament i piękna realizacja, bo z tego, co rozmawiałyśmy, chociaż znamy się krótko, to myślę, że jest pani piękną istotą.
2: Wewnętrznie na pewno. Ale dziękuję bardzo. Przekażę sobie w lustrze.
1: Pani Anno, życzę pani wszystkiego najlepszego. Powodzenia we wszystkich aspektach. Niech się pani wydarza tylko to, czego pani pragnie. I pozdrowienia serdeczne dla pani podopiecznych od Radia Pogoda. Dobrze przekażę pani?
2: Ja oczywiście przekażę, a pani tego samego, czego pani mi życzyła, również życzę pani i wam wszystkim.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. I pani Anno, widzimy się we wrześniu na Dniach Seniora we Wrocławiu.
2: Ależ oczywiście na Placu Targowym, a potem idziemy marszem do rynku, no jakżeż inaczej.
1: Tak jest, a później bawimy się pod sceną, będą konkursy, będzie potańcówka i jak zawsze będzie,
2: będzie
1: pięknie.
2: Będzie kwiatek czerwony, dwa wróbelki się kochały i do samego rana, oczywiście.
1: Dziękuję pani Anno, wszystkiego
2: ja
1: dobrego.
2: Ja również dziękuję, wzajemnie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a za chwilę dla pani oczywiście gramy tę pogodę ducha Hanny Banaszak.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Została ostatnia reklama.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
16: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
15: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
17: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
15: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa.
9: www.pocztakwiatowa.pl.
1: Pogoda.
15: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
9: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

0: rewelacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż

0: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł. A od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posée. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Reklama.
10: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Parkomaty w środku lasu nad morzem.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
10: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
14: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
15: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, 2-3 powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do 2 zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
0: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
10: Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.

0: lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Została ostatnia reklama.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest wbrud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana?
9: Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Została ostatnia reklama.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
11: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
2: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
13: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
11: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
3: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
11: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, no.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana?
7: Nie pytaj gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: I taka Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi?

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Reklama.
10: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
11: Mężczyźni zostali sami. No cóż, widział pan i słyszał wszystko, rzekł pan Morel, opadając na krzesło. Nic już więcej nie potrzebuje panu tłumaczyć. A tak, zobaczyłem, odparł Anglik, że dotknęło pana nowe nieszczęście, równie niezasłużone jak poprzednie. To mnie utwierdza w chęci uczynienia panu przysługi. O drogi panie, wyszeptał Morel. Jestem teraz głównym pana wierzycielem, czy tak? Tak, masz pan weksle o najkrótszych terminach spłaty. A nie chciałbyś pan przedłużenia tych terminów? Zwłoka mogłaby ocalić mi honor, a tym samym i życie. O ile czasu pan prosi? Morel zawahał się. 2 miesiące, rzekł. Dobrze, zgodził się cudzoziemiec. Daję panu 3 miesiące. Ale czy jesteś pan pewny, że dom Thompson i French... Bądź pan zupełnie spokojny, biorę to na siebie. Mamy dziś 5 czerwca, tak? Tak. No to dobrze. Przepiszże pan wszystkie te weksle z terminem 5 września. 5 września o godzinie 11. Wskazówka zegara wskazywała właśnie 11. Stawię się u pana. Będę na pana czekać, odparł Morel. I albo otrzymasz pan pieniądze, albo zginę. Ostatnie słowa wymówił tak cicho, że cudzoziemiec nie mógł ich dosłyszeć. Wystawiono nowe weksle, dawne zniszczono, tym sposobem nieszczęśliwemu armatorowi zostało 3 miesiące na zgromadzenie wszystkich swoich środków. Anglik wysłuchał podziękowań z flegmą właściwą swemu narodowi i wyszedł, odprowadzany przez Morela, który obsypywał go błogosławieństwami. Na schodach spotkał Julię. Dziewczyna udawała, że schodzi na dół, gdy tak naprawdę czekała tu na niego. O, proszę pana, rzekła składając ręce. Pani, rzekł cudzoziemiec, pewnego dnia dostanie pani list z podpisem Sindbad Żeglarz. Wypełnij co do joty wszystkie polecenia zawarte w tym liście, choćby ci się wydawały dziwne. Dobrze, proszę pana, odpowiedziała Julia. Przyrzeka mi pani, że zrobi to wszystko? Przysięgam. Wybornie. Do widzenia, pani. Bądź pani nadal taka dobra i dzielna, a wierzę, że Bóg cię za to nagrodzi, dając ci Emanuela za męża. Julia westchnęła, zarumieniła się jak wiśnia i musiała oprzeć się o poręcz, żeby nie upaść. Cudzoziemiec poszedł dalej, ukłoniwszy się Julii. Na dziedzińcu spotkał Penelona, który trzymał w rękach dwa stufrankowe rulony, jakby nie mógł się zdecydować, czy je zatrzymać. Chodź no ze mną, przyjacielu, zwrócił się doń Anglik. Chcę z tobą pogadać. Zwłoka, na którą zgodził się agent firmy Thomson i French w chwili, kiedy Morel mógł się najmniej czegoś takiego spodziewać, wydała się Morelowi znakiem, że wraca do niego pomyślność. Jednym z owych znaków, które oznajmiają człowiekowi, że los zawzięty przestanie go wreszcie prześladować. Tego samego dnia Morel opowiedział wszystko żonie, córce i Emanuelowi. Jeśli nie odrobina spokoju, to przynajmniej promyk nadziei zagościł w tym domu. Niestety Morel miał interesy nie tylko z firmą Thomson i French, co tak szlachetnie względem niego postąpiła, a jak sam utrzymywał, w handlu nie ma przyjaciół, tylko wspólnicy. Zastanowiwszy się nad tym wypadkiem głębiej, nie pojmował jednak tej wspaniałomyślności panów Thomsona i French'a, tłumaczył więc to sobie ich mądrym egoizmem. Lepiej pomóc człowiekowi, który jest nam winien 300 tysięcy franków i dostać tę kwotę w 3 miesiące później, niż przyspieszyć jego ruinę, uzyskując jedynie 5 lub 6% kapitału. Na nieszczęście nie wszystkie firmy związane z panem Morelem interesami, czy to z nienawiści, czy przez głupotę, doszły do tak roztropnej refleksji, a niektóre nawet były przekonane o czymś zupełnie przeciwnym. Przedstawiano więc do kasy weksle z podpisem pana Morela z największą punktualnością i tylko dzięki prolongacie, jakiej udzielił Anglik, Kokles wypłacił je natychmiast co do grosza i żył jak dotąd w proroczym spokoju. Tylko Morel widział z przerażeniem, że jeśli by mu 15 przyszło zapłacić panu Debowi 100 tysięcy franków, a 30 wykupić weksle na 32 tysiące 500 franków, na które uzyskał odroczenie terminu, byłby zgubiony bez ratunku. Cały światek kupiecki w Marsylii utrzymywał z największą pewnością, że Morel nie będzie dalej w stanie wytrzymywać tylu ciosów. Zdziwiono się tedy niemało, gdy pod koniec miesiąca jego kasa wypłaciła wszystko ze zwyczajową skrupulatnością. Ludzie jednak nie odzyskali zaufania do Morela i przesunęli termin upadłości jednogłośnie na koniec następnego miesiąca. Cały ten miesiąc upłynął Morelowi na niesłychanych wysiłkach, aby zgromadzić wszelkie środki, jakie tylko mógł. Niegdyś jego weksle z jakąkolwiek datą były przyjmowane z zaufaniem, a nawet poszukiwane. Morel chciał wystawić kilka obligów na 3 miesiące, ale wszystkie banki zamknęły przed nim drzwi. Na szczęście sam jeszcze miał otrzymać jakieś wpływy. Wpływy te dopisały, mógł więc znów stawić śmiało czoła swoim zobowiązaniom pod koniec lipca. Tymczasem wysłannik firmy Thomson i French nie pokazał się już w Marsylii. Zniknął na 2 czy 3 dzień po wizycie u Morela, a skoro podczas pobytu w Marsylii nawiązał był stosunki jedynie z merem, inspektorem, więzień i panem Morelem, jego wizyta nie pozostawiła innych śladów, jak tylko różne wspomnienia, jakie te 3 osoby z jego odwiedzin zachowały. Co się tyczy marynarzy z Faraona, chyba musieli znaleźć sobie jakąś robotę, bo i oni zniknęli. Kapitan Gomard, przyszedłszy do zdrowia, powrócił z Palmy. Nie spieszył się jakoś z wizytą u pana Morela, ale ten, dowiedziawszy się o jego przybyciu, sam się do niego udał. Zacny armator wiedział z opowiadania Penelona, ile szlachetnej odwagi okazał kapitan podczas owego tragicznego wypadku i sam przeto zapragnął go pocieszyć. Zaniósł mu także zaległą garzę, po którą kapitan nie śmiał pójść. Schodząc już w dół, spotkał Penelona, który szedł właśnie na górę. Widać było, że Penelon zrobił dobry użytek ze swych pieniędzy, bo był od stóp do głowy ubrany jak spod igły. Spostrzegłszy Morela, biedny majtek mocno się zakłopotał, usunął się jak najdalej w kąt podestu, przekładał prymkę to z lewej na prawą stronę, to z prawej na lewą, nie wiedząc gdzie podziać przerażone oczy, i uścisnął bojaźliwie rękę, którą pan Morel podał mu ze swoją zwykłą życzliwością. Morel przypisywał całe to zakłopotanie Penelona wykwintnemu ubiorowi. Oczywiście, biedak nie zdobyłby się własnym kosztem na tak wystawne odzienie, musiał więc już się zaciągnąć na jakiś statek, a teraz się zawstydził, że tak prędko zrzucił żałobę po faraonie. Być może szedł nawet do kapitana Gomarda, aby go powiadomić o swoim szczęściu i złożyć mu propozycję w imieniu nowego pryncypała. Poczciwi ludzie, rzekł do siebie Morel, oddaliwszy się. Oby was tylko nowy pryncypał kochał tak jak ja i żeby mu się lepiej szczęściło. Sierpień zszedł panu Morelowi znów na próbach odzyskania dawnego kredytu lub otwarcia nowego. 20 sierpnia wiedziano już w Marsylii, że Morel wykupił sobie miejsce w dyliżansie pocztowym. Ludzie powtarzali między sobą, że pod koniec miesiąca będzie ogłoszona upadłość firmy i że Morel opuści Marsylię dlatego, by nie być świadkiem owego przykrego aktu. Mieli go przy tym zastąpić Emanuel i Kokles. Wbrew jednak wszelkim oczekiwaniom, gdy nadszedł 31 sierpnia, kasę Morela otwarto jak zwykle. Kokles stał za okratowanym okienkiem, spokojny niczym ów sprawiedliwy Horacego, przeglądał z taką samą, jak zawsze skrupulatnością, wręczane mu weksle i spłacił wszystkie. Zdarzyły się nawet dwie wypłaty, które zresztą pan Morel przewidział i te Kokles spłacił, podobnie jak osobiste weksle armatora. Nikt już nic z tego nie rozumiał, ale jak to zwykle bywa u proroków zwiastujących złe nowiny, z uporem krakali o plajcie na koniec września. 1 września powrócił pan Morel. Cała rodzina oczekiwała go z wielkim niepokojem. Podróż do Paryża miała stanowić ostatnią deskę ocalenia. Morel liczył na Danglara, dziś milionera, któremu się niegdyś mocno przysłużył. Za rekomendacją bowiem Morela, Danglar został przyjęty przez pewnego bankiera hiszpańskiego i tam zaczął zbijać swoją ogromną fortunę. Dzisiaj Danglar posiadał podobno 6 do 8 milionów kapitału i nieograniczony kredyt. Danglar mógł ocalić Morela, nie wyłożywszy jednego grosza z kieszeni. Wystarczyłoby, gdyby poręczył za niego, a Morel otrzymałby pożyczkę i byłby ocalony. Od dawna już Morel myślał o Danglarze, ale miewamy czasem jakiś instynktowny wstręt, nad którym nie jesteśmy w stanie zapanować i Morel rzeczywiście zwlekał, ile tylko mógł, nim chwycił się tego ostatniego środka. Miał słuszność. Powrócił przywalony upokarzającą odmową. Ale nie skarżył się wcale, ani nie złorzeczył nikomu. Ucałował ze łzami w oczach żonę i córkę, po przyjacielsku uścisnął dłoń Emanuela i zamknął się w gabinecie na drugim piętrze, prosząc, aby przyszedł do niego Kokles. Teraz, powiedziały obie kobiety do Emanuela, wszystko już stracone.
10: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
11: Z krótkiej narady między matką i córką wynikło, że Julia napisze do brata, który przebywał w garnizonie w Nim, aby natychmiast przyjeżdżał. Biedne kobiety dobrze wyczuwały, że trzeba im zebrać wszystkie siły, aby sprostać ciosowi, który miał ich uderzyć. Zresztą Maksymilian Morel, choć miał zaledwie 22 lata, wywierał jednak na ojca wielki wpływ. Młodzieniec ten miał charakter wyjątkowo stały i prawy. W chwili, gdy miał wybrać sobie karierę, ojciec jego nie chciał mu narzucać niczego i zapytał o jego upodobania. Młodzieniec oświadczył, że pragnie poświęcić się karierze wojskowej, skończył więc jako jeden z pierwszych szkołę średnią, zdał egzaminy do szkoły politechnicznej i wyszedłszy stamtąd w stopniu podporucznika, wstąpił do 53. Pułku Piechoty. Od roku już służył w tej randze i obiecano mu przy pierwszym wakansie stopień porucznika. W pułku uważano Maksymiliana za wzór żołnierza, ale i człowieka, który posiada wszystkie cnoty, które powinny cechować człowieka porządnego i nazywano go stoikiem. Naturalnie wielu, co go tak nazywało, nie miało najmniejszego pojęcia o znaczeniu tego epitetu. Powtarzali go ze słyszenia. Takiego to młodzieńca matka i siostra wzywały, aby im dopomógł w tak wielkim nieszczęściu, które, jak się spodziewały, musiało nieuchronnie nastąpić. Nie omyliły się wcale co do powagi sytuacji. Wkrótce potem Julia ujrzała, jak z gabinetu ojca wychodzi Kokles, blady i drżący, z mocno zmienioną twarzą. Chciała pytać, kiedy koło niej przechodził, ale poczciwina zbiegał po schodach tak prędko, jak mu się to nigdy nie zdarzyło i zawołał tylko, wznosząc ręce do nieba: ach, panienko, panienko, co za okropne nieszczęście. I kto by się spodziewał? Po chwili Julia zobaczyła, jak wracał, niosąc kilka grubych ksiąg, portfel i worek z pieniędzmi. Morel przejrzał rejestry, otworzył portfel i przeliczył pieniądze. Cała gotówka nie przekraczała 8 tysięcy franków, a wpłaty, jakich się spodziewał przed 5 września, wyniosłyby najwyżej 5 000. Słowem, założywszy nawet jakąś nadwyżkę, miał w aktywach 14 000 franków, podczas gdy w debecie figurował weksel na 287 500 franków. Nie wypadało nawet proponować takiej zaliczki. Pomimo to Morel wydawał się w czasie obiadu zupełnie spokojny. Spokój ten zatrwożył żonę i córkę bardziej, niż by to uczyniło największe przygnębienie na twarzy Morela. Po obiedzie armator zwykł wychodzić, aby spotkać się na kawie w gronie znajomych i przejrzeć semafor. Tego dnia nie wyszedł wcale, udał się od razu do gabinetu. Kokles wydawał się zupełnie ogłuszony. Cały dzień prawie spędził na dworze, siedząc na kamieniu z odkrytą głową, nie zwracając uwagi na 30-stopniowy upał. Emanuel starał się uspokoić kobiety, ale nie był zbyt przekonywujący. Znał zbyt dobrze sytuację firmy, aby nie zdawać sobie sprawy, że rodzinie armatora groziła katastrofa. Nadeszła noc. Panie czuwały nadal w nadziei, że Morel, wychodząc od siebie, wstąpi i do nich. Usłyszały jednak tylko, jak przechodził koło ich drzwi ciszej, dużo niż zwykle, jakby się lękał, że go zawołają. Natężyły słuch, wszedł do swego pokoju i zamknął się od wewnątrz. Pani Morel kazała córce pójść spać. W pół godziny później podniosła się, zrzuciła pantofle i cicho wymknęła się na korytarz, aby zobaczyć przez dziurkę od klucza, co robi mąż. Na korytarzu spostrzegła jakiś cień, który cofnął się na jej widok. Była to Julia, równie niespokojna jak matka. Przebiegła tu przed matką. Dziewczyna podeszła do pani Morel. Pisze, rzekła. Nic więcej nie powiedziały do siebie, ale się zrozumiały obie. Pani Morel pochyliła się do dziurki od klucza. W istocie Morel ciągle pisał, ale czego córka nie dostrzegła, ona zauważyła natychmiast. Mąż pisał na papierze stemplowym. Przemknęła jej okropna myśl. Mąż pisze testament? Zadrżała, ale miała tyle silnej woli, że nie rzekła ani słowa. Na drugi dzień pan Morel był równie spokojny. Siedział jak zwykle w gabinecie, zszedł na obiad jak zwykle i tylko po kolacji posadził przy sobie córkę, ujął w dłonie jej głowę i tulił długo do siebie. Wieczorem Julia powiedziała matce, że chociaż ojciec był z pozoru tak spokojny, serce biło mu nadzwyczaj gwałtownie. 2 następne dni upłynęły podobnie jak ten. 4 września wieczorem Morel poprosił córkę, aby oddała mu klucz do gabinetu. Na to żądanie Julia zadrżała, tak złowróżbne jej się wydało. Na co ojciec potrzebuje klucza, który nosiła przy sobie zawsze i który odbierano jej w dzieciństwie tylko gdy coś przeskrobała? Dziewczyna spojrzała na ojca. Cóż ci zrobiłam złego, tatku? Spytała, że mi go chcesz odebrać. Nic, dziecinko, nic, odpowiedział nieszczęsny Morel i łzy puściły mu się z oczu na to tak niewinne pytanie. Po prostu potrzebuję go teraz. Julia udała, że szuka klucza. Musiałam go zostawić u siebie, rzekła. I wyszła, ale zamiast pójść do siebie, pobiegła poradzić się Emanuela. Julio, nie dawaj mu tego klucza, powiedział jej Emanuel, i jeśli to będzie możliwe, nie opuszczaj go ani na chwilę jutro od samego rana. Usiłowała jeszcze wypytać Emanuela, ale ten czy nic nie wiedział, czy też nie chciał nic więcej powiedzieć. Przez całą noc, z 4 na 5 września, pani Morel stała z uchem przytkniętym do boazerii w swoim pokoju. Aż do 3 rano słyszała, jak mąż chodzi nerwowo tam i z powrotem. Dopiero o 3 rzucił się na łóżko. Matka i córka spędziły całą noc razem. Od wczorajszego wieczora czekały na przyjazd Maksymiliana. O 8 rano przyszedł do nich pan Morel. Był znów opanowany, ale ta burzliwa noc wycisnęła piętno na jego bladej i zniszczonej twarzy. Nie śmiały zapytać, czy dobrze spał. Morel okazywał więcej niż kiedykolwiek miłości żonie i więcej niż kiedykolwiek czułości córce. Nie mógł się nasycić widokiem dziecka, tulił ją i całował. Julia przypomniała sobie radę Emanuela i chciała pospieszyć za ojcem, gdy wychodził, ale odepchnął ją łagodnie i rzekł: zostań przy matce. Julia usiłowała się upierać: zostań, tak sobie życzę. Pierwszy to raz Morel powiedział do córki: tak sobie życzę, ale wyrzekł te słowa z tak wielką, ojcowską serdecznością, że Julia nie śmiała postąpić ani kroku. Pozostała na miejscu, niema i nieruchoma. Nagle otwarły się drzwi, objęły ją czyjeś ręce i ktoś ucałował ją w czoło. Podniosła oczy i krzyknęła z radości: Maksymilian, braciszku! Na ten okrzyk przybiegła pani Morel i rzuciła się synowi na szyję. Matko? Odezwał się młodzieniec, wpatrując się na przemian to w matkę, to w siostrę. Cóż tu się dzieje? Wasz list przeraził mnie i oto jestem. Julio, rzekła pani Morel, dając synowi porozumiewawczy znak, idź i powiedz ojcu, że przyjechał Maksymilian. Dziewczyna wybiegła, ale na pierwszym stopniu schodów natknęła się na jakiegoś człowieka, który trzymał list w ręku. Czy może panna Julia Morel? Zapytał z mocnym włoskim akcentem. Tak, proszę pana, wyjąkała Julia, ale czego pan chce ode mnie? Nie znam pana. Niech pani przeczyta ten list, rzekł, podając jej papier. Julia zawahała się. Idzie tu o ocalenie pani ojca, dodał posłaniec. Julia wyrwała mu list. Rozerwawszy kopertę, przeczytała: proszę udać się natychmiast na aleje Mejlhańskie, wejść do domu numer 15, poprosić odźwiernego o klucz do mieszkania na 5. piętrze, pójść do tego mieszkania. Znajdzie tam pani na kominku sakiewkę z czerwonego jedwabiu, proszę ją wziąć i zanieść ojcu. Jest to bardzo ważne, aby otrzymał ją przed godziną 11. Przypominam, że przyrzekłaś mi pani ślepe posłuszeństwo. Sindbad Żeglarz.
10: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
11: Dziewczyna wydała okrzyk radości. Uniosła oczy, chcąc o coś zapytać człowieka, który jej oddał ten bilet, ale zdążył już zniknąć. Zwróciła więc jeszcze raz oczy na list, chcąc go odczytać powtórnie, i spostrzegła, że było tam jeszcze postscriptum. Musi pani to polecenie wykonać osobiście i sama. Jeśli pani przybędzie w towarzystwie albo kto inny zgłosi się zamiast pani, odźwierny powie, że o niczym nie wie. Ten przypisek ochłodził znacznie radość Julii. Czy aby nie powinna się czegoś obawiać? Czy to nie była jakaś zasadzka na nią? W swojej naiwności nie wiedziała, jakie może grozić niebezpieczeństwo młodej dziewczynie w tym wieku, ale przecież niekoniecznie trzeba znać niebezpieczeństwo, aby się go lękać, a nawet warto zauważyć, że to zazwyczaj niebezpieczeństwa nieznane budzą w nas największą trwogę. Po chwili wahania postanowiła zapytać kogoś o radę. Ale wiedziona dziwnym przeczuciem nie poszła ani do matki, ani do brata, tylko do Emanuela. Zeszła na dół, opowiedziała mu, co jej się przytrafiło, gdy wysłannik firmy Thomson i French odwiedził jej ojca, opisała mu scenę na schodach, powtórzyła obietnicę, jaką wtedy złożyła, i pokazała mu list. Trzeba tam pójść, Julio, rzekł Emanuel. Pójść? Szepnęła Julia. Tak, a ja pójdę z tobą. Ale nie zrozumiałeś, że mam tam iść sama. I wejdziesz tam sama, odpowiedział młodzieniec, a ja będę czekał na rogu ulicy Musée. I jeśli tak długo nie będziesz wracała, że zacznę się tym niepokoić, pójdę tam i zapewniam cię, biada tym, na których mogłabyś się poskarżyć. Sądzisz, Emanuelu, że naprawdę mam iść na to spotkanie? Tak. Czy posłaniec nie powiedział ci przecież, że chodzi tu o ratunek dla twojego ojca? Ależ powiedz mi w końcu, Emanuelu, jakie niebezpieczeństwo mu zagraża? Emanuel wahał się chwilę, ale wzięło nad nim przewagę pragnienia, aby Julię przekonać. Słuchaj, rzekł do niej, dziś jest 5 września, nieprawdaż? Tak. Dzisiaj o 11 twój ojciec ma zapłacić prawie 300 000 franków. Tak, wiem o tym. Ale w kasie nie ma nawet 15 000. I co się stanie? To, że jeśli twój ojciec nie znajdzie do 11 kogoś, kto by mu podał rękę, o 12 będzie musiał ogłosić się bankrutem. Ach, chodźmy, chodźmy, zawołała dziewczyna, ciągnąc Emanuela za rękę. Tymczasem pani Morel wszystko opowiedziała synowi. Wiedział on już, że z powodu kolejnych nieszczęśliwych wypadków w wydatkach firmy zaprowadzono duże ograniczenia, ale nie zdawał sobie sprawy, że rzeczy tak daleko już zaszły. Ta wiadomość go zdruzgotała. Zerwał się nagle, rzucił do drzwi, Wbiegł szybko po schodach, sądził bowiem, że ojciec jest w gabinecie, ale stukał na próżno. Za chwilę usłyszał, jak skrzypnęły drzwi od sypialni Morella, odwrócił się i ujrzał ojca. Na widok Maksymiliana Morel krzyknął ze zdziwienia. Nie wiedział bowiem nic o przybyciu syna, ale stał, nadal nieruchomy, przytrzymując lewym ramieniem jakiś przedmiot ukryty pod surdutem. Maksymilian zbiegł szybko ze schodów i rzucił się ojcu na szyję i nagle odskoczył, dotykając dalej prawą dłonią piersi ojca. Ojcze, zawołał blednąc śmiertelnie. Dlaczego chowasz pod surdutem parę pistoletów? O, tego właśnie się obawiałem, westchnął Morel. Ojcze, na Boga, wykrzyknął młodzieniec, po co ci ta broń? Maksymilianie, odpowiedział Morel, patrząc prosto na syna. Jesteś mężczyzną, jesteś człowiekiem honoru, chodź ze mną, a ci wyjaśnię. I podążył pewnym krokiem do gabinetu, a Maksymilian, chwiejąc się, poszedł za nim. Morel zamknął za synem drzwi, przeszedłszy przed pokój, skierował się prosto do biurka, położył pistolet

0: Nie. I za pół godziny, dodał posępnym głosem, nasze nazwisko okryje hańba. Krew zmywa niesławę, rzekł Morel. Masz rację, ojcze, rozumiem wszystko. I sięgnął do pistoletów. Jeden dla ciebie, a drugi dla mnie, rzekł. Dzięki. Morel zatrzymał mu rękę. A twoja matka? A siostra, kto je wyżywi? Młodzieniec zadrżał. Ojcze, rzekł, zdajesz sobie sprawę, że każesz mi żyć? Tak, mówił dalej Morel, bo to twój obowiązek. Jesteś silny, Maksymilianie, umiesz myśleć, trzeźwo, nie jesteś człowiekiem przeciętnym, niczego ci nie nakazuję i nie narzucam, powiadam tylko, zastanów się nad sytuacją, jakbyś był tu obcy i osądź sam, co robić. Młodzieniec zastanawiał się przez chwilę, po czym szlachetna rezygnacja ukazała się mu w oczach i tylko wolno, smutnym gestem zdjął z ramion szlify oficerskie. Dobrze, rzekł wyciągając rękę do ojca. Umieraj w pokoju, ojcze, ja będę żyć. Morel chciał się niemal rzucić synowi do nóg. Maksymilian przyciągnął go do siebie i te dwa szlachetne serca przez chwilę biły tuż przy sobie. Wiesz, że to wszystko nie jest z mojej winy, upewnił się Morel. Maksymilian uśmiechnął się. Wiem, żeś najuczciwszy z ludzi, jakich znam. Cóż, to dobrze. Wszystko sobie powiedzieliśmy, wróć teraz do matki i siostry. Ojcze, rzekł młodzieniec, przyklękając na kolano, pobłogosław mnie. Morel ujął głowę syna w obie ręce, przyciągnął ją do siebie, ucałował kilkakrotnie i rzekł. O tak, tak. Błogosławię cię we własnym imieniu i w imieniu trzech pokoleń ludzi nieskazitelnych. Posłuchaj więc, co ci mówią przez moje usta. Opatrzność może podnieść na nowo budowlę, którą zburzyło nieszczęście. Ulitują się nade mną najbardziej nieubłagani, gdy ujrzą, że poniosłem taką śmierć i dadzą ci może czas, którego mnie odmówili. Postaraj się, aby nie padło słowo zhańbiony. Weź się do dzieła. Pracuj, synku, walcz odważnie. Ty, matka, siostra, żyjcie jak najoszczędniej, aby majątek moich wierzycieli codziennie się powiększał w twoich rękach. Pomyśl, jak piękny, jak wielki i uroczysty będzie ów dzień rehabilitacji, w którym powiesz, mój ojciec umarł, ponieważ nie mógł uczynić tego, co mnie się udało, ale umarł spokojnie, bo mnie to dzieło przekazał. Mój ojcze, zawołał młodzieniec, a może jednak nie musisz odbierać sobie życia? Wtedy wszystko przepadnie. Jeżeli będę żyć, współczucie przejdzie w powątpiewanie, litość w zawziętość. Będę tylko człowiekiem, który nie dotrzymał słowa. Uchybił swoim powinnościom. Będę tylko bankrutem. Ale jeśli umrę, pomyśl, Maksymilianie, moje ciało będzie już tylko zwłokami uczciwego, nieszczęśliwego człowieka. Gdybym pozostał przy życiu, najlepsi moi przyjaciele stroniliby ode mnie. A tak cała Marsylia pójdzie płacząc na mój pogrzeb. Gdybym żył, wstydziłbyś się mojego nazwiska. Znaczy, jeśli umrę, śmiało podniesiesz głowę i rzekniesz, jestem synem człowieka, który zabił się dlatego, że po raz pierwszy w życiu nie mógł dotrzymać słowa.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Młody człowiek westchnął, jakby pogodził się już ze wszystkim, ale ojciec przekonał tylko jego rozum, nie serce. Teraz, rzekł Morel, zostaw mnie samego i postaraj się zatrzymać matkę i siostrę na dole. Nie chciałbyś jeszcze zobaczyć się z Julią? Spytał Maksymilian. Młodzieniec widział w tym spotkaniu swoją ostatnią, cichą nadzieję, ale Morel potrząsnął głową i rzekł, widziałem ją dziś rano i już ją pożegnałem. Czy masz mi, ojcze, coś jeszcze do powiedzenia? Spytał Maksymilian, zmienionym przez wzruszenie głosem. Tak, synu, mam dla ciebie święte polecenie. Mów, ojcze, mów. Firma Thomson i French jest jedyną, która przez ludzkość czy przez egoizm, ale nie do mnie należy czytać w sercach, ulitowała się nade mną. Jej wysłannik, który za 10 minut przybędzie tu, aby zrealizować weksel na 287 tysięcy franków,

0: rachunków przyznał mi, o nie, ofiarował mi sam 3 miesiące zwłoki. Niech ta firma, synu, będzie spłacona jako pierwsza, a tego człowieka przyjmij z największym szacunkiem. Dobrze, ojcze. A teraz żegnaj raz jeszcze, rzekł Morel. Idź, chcę być sam. Testament znajdziesz w sekretarzyku w mojej sypialni. Młodzieniec stał w miejscu, jak gdyby brakło mu siły, by wykonać wolę ojca. Słuchaj, Maksymilianie, rzekł ojciec. Przypuśćmy, że jestem żołnierzem, jak ty, i że otrzymałem rozkaz zdobyć szturmem szaniec. Wiesz, że ta wyprawa będzie mnie kosztować życie i czy wtedy nie powiedziałbyś mi tego, coś już mówił przed chwilą? Idź, mój ojcze, bo okryjesz się hańbą, jeżeli zostaniesz, a śmierć jest lepsza od hańby. Tak, tak, wyszeptał młodzieniec, a ściskając kurczowo ojca dodał, idź, ojcze. I wybiegł z gabinetu. Gdy Maksymilian zniknął, Morel stał jakiś czas nieruchomo, wpatrując się w drzwi, potem wyciągnął rękę, znalazł, nie patrząc, sznurek dzwonka i zadzwonił. Po chwili przyszedł Kokles. Nie był to już ten sam człowiek. 3 dni, w których już był przekonany o nieszczęściu, zupełnie go strawiły. Myśl, dom Morel i syn zawiesza wypłaty, przygięła go bardziej do ziemi, niż by to zrobiło dodatkowych 20 lat życia. Mój dobry Koklesie, rzekł Morel, a ton jego głosu niepodobna byłoby opisać. Stań tutaj, w przedpokoju. Jak tylko przyjdzie ten pan, który już tu był przed 3 miesiącami, no wiesz, wysłannik firmy Thomson i French, zameldujesz mi go zaraz. Kokles nie odpowiedział. Skinął głową, usiadł w przedpokoju i czekał. Morel opadł na krzesło, przeniósł wzrok na zegar. Zostało mu od 7 minut. Wskazówka posuwała się naprzód z niepojętą szybkością. Zdawało mu się, że widzi jej ruch. Niepodobna wyrazić, co się działo w owej ostatniej chwili w duszy tego człowieka, który nie był jeszcze stary, a miał rozstać się ze wszystkim, co kochał na ziemi i skończyć z życiem, które tyle jeszcze miało dla niej radości, jakich doznaje się, przebywając wśród najbliższych. Aby wyobrazić sobie, co przeżywał, trzeba byłoby widzieć tę twarz pełną rezygnacji, to czoło zroszone potem i te oczy mokre od łez, a jednak wciąż wzniesione ku niebu. Wskazówka posuwała się ciągle, pistolety były już nabite. Wyciągnął rękę, wziął jeden i wyszepnął imię swej córki. Odłożył z powrotem broń, wziął pióro i napisał kilka słów. Zdawało mu się, że nie pożegnał wystarczająco ukochanego dziecka. Następnie spojrzał na zegar, nie liczył już życia na minuty, lecz na sekundy. Wziął znowu broń i z rozchylonymi ustami patrzył na wskazówkę. Wzdrygnął się, usłyszawszy trzask odwodzonego kurka. W tej chwili pot jeszcze zimniejszy zrosił mu czoło, jeszcze większa trwoga ścisnęła serce. Usłyszał skrzyp schodów. Otwarły się drzwi do gabinetu. Zegar miał już uderzyć na 11. Morel nie odwrócił się, czekał na słowa Koklesa. Mandatariusz domu Thomson i French. Zbliżył lufę pistoletu do ust. Nagle usłyszał krzyk. Był to głos córki. Odwrócił się i spostrzegł Julię. Pistolet wypadł mu z ręki. Ojcze! Zawołała dziewczyna, zadyszana, niemal nieprzytomna z radości. Ocalony! Jesteś ocalony! I rzuciła mu się na szyję, podnosząc do góry sakiewkę z czerwonego jedwabiu. Ocalony, zapytał Morel. Co mówisz, dziecko? Tak, ocalony, patrz, patrz. Morel wziął sakiewkę i zadrżał, bo przypominał sobie, jakby przez mgłę, że przedmiot ten kiedyś do niego należał. W jednej przegródce był weksel na 287 tysięcy franków. Weksel był anulowany. W drugiej zaś diament wielkości orzecha i kawałek pergaminu ze słowami Posag Julii. Morel przetarł czoło, był pewien, że śni. W tej chwili zegar wybił 11. Dźwięk ten odbił się echem w uszach Morela, jakby stalowy młotek uderzał prosto w jego serce. Ale wytłumacz mi, dziecko kochane, gdzie znalazłaś tę sakiewkę? W domu, przy alejach Mejlhańskich, pod piętnastką, na kominku w ubogim mieszkaniu na piątym piętrze. — Ależ to nie twoja sakiewka — zawołał Morel. Julia podała ojcu list, który tego dnia odebrała. — I poszłaś sama do tego domu? — spytał Morel, przeczytawszy go. — Był ze mną Emanuel i czekał na mnie na rogu ulicy, ale rzecz dziwna, gdy wracałam, już go nie było. — Panie Morel! — krzyczał ktoś na schodach. — Panie Morel! — To on! — rzekła Julia. I do pokoju wpadł Emanuel, a na jego twarzy rysowała się radość i uniesienie. — Faraon! — wołał. — Faraon! — Jak to faraon? Postradałeś zmysły? Faraon zatonął. — Faraon, proszę pana, sygnalizują, że faraon wchodzi do portu! Morelowi zabrakło nagle sił. Upadł na krzesło. Nie był w stanie pojąć, jak mogło dojść do tylu wydarzeń tak nieprawdopodobnych, niesłychanych, iście baśniowych. Ale wreszcie nadbiegł i syn. — Ojcze! — zawołał Maksymilian. — Czemu mi mówiłeś, że faraon zatonął? Strażnik morski go sygnalizuje właśnie, jak wchodzi do portu. — Najdrożsi — wyszeptał Morel — jeżeli to jest prawda, będzie nam trzeba uwierzyć w cud boski. To niemożliwe. Niemożliwe! Ale czymś równie nieprawdopodobnym, a jednak realnym, była owa sakiewka, którą trzymał w ręku, był ten pokwitowany weksel i ten niezwykły diament. — A proszę pana — rzekł na koniec i Kokles — jak to faraon? — Chodźmy, dzieci — rzekł Morel, wstając — chodźmy przekonać się sami i niech się Bóg nad nami zlituje, jeśli to jest fałszywa wiadomość. Zeszli na dół. W połowie schodów czekała pani Morel. Biedna kobieta nie śmiała pójść na górę. Po chwili doszli do portu. Na brzegu zgromadził się tłum. Ludzie rozstąpili się przed Morelem. — Faraon! — Faraon! — wołali wszyscy. W istocie działa się rzecz cudowna i niepojęta. Naprzeciw wieży świętego Jana zarzucał kotwicę i zwijał żagle statek z białym napisem na rufie Faraon, Morel i syn Marsylia. O tej samej pojemności, co faraon zatopiony i tak samo wyładowany koszel Nilą i indygo. Na mostku rozkazy wydawał kapitan Gomart, a stary Penelon machał przyjaźnie do pana Morela. Nie można już było wątpić. Zmysły świadczyły, że to prawda, a potwierdzało to jeszcze świadectwo 10 000 osób. Gdy Morel ściskał syna przy oklaskach całego miasta, człowiek jakiś z twarzą do połowy zakrytą czarnym zarostem, ukryty za budką Szyldwacha, przypatrywał się tej scenie ze wzruszeniem, a na koniec szepnął: bądź szczęśliwy, szlachetny człowieku. Niech cię Bóg błogosławi za całe dobro, jakieś czynił do tej pory, jakie nadal będziesz czynił, i niech moja wdzięczność skryje się w cieniu, tak jak twój dobry postępek. I uśmiechając się, a w uśmiechu tym przebijały się radość i szczęście, wyszedł z kryjówki i, nie zwróciwszy niczyjej uwagi, tak dalece wszyscy byli przejęci tym nadzwyczajnym wydarzeniem, zbiegł po schodkach przystani i zawołał: — Jacopo! Jacopo! Jacopo! Wnet do brzegu przybiła szalupa, wsiadł do niej i popłynął na bogato urządzony jacht. Wskoczył na pomost z lekkością marynarza. Stamtąd spojrzał raz jeszcze na Morela, który płacząc z radości kolejno ściskał wyciągnięte ręce i błądząc oczyma po niebie zdawał się jednocześnie szukać swego nieznanego dobroczyńcy i dziękować mu. — A teraz — rzekł nieznajomy — żegnaj dobroci, ludzkości, wdzięczności, żegnajcie uczucia, od których raduje się serce. Wyręczyłem opatrzność, aby nagrodzić dobrych. Teraz niech Bóg zemsty ustąpi mi miejsca, abym ukarał złych. I dał znak, a jacht, jakby tylko czekał na ten sygnał, wypłynął na pełne morze.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Na początku 1838 roku przebywało we Florencji dwóch młodych ludzi, należących do śmietanki towarzyskiej Paryża. Wicehrabia Albert de Morcerf i baron Franz de Pinay. Postanowili spędzić karnawał w Rzymie, gdzie Franz, który od 4 lat mieszkał we Włoszech, miał służyć za Cicerona Albertowi. Że zaś Niemało potrzeba przygotowań, aby spędzić karnawał w Rzymie, szczególnie gdy ktoś nie ma zamiaru nocować na Placu Ludowym lub na Campo Vaccino. Nasi młodzieńcy napisali do pana Pastriniego, właściciela hotelu londyńskiego, z prośbą, aby zarezerwował dla nich przyzwoity apartament. Pan Pastrini odpisał, że ma do dyspozycji już tylko dwa pokoje i alkowę, i to na drugim piętrze, które może im wynająć za nader umiarkowaną sumę Ludwika dziennie. Młodzi przyjaciele zgodzili się, po czym Albert, chcąc wykorzystać czas, jaki mu jeszcze pozostał, udał się do Neapolu, Franz zaś został we Florencji. Kiedy się już dość nacieszył życiem stolicy Medyceuszy, kiedy się już dosyć naspacerował po tamtejszych ogrodach podobnych do ziemskiego Edenu, gdy już został przyjęty na wspaniałych salonach, które czynią we Florencji honory domu, zdjęła go fantazja, aby zwiedzić Elbę, ten wielki etap historii Napoleona. Na Korsyce, kolebce Bonapartego, zdążył być już wcześniej. Pewnego więc wieczoru odczepił z żelaznego pierścienia linę przytrzymującą małą barkę w porcie liworneńskim, owinął się w szeroki płaszcz i ułożył się na dnie łodzi, rzucając do przewoźników tylko krótki rozkaz na Elbę. Barka odpłynęła z portu, jak ptak morski wyfruwa z gniazda, i na drugi dzień Franz wysiadał już w Portoferraio. Przewędrował cesarską wyspę po śladach olbrzyma i w Marsjanie znów się zaokrętował. W 2 godziny po opuszczeniu lądu łódź zawinęła na Pianozę, gdzie, jak mówiono, miały nań czekać ogromne stada czerwonych kuropatw. Polowanie jednak nie powiodło się. Nasz strzelec z wielkim trudem ubił kilka kuropatw, i to wychudzonych, i jak każdy myśliwy, który pofatygował się na polowanie na darmo, wrócił na łódź w najgorszym humorze. A gdyby wasza wielmożność sobie tego życzył, mógłby naprawdę sobie nieźle zapolować, rzekł doń właściciel łodzi. Gdzież to? Widzi pan tę wyspę? Rzekł właściciel, wyciągając rękę w kierunku południa i wskazując palcem na stożkowaty skalisty kształt, wyłaniający się z fal zabarwionych najpiękniejszym odcieniem indygo. Tak, i cóż to za wyspa? Zapytał Franz. Wyspa Monte Cristo, odpowiedział Liwornańczyk. Ale ja nie mam pozwolenia na łowy na tej wyspie. Pan hrabia nie potrzebuje pozwolenia, bo to wyspa bezludna. Ejże, zawołał młodzieniec, bezludna wyspa na Morzu Śródziemnym? Coś takiego. Nie, to bardzo naturalna rzecz. Wyspa ta jest jedną kupą skał. Nie ma tam ani jednej piędzi ziemi uprawnej. Do kogo ta wyspa należy? Do Toskanii. A jaką zwierzynę można tam spotkać? Tysiące kozic, które żywią się kamieniami, zrypostował Franz z uśmiechem niedowierzania. Nie, żywią się krzewami, mirtami i lętyszkami porastającymi skały. Gdzież będę spał? W grotach na ziemi, albo też rozścielimy panu płaszcz w łodzi. Zresztą, jeśli wasza wielmożność będzie sobie życzył, moglibyśmy trochę zapolować, a potem zaraz odpłynąć. Wie pan, dobrze, potrafimy żeglować równie dobrze w nocy jak za dnia. Jako że Franz miał jeszcze dość czasu do spotkania się z przyjacielem, a o dach nad głową w Rzymie już nie musiał się niepokoić, przyjął propozycję, chcąc sobie wynagrodzić pierwsze niepomyślne polowanie. Wobec wyrażonej przez Franca zgody marynarze zaczęli cicho naradzać się między sobą. No i cóż tam znowu? Zagadnął Franc. O co jeszcze chodzi? Czyżby to było jednak niemożliwe? I nie, odrzekł właściciel. Musimy tylko uprzedzić pana hrabiego, że z tą wyprawą może się wiązać pewne ryzyko. To znaczy? Bo Monte Cristo jest niezamieszkana i dlatego często służy za schronienie dla przemytników i korsarzy, którzy wracają z Korsyki, Sardynii lub Afryki. Gdyby więc ktokolwiek doniósł o naszym pobycie na tej wyspie, musielibyśmy po powrocie do Livorno odbyć przynajmniej 6-dniową kwarantannę. No, do diabła 6 dni. To zmienia stan rzeczy. To tyle, ile Bóg potrzebował na stworzenie świata. Moje dzieci, to jednak trochę za długo. Ale któż by się wygadał, że pan hrabia był na Monte Cristo? O, ja na pewno nie, zawołał Franz. Ani my, zawtórowali majtkowie. A więc dalej, na Monte Cristo. Właściciel wydał rozkazy, kurs został wzięty na wyspę i łódź pomknęła w jej kierunku. Franz poczekał, aż skończy się manewr, a skoro łódź wypłynęła na morze, wiatr wydął żagle, a czterej majtkowie zajęli stanowiska, trzech na przodzie, a czwarty u steru. Franz nawiązał znowu rozmowę. Mój kochany Gaetano, mówiłeś mi, że wyspa Monte Cristo jest przytułkiem dla przemytników i piratów morskich, a zdaje mi się, że to zupełnie inny rodzaj zwierzyny niż kozice. To prawda, panie hrabio. Wiedziałem, że przemytnicy istnieją, ale myślałem, że gdy teraz zdobyliśmy i opanowaliśmy Algier i Tunis, piraci grasują już tylko w romansach Coopera i Marriotta. No cóż, wielmożny pan się myli. Z piratami jest tak jak z bandytami, z którymi jakoby rozprawił się papież Leon XII, a przecież oni co dnia niemal u samych bram Rzymu napadają podróżnych. Czy pan nie słyszał, jak pół roku temu napadli na dyplomatę francuskiego przy stolicy apostolskiej i obrabowali go doszczętnie? Tak, słyszałem. Więc gdyby wielmożny pan mieszkał jak my w Livorno, posłyszałby od czasu do czasu, że stateczek wyładowany towarem lub piękny jacht angielski, którego spodziewano się w Bastii, w Portoferraio lub Civitavecchia, jakoś nie dotarł tam wcale i nikt nie wie, co się z nim stało. Pewnie rozbił się gdzieś o skałę. Ale tą skałą, którą napotkał, bywa płaska, wąska łódka z kilkoma ludźmi na pokładzie, którzy go zaskoczyli lub zrabowali w ciemną, burzliwą noc przy jakiejś dzikiej i bezludnej wysepce. Ale, rzekł Franz, wyciągnięty na dnie łodzi, czemuż ci, którym się coś takiego przydarzy, nie wniosą skargi? Czemu nie zgłoszą tego do rządu francuskiego, sardyńskiego lub toskańskiego, aby piraci zostali ukarani? Czemu? Powtórzył z lekkim uśmiechem Gaetano. Tak, czemu? Temu, że najpierw piraci przenoszą z takiego statku czy jachtu wszystko, co warto wziąć na swoją barkę, potem zaś związują ręce i nogi całej załodze, przyczepiają każdemu 24-funtową kulę do szyi, robią dziurę w kadłubie statku na szerokość beczułki, wychodzą na pokład, zamykają luki i wracają na barkę. Po 10 minutach statek zaczyna stękać, jakby pojękiwać, i powoli się zanurza. Najpierw jeden bok, potem drugi, podnosi się nagle i nagle znowu opada coraz niżej i niżej. Nagle rozlega się huk, jakby z działa. To właśnie ciśnienie rozsadziło pokład. I wtedy statek zaczyna się szamotać, jak tonący, ale za każdym ruchem ciężar ciągnie go do dna. Na koniec woda sprężona w kadłubie wytryska z otworów kaskadami, jak z nozdrzy gigantycznego kaszalota. Statek wydaje ostatni chrapliwy jęk, ostatni raz obraca się wokół siebie i zapada, tworząc na powierzchni odmętów potężny lej, który przez chwilę wiruje, wolno się napełnia i znika. Po 5 minutach chyba tylko sam Bóg mógłby dostrzec na dnie tej spokojnej otchłani zaginiony statek. Teraz pan rozumie, zakończył Gaetano z uśmiechem, dlaczego statek nie zawija do portu i dlaczego nikt nie zanosi skargi. Gdyby Gaetano opowiedział to przed propozycją wyprawy, kto wie, czy Franz nie zastanowiłby się dwa razy, zanim by się na nią zgodził. Ale już wyruszyli i wydało mu się tchórzostwem zawracać. Był to jeden z tych ludzi, którzy nie szukają wprawdzie niebezpieczeństwa, ale którzy przyjmują je z zimną krwią, gdy się już przydarzy. Chłodny i nieustępliwy, traktował niebezpieczeństwo jak przeciwnika w pojedynku. Obliczał spokojnie jego ruchy, badał siłę, cofał się tylko wtedy, gdy chciał nabrać oddechu i to nie na tyle, aby mogło to ujść za tchórzostwo. W mgnieniu oka pojmował wszystkie swoje atuty i zabijał jednym ciosem. Ejże, odezwał się, wędrowałem po Sycylii i Kalabrii, 2 miesiące żeglowałem po wodach archipelagu, a nie spotkałem nigdy nawet cienia bandyty czy pirata. Ja też nie mówiłem o tym wielmożnemu panu, aby go odwodzić od zamiaru. Pytał mnie pan, więc odpowiedziałem i tyle. Dobrze, dobrze, drogi Gaetano, rozmowa z tobą jest niezwykle zajmująca, a ponieważ radbym z tobą gawędzić jak najdłużej, więc płyńmy na Monte Cristo.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Tymczasem zbliżano się szybko do celu podróży. Wiatr był bowiem pomyślny i łódź robiła około 7 mil na godzinę. W miarę jak się zbliżali, Wyspa zdawała się rosnąć coraz bardziej z łona mórz. W przejrzystym powietrzu, rozświetlonym ostatnimi promieniami słońca, wyspa wyglądała jakby stos kul w arsenale. Tak, na kształt olbrzymiej pryzmy piętrzyły się skały, a pomiędzy nimi gdzieniegdzie czerwieniły się wrzosy i zieleniły drzewa. Marynarze, chociaż zdawali się zupełnie spokojni, podwoili czujność. Bacznym wzrokiem obejmowali rozległe zwierciadło wód, po którym barka mknęła, niemal ślizgając się po powierzchni. Na horyzoncie widać było kilka rybackich kutrów o białych żaglach, kołyszących się jak ptaki morskie na grzbietach fal. Już tylko 15 mil dzieliło ich od Monte Cristo, gdy słońce zaczęło kryć się za Korsyką, której zębaty, górzysty kontur rysował się ciemną plamą na niebie. To zwalisko skał wznosiło się przed łodzią groźnie, niczym baśniowy olbrzym, zabierając słońce, które pozłacało jeszcze górne partie żagli i masztów. Zwolna mrok podnosił się od morza, chcąc jakby przegonić ostatnie promienie gasnącego dnia. W końcu świetlisty snop został zepchnięty na sam wierzchołek stożka i tam zatrzymał się na chwilę, przemieniając szczyt góry w gorejący wulkan. Wreszcie cień postępujący wyżej ogarnął stopniowo szczyt, jak wcześniej ogarniał podstawę, i wyspa była już tylko szarą, wciąż ciemniejącą skalistą piramidą. Pół godziny później całą przestrzeń zaległy całkowite ciemności. Szczęściem marynarze często bywali w tych okolicach i znali doskonale każdą skałę archipelagu toskańskiego, bo inaczej wśród ciemności spowijającej barkę Franz nie obroniłby się przed pewnym niepokojem. Korsyka zniknęła całkowicie i skały Monte Cristo stały się niewidzialne, ale marynarze, iście rysim wzrokiem, byli w stanie przenikać ciemności, a sternik nie okazywał żadnej niepewności. W godzinę po zachodzie słońca zdało się Francowi, że widzi po lewej stronie jakąś ciemną plamę. Trudno mu było jednak rozpoznać dokładnie, co to było. Milczał więc nadal z obawy, że biorąc za ląd jakąś zwiewną chmurę, rozśmieszy marynarzy. Ale nagle na brzegu zabłysło światło, ziemia mogła wydawać się chmurą, ale ten ogień nie był meteorem. — Co to za światło? — zapytał Franz. — Ciii — rzekł właściciel — to ognisko. — A mówiłeś, że wyspa jest niezamieszkana. — Mówiłem, że nie ma tu stałych mieszkańców, ale powiedziałem też, że zawijają tu przemytnicy. — I korsarze? — I korsarze — powtórzył Gaetano. Dlatego też kazałem ominąć wyspę, bo teraz, jak wielmożny pan widzi, ogień został za nami. Ale to ognisko, ciągnął Franz, wydaje mi się raczej gwarancją bezpieczeństwa niż powodem do obawy. Gdyby to byli ludzie, którzy się lękają, by ich ktoś nie zauważył, nie rozpalaliby ognia. O, to nic nie znaczy, odparł Gaetano. Gdyby pan hrabia w ciemności mógł zorientować się w położeniu wyspy, przekonałby się pan, że tego ognia nie podobna zobaczyć ani od strony lądu, ani z pianozy, wyłącznie od pełnego morza. I boisz się, że ten ogień nie najmilsze zwiastuje nam towarzystwo? Trzeba nam będzie się o tym przekonać, odrzekł Gaetano, patrząc ciągle na ową ziemską gwiazdę. Ale jak się o tym przekonać? Zaraz pan hrabia zobaczy. Gaetano naradził się z towarzyszami i po 5 minutach owej dyskusji wykonali w ciszy manewr w ten sposób, że łódź, zawróciwszy w miejscu, skierowała się w kierunku, z którego przypłynęli. Po kilku chwilach ogień znikł im sprzed oczu, zakryty jakąś nierównością terenu. Wtedy sternik znów nadał inny kierunek łodzi, która zbliżyła się wyraźnie do wyspy i niebawem byli oddaleni od wyspy zaledwie o 50 kroków. Gaetano zwinął żagiel i łódź zatrzymała się w miejscu. Wszystko to odbyło się w absolutnej ciszy. Od kiedy tylko zmienili kierunek, na pokładzie nikt nie wymówił ani słowa. Gaetano, inicjator tej wyprawy, całą odpowiedzialność wziął na siebie. 4 marynarze wpatrywali się w niego z największą uwagą. Trzymając w pogotowiu wiosła, szykowali widocznie na wszelki wypadek do zrobienia skutecznego użytku z wioseł, co, zważywszy na ciemności, mogło im się powieść. A Franz sprawdzał broń z właściwą sobie zimną krwią. Miał sztucer i 2 dubeltówki. Nabił je, sprawdził panewki i czekał. Tymczasem Gaetano zrzucił opończe i koszulę, zacisnął mocniej pasek od spodni, a ponieważ był boso, nie potrzebował zdejmować pończoch ani trzewików. Tak ubrany lub raczej tak rozebrany, przytknął palec do ust, zalecając najgłębsze milczenie i spuściwszy się do wody, popłynął do brzegu z taką ostrożnością, że nie dało się posłyszeć najmniejszego szmeru. I tylko dzięki migotliwej bruździe, którą żłobiły wśród fal jego ruchy, można było śledzić wzrokiem jego ślad. Wkrótce i owa bruzda zniknęła. Gaetano musiał dotrzeć na brzeg. Nikt nie poruszył się na łodzi przez następne pół godziny, po czym znowu blisko brzegu pojawiła się taka sama świetlista smuga zbliżająca się do łodzi. Jeszcze chwila, jeszcze dwa ruchy ramion i Gaetano był na łodzi. No i co? Zapytali jednocześnie Franc i marynarze. Cóż, odpowiedział, to hiszpańscy przemytnicy i dwóch korsykańskich bandytów. Ale co u diabła robią korsykańscy bandyci z hiszpańskimi przemytnikami? Ha, mój Boże, odpowiedział Gaetano tonem, w którym pobrzmiewały akcenty zaiste chrześcijańskiego miłosierdzia. Panie hrabio, coś trzeba sobie wzajemnie pomagać. Często takiego bandytę mocno przyciskają żandarmi albo karabinierzy. No to cóż, natyka się wtedy na łódź, w której siedzi paru takich poczciwych chłopaków jak my. No i przychodzi prosić o gościnność w naszym pływającym domu. Czyż godzi się odmówić, kiedy biedaka ścigają? Przyjmujemy go, a dla większego bezpieczeństwa umykamy na pełne morze. Wszakże to nic nas nie kosztuje, a nieraz może ocalić życie, a przynajmniej wolność bliźniemu, który przy okazji może nam odwzajemnić przysługę i wskazać nam bezpieczną przystań, gdzie możemy wyładować spokojnie towar, unikając ciekawych oczu. Ach, tak, zdziwił się Franc, a więc i ty, Gaetano, jesteś po trosze przemytnikiem. Cóż robić, panie hrabio? Odrzekł Gaetano z uśmiechem niemożliwym do opisania. Robi się to i owo, trzeba przecież z czegoś żyć. No, to znasz pewnie tych ludzi, którzy są teraz na Monte Cristo? Po części. My, żeglarze, poznajemy się jak masoni, po pewnych znakach. Jesteś więc przekonany, że nie mamy się czego obawiać? Nie, skądże? Kontrabandziści nie są złodziejami. Ale ci dwaj korsykańscy bandyci... ciągnął Franc, chcąc ocenić z góry ryzyko. Mój Boże, cóż oni winni, że są bandytami? To wina władz. Jak to? A tak, ścigają ich tylko za to, że się komuś dobrali do skóry. Jakby zemsta nie leżała w naturze Korsykanina. Co rozumiesz przez dobieranie się do skóry, zabicie człowieka?
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana?
6: Nie pytaj Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: O drogowych utrudnieniach, zwłaszcza w Alejach Jerozolimskich, a także o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu nocą po godzinie 22. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu. Będzie również o najstarszym mrówkojadzie na świecie, który zamieszkuje Warszawę. O tym też nieco więcej powiemy, a później będzie sport. Pochwalimy się sukcesem legionistek. Legia Ladies awansuje. Awansowała już właściwie do ekstraklasy, ale więcej na ten temat w kolejnej części programu. Teraz zapraszam Was na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i Waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
8: Cześć, dzień dobry.
7: I tradycyjnie będziemy Was raczyć informacjami z Warszawy i z Mazowsza, tematami, które działy się ostatnio, w ostatnim tygodniu, w ostatnim czasie. Tutaj gwoli przypomnienia, myślę, że to jest taki ważny temat, przynajmniej dla niektórych z nas, już chyba za nieco ponad tydzień wchodzi zakaz sprzedaży alkoholu po 22, czyli ta nocna prohibicja w Warszawie.
8: W końcu rodziła się w bólach chyba przez 2 lata. Zaczęła się w zeszłym roku na Pradze Północ i w Śródmieściu.
7: Tak, dokładnie.
8: Dobrze pamiętam. No i teraz obejmie całe miasto, zobaczymy, co się będzie działo, czy faktycznie nadal ta liczba różnych incydentów będzie spadała. Jestem ciekaw sam.
7: Mamy chyba więcej zwolenników tego działania niż przeciwników. No na pewno zwolennikiem jest stołeczna policja, która ma chyba mniej interwencji.
8: Strażnicy miejscy też.
7: Tak, ale mieszkańcy tych dwóch dzielnic, które przeszły pilotaż, również są zadowoleni.
8: Pytanie, co z tymi z pozostałych dzielnic, chociaż radni już się... czy w ogóle myślę, że radni bardziej się zreflektowali, jak zaczęły być... Znaczy nie zostawiono na nich suchej nitki po tych różnych perypetiach związanych z nocną prohibicją, zwłaszcza ci z Koalicji Obywatelskiej, która rządzi Warszawą.
7: Oj, tak im się oberwało.
8: Im się bardzo oberwało, to była decyzja bardzo niepopularna i dużo lepiej Warszawa przyjęła jednak to, że w końcu ta prohibicja nocna będzie.
7: Mhm. Ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś na początku, to jest dobry krok i w końcu nareszcie, tym bardziej, że chyba też coraz częściej odchodzimy od alkoholu, prawda?
8: Tak, już jest taka moda na no low. Czyli bez alkoholu, tak? 0% różne napoje się jednak ostatnio kupuje coraz częściej.
7: W ogóle mamy chyba też coraz więcej knajp, które nie serwują alkoholu, gdzie na przykład przychodzisz na imprezę i dostajesz kawę, a nie alkohol. Są te poranne rejwy i to jest bardzo fajne. To jest taka fajna zmiana.
8: Jako pijący herbatę nie byłbym zadowolony z kawy na imprezie.
7: No, myślę, że herbatę też byś tam dostał.
8: Mam nadzieję. No, świat się zmienia, wszystko się zmienia. Kiedyś uważano w zamierzchłych czasach, że nawet dzieci mogą pić alkohol. Z czasem to się zmieniło, tak? Bo były różne widoczne skutki, później pojawiły się badania, które potwierdziły to, że nie są to najlepsze pomysły.
7: To chyba Francuzi byli pionierami, prawda?
8: Tak.
7: Dobrze, odejdźmy od Francuzów. Wspomniałeś o zmianach, no i te zmiany będą widoczne między innymi na naszych warszawskich drogach. Sporo remontów przed nami, prawda?
8: Zgadza się, sporo remontów. W ten najbliższy nam weekend będą prowadzone prace przez tramwaje warszawskie w dwóch miejscach. Na Placu Zbawiciela, który trzeba przygotować pod większy ruch tramwajów związany z kolejnymi utrudnieniami, o których za chwilę. Z kolei na węźle Andersa Stawki będzie wymieniana zwrotnica. No i na niektórych odcinkach tramwaje w najbliższy weekend jeździć nie będą. Niektóre będą zawieszone linie, niektóre będą jeździły objazdami, więc to jest bardzo ważna informacja. Zanim wyjdziecie z domu, sprawdźcie na wszelki wypadek wtp.pl i czy wasz tramwaj jedzie, na który przystanek musicie iść, na którą i tak dalej, bo będą zmiany. Dużo większy remont i dużo bardziej dotkliwy, dużo dłuższy zresztą, bo trwający aż 2 miesiące.
7: Aleje Jerozolimskie,
8: tak,
7: prawda?
8: Tak, szykuje się w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona, czyli od okolic Dworca Centralnego aż do okolic Stadionu Narodowego. Cały ten odcinek jest zamykany, będą pracowały na nim 3 brygady, w tym 1 tramwajów warszawskich i 2 firmy podwykonawcze. Wszystko po to, żeby w 2 miesiące wymienić torowisko i podbudowę tego torowiska i tam płyty betonowe i tak dalej. Trzeba dylatację wymienić, bo drogowcy już to zrobili na moście Poniatowskiego, a tramwajarze jeszcze nie, a nakazał to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A że most Poniatowskiego to jeszcze konserwator zabytków też musiał swoje powiedzieć. No i tak, tramwaje nie będą jeździły właśnie od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, więc będzie masa tramwajowych objazdów od 30 maja aż do końca lipca i tramwajarze zaznaczają, że mogą się jeszcze pojawić prace w 2, prawdopodobnie 1 weekendy sierpnia, jeśli nie zdążą ze wszystkim, zwłaszcza na moście Poniatowskiego, bo no to jest materia zabytkowa i bardzo dawno nieremontowana tak naprawdę, więc tam mogą się zdarzyć różne niespodzianki. Część linii będzie dojeżdżała od strony Ochoty tylko do Placu Starynkiewicza, między innymi 9. Linia 7 z kolei będzie jeździła z Gocławka do Kawęczyńskiej Bazyliki, więc tylko po prawej stronie Wisły. Od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona będzie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z9, która będzie jeździła w godzinach szczytu naprawdę bardzo często, podobnie jak w godzinach szczytu jeżdżą tramwaje. Będzie też linia Z21, czyli takie trochę wydłużone 521, które ma pojechać z Falenicy aż do Stadionu Narodowego, gdzie można przesiąść się do metra i do pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. No bo część tramwajów po prostu nie pojedzie też właśnie po prawej stronie Wisły i przy okazji przy Stadionie Narodowym z Z21 będzie można przesiąść się w autobus Z9, który też zawiezie nas do centrum Warszawy. Te prace są prowadzone dlatego, czy będą prowadzone dlatego, że bardzo długo tramwajarze z nimi zwlekali. No bo już kilka razy PKP, PLK zapowiadały przebudowę linii średnicowej, no ale też kilka razy te prace były przesuwane. No i tramwajarze stwierdzili, że skoro torowisko w niektórych miejscach jest już zużyte w 90%.
7: No to długo zwlekali.
8: Tak, długo zwlekali. Jest zużyte w 90%. Bardziej już być zużyte nie może, bo może dojść do wypadku tak naprawdę i do bardzo przykrych zdarzeń. Dlatego trzeba to zrobić już po prostu teraz. Szkoda, że nie lipiec-sierpień, tylko już czerwiec-lipiec, no ale przynajmniej te prace zostaną wykonane. Będą też utrudnienia dla kierowców, ponieważ skrajne pasy Alei Jerozolimskich wzdłuż całego torowiska będą wyłączone z ruchu. Jedna z tych jezdni będzie otrzymywała ten dodatkowy pas w godzinach szczytu między 14 a 17, ale w porannym szczycie nie będzie to już niestety możliwe do wykonania w żadną ze stron, więc na pewno mogą być korki, więc może lepiej faktycznie zostawcie mimo wszystko samochody w domu, przesiądźcie się do metra, do pociągów, do autobusów zastępczych. Niestety trzeba przeboleć te 2 miesiące, bo na Alejach Jerozolimskich po prostu będą tworzyć się ogromne korki, mimo tego, że chociaż jeden z tych miesięcy jest typowo wakacyjny.
7: Nie tak dawno narzekaliśmy na remonty na Marszałkowskiej, teraz będziemy narzekać na aleje, ale wszystko po to, żeby było nam po prostu lepiej. Skoro wspomniałeś o pociągach, to warto wspomnieć o tym, co dzieje się na dworcu Warszawa Wschodnia, bo tam, zdaje się, jesteśmy coraz bliżej prac remontowych, prawda?
8: Zgadza się. Tam zostało odrzucone odwołanie jednego ze startujących w przetargu na przebudowę, modernizację dworca Warszawa Wschodnia i już jest jakby otwarta furtka do podpisania umowy z wykonawcą wybranym w tym przetargu. Teraz nazwy firmy nie pamiętam aktualnie. W każdym razie, jeżeli ta umowa zostanie podpisana prawdopodobnie w czerwcu, to jeszcze w tym roku te prace ruszą. Przede wszystkim tam trzeba przygotować dodatkowy peron tymczasowy na stacji Warszawa Stadion, która też będzie w ramach tej przebudowy przebudowywana, żeby pociągi na linii śródmiejskiej mogły kursować mimo trwającego remontu i żeby pasażerowie mogli korzystać z połączeń i z tej stacji Warszawa Stadion. Z kolei pociągi dalekobieżne będą przesunięte. Albo będą startowały z Warszawy Gdańskiej, albo z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską, albo po prostu w kierunku wschodnim z Warszawy Wschodniej. Jest jeszcze też taka opcja, że w kierunku zachodnim będą startowały właśnie z Warszawy Gdańskiej, z Warszawy Głównej, albo po prostu z Warszawy Zachodniej. PKP PLK mają też przygotować peron zapomnianej już stacji na odnodze linii obwodowej, czyli w okolicach Wola Parku Warszawa Ulrychów, gdzie też będzie można przesiąść się z pociągów dalekobieżnych do metra, do linii drugiej, linii M2, która się znajduje tuż obok tej planowanej do zrewitalizowania stacji, żeby ten ruch pasażerów jednak rozłożyć trochę na dworzec zachodni, trochę właśnie na Ulrychów, trochę na linię obwodową, gdzie też linia M2 i M1 na dworcu gdańskim z kolei jest możliwa do osiągnięcia, żeby obsłużyć w miarę możliwości jak największą część miasta i pasażerów po prostu, tak, żeby pasażerowie nie wszyscy musieli tłoczyć się albo na dworzec gdański, czy na dworzec zachodni, ale żeby to jakoś było podzielone. Priorytet właśnie na linii średnicowej ma mieć komunikacja miejska i regionalna, tak, czyli szybka kolej miejska i koleje mazowieckie.
7: Trzymamy kciuki, żeby obyło się bez wpadek, jak to czasami ma w zwyczaju PKP. No i trzymamy kciuki za to, żeby ten remont jak najszybciej się rozpoczął, bo chyba pora już wejść nam w ten XXI wiek, jeżeli chodzi o Warszawę Wschodnią.
8: No tak, tam nie ma na przykład schodów ruchomych czy wind, które zdecydowanie pomogłyby osobom o ograniczonej mobilności czy rodzicom z dziećmi w wózkach po prostu dostać się na perony i dostać się do pociągu. Warto byłoby też nawierzchnię tych peronów w końcu wymienić, no bo o ile powiedzmy budynek stacji przygotowany w okolicach Euro 2012 spełnia większość współczesnych norm, no to jednak już przejście podziemne, jedno, drugie i chyba jest jeszcze jedno, trzecie, pod peronami Warszawy Wschodniej. No już tych standardów dzisiejszych współczesnych nie spełnia, tak samo jak zadaszenie nad peronami Warszawy Wschodniej.
7: My do tematu będziemy wracać i remont będziemy bacznie śledzić. Na koniec myślę, że warto zajrzeć nam również do warszawskiego zoo. Nie wiem, czy wiedziałeś, ja nie wiedziałam, że w Warszawie mamy najstarszą na świecie samicę mrówkojada. Mrówkojadczynię?
8: Mrówkojadkę?
7: Mrówkojadkę, tak. Juri ma na imię.
8: Tak, i ma 30 lat w tym roku. Wciąż jest młodsza ode mnie.
7: No właśnie, ale Juri świętowała swoje 30 urodziny. Jest rzeczywiście najstarszym mrówkojadem na świecie.
8: Żyjącym pod jakby opieką człowieka, bo nie wiadomo jak jest z mrówkojadami, które żyją na wolności. To jest zaznaczone przez zoo.
7: Chciałam tak to dodać, tak, oczywiście. No i można było świętować w warszawskim zoo. Można było zobaczyć, jak przyrządzane są posiłki dla takiego mrówkojada. Co tak naprawdę Juri je. Tak, był tort, były przypinki, było dużo niespodzianek, można było też sprezentować prezent Juri. Ale jeżeli macie ochotę zajrzeć do warszawskiego zoo, to oczywiście zachęcamy. Zachęcamy również do tego, żeby zajrzeć do Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. No tam muzeum od 23 maja będzie otwarte, bezpłatnie otwarte.
8: Znaczy będzie otwarte, dziedziniec. Będzie otwarty dziedziniec, tak, nie całe muzeum. Tak. To trzeba powiedzieć, będzie otwarty dziedziniec. To taka próba przez nowego rządzącego tym muzeum zmazania winy poprzedniego dyrektora.
7: Przypudrowania no, winy, tak.
8: Tak będzie po ostatnio głośnym koncercie muzyki elektronicznej na dziedzińcu, który odbił się szerokim echem nie tylko w mieście, ale w całej Polsce tak naprawdę. No myślę, że okej, no bo wejście na ten dziedziniec To fajna sprawa. Bardzo ładny budynek zresztą, więc żeby sobie zrobić selfie na Insta, to nie trzeba będzie zapłacić.
7: Oj, tak, tak, tak. Trwają teraz przygotowania. Pracownicy, no właśnie, przygotowują się do tego, żeby przyjąć zwiedzających i my oczywiście też serdecznie zachęcamy do tego, żeby zajrzeć może nie tylko na dziedziniec, ale też zajrzeć i zobaczyć, co dzieje się tak naprawdę w muzeum, jakie mamy teraz wystawy.
8: Ale wyszłaś z ZOA, my rozmawialiśmy o pietruszce, która musi wyjechać z Warszawy i zastanawiałaś się, dlaczego w ogóle ją wywożą.
7: Znaczy, było mi bardzo przykro, bo wiesz, jak przyjechałam do Warszawy, to pietruszka się urodziła i pamiętam ten okres, kiedy wymyślano imię dla pietruszki i teraz jak się okazało, że pietruszka jednak nas opuszcza, no jest to jednak nieuniknione. Zastanawialiśmy się przed wejściem na antenę właśnie, jak przewozi się żyrafy.
8: No właśnie, dobrze jest ją przewieźć, jak jest mała, dopóki nie ma aż tak długiej szyi, no bo potem by się pod żadnym mostem nie zmieściła i w żadnym pojeździe chyba.
7: Słuszność, tak. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dywagacje odnośnie
8: transportu żyrafy, tak?
7: Tak, transportu żyrafy. Ja myślę, że to jest temat, do którego jeszcze powrócimy. No, temat jest warty zastanowienia się, jak to wygląda, albo zapytania w zoo, jak to wygląda. Tymczasem to już wszystko, jeżeli chodzi o subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
8: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
7: A teraz, tak jak mówiłam na początku, przenosimy się do świata sportu, bo są powody do świętowania. Na pewno Maje Legia Ladies, legionistki, awansowały do ekstraklasy, ale właściwie świętują podwójnie, bo to nie tylko awans do ekstraklasy, ale kilka dni temu drugi zespół legionistek również zapewnił sobie awans do drugiej ligi i o tym powiemy nieco więcej w kolejnej części programu.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Teraz pora na sportowe emocje. Moimi gośćmi w studio są Legia Ladies, m.in. Justyna Bartman, środkowa obrończyni.
9: Dzień dobry.
7: I Klaudia Lach z marketingu komunikacji, marketingowiec, prawda?
10: Tak można powiedzieć, dzień dobry.
7: I będziemy rozmawiać o waszym awansie, o waszym sukcesie, właściwie podwójnym awansie, ale również o świętowaniu, bo to przed nami 24 maja spotykamy się przy Łazienkowskiej 3. Powiedziałam o podwójnym awansie, bo nie dość, że pierwszy zespół Legia Ladies awansował do Ekstraligi, to niedawno, kilka dni temu, drugi zespół awansował do drugiej ligi.
10: Potwierdzam, zgadza się. W tym ten sezon jest dla Legia Ladies podwójnie wyjątkowy. Dwa wywalczone awanse. W sumie nawet nie, że wywalczone oczywiście na boisku, tak, ale takie pewne, bo zarówno nasza pierwsza drużyna, jak i druga drużyna od samego początku ligi, rundy jesiennej, runda wiosenna, na pierwszym miejscu w tabeli biłyśmy się o te największe cele, więc cieszymy się, że podwójnie możemy zakończyć ten sezon i rozpocząć Orlen Ekstralidze w przyszłym roku z drużyną w drugiej lidze.
7: No właśnie, podwójne świętowanie. Później powiemy nieco więcej o świętowaniu i o tym, co będzie działo się przy Łazienkowskiej 3, ale powiedzmy trochę o tej drodze Legia Ladies właśnie do Ekstraligi. Kiedy tak naprawdę uwierzyłyście, że ten awans do Ekstraligi jest dla was możliwy?
9: Znaczy, myślę, że nawet nie było w co wierzyć. Gdzieś tam na początku sezonu zakładałyśmy sobie, że jakby nie ma innego wyjścia, innej możliwości niż awans w tym roku. No i faktycznie taki, że chciałyśmy pokazać naszą dominację w lidze i jakby nie patrzeć na inne zespoły, tylko swoją grą, swoim takim zaangażowaniem, jakby pokazać właściwie tylko i wyłącznie punktowo na boisku, że jesteśmy w stanie i możemy należeć do tego najlepszego grona zespołu.
7: A który mecz twoim zdaniem był tym meczem, który zapewnił wam ten awans?
9: Był to mecz z KKP Bydgoszcz w Bydgoszczy. To był nasz wyjazdowy mecz, o tyle cudowny, że gdzieś tam dwa lata temu na tym samym boisku zapewniłyśmy sobie również utrzymanie w tej pierwszej lidze, gdzie to był nasz początek tak naprawdę jako klubu i gdzieś tam, no nie był to łatwy początek, ale faktycznie to boisko w Bydgoszczy kojarzy nam się zdecydowanie dobrze i gdzieś tam można powiedzieć, że z tyłu głowy traktujemy go jako taki talizman.
7: Klaudia przed wejściem na antenę powiedziała, że historia trochę zatoczyła koło, jeżeli chodzi o mecz z Bydgoszczą, a ty powiedziałaś, Justyna, o trudnej drodze i o tą trudną drogę chciałam zapytać. No właśnie, presja, oczekiwania, udowadnianie swojej wartości. Czy taka była droga Legia Ladies?
10: Zdecydowanie. W sensie, przez to, że jesteśmy też częścią Legii Warszawa, to ta presja też się pojawia. My w naszym DNA mamy zapisane chęć zwyciężania i bycia najlepszym i też chcieliśmy to udowadniać od samego początku istnienia naszego klubu, który jest stosunkowo bardzo młodym projektem. I tak naprawdę, tak jak Justyna wcześniej powiedziała, dwa lata temu w Bydgoszczy my sami siebie jeszcze trochę uczyliśmy i nie wiedzieliśmy do końca, jak ze sobą funkcjonować pod takim kątem boiskowym i pozabojskowym. Młoda drużyna, ja nie wiem, który, nie pamiętam, który to dokładnie to był mecz w kolejce, ale no jeden z takich pierwszych. Dwa lata później wracamy w to samo miejsce jako zupełnie inna drużyna w innym miejscu sportowym, marketingowym, komunikacyjnym, jako też drużyna zupełnie gdzie indziej. I była to oczywiście ciężka droga i dalej jest. Jako kobiety, które uprawiają tą dyscyplinę, jaką jest piłka nożna w Polsce, nie jest to najłatwiejsza droga. Tutaj mam wrażenie, że nawet najlepsze drużyny, które są i mistrzami Polski, z wieloma tytułami Pucharów Polski, też muszą udowadniać swoją wartość i to, że dziewczyny też mogą grać w piłkę, więc niezależnie w jakim klubie się gra, ta dyscyplina taka jest. Widać tą zmianę, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o odbiór, czy to sponsorów, czy osób, które nam kibicują, kibiców, wsparcie zewnętrzne też od osób, które do tej pory były przekonane tylko do tej męskiej części piłki nożnej. Jest to proces, który pewnie będzie trwał jeszcze długie lata, a my cieszymy się, że możemy być jego częścią i pokazywać, jak ta piłka nożna wygląda w tym kobiecym wydaniu.
7: Ta wasza droga była chyba też podwójnie trudna. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że Legia Ladies weszła do pierwszej ligi tylnymi drzwiami. Czy tak było?
10: Zależy, co nazywamy tylnymi drzwiami. Nie jest tajemnicą, że my nie wyszliśmy faktycznie od najniższego szczebla i do tej pierwszej ligi trafiliśmy inaczej niż sportowo. Zamiast tutaj jakby był wykup licencji Wodzisława Śląskiego. Jakby to nie jest tajemnicą, my o tym otwarcie też mówimy. Jednak, no tak jak już powiedziałam wcześniej nawet, my tą licencję, jakby grę w Orlen pierwszej lidze kobiet zaczęliśmy od rundy wiosennej. Więc my zaczynając rundę wiosenną mieliśmy okrągłe 0 punktów.
7: No właśnie, to jest coś, czego państwo możecie nie wiedzieć, że wy zaczęłyście wiosną, nie byłyście wcale jeszcze ze sobą ograne, nie wiedziałyście na co liczyć, jakie są przeciwniczki. Tak naprawdę kluby miały już pewne punkty na koncie, a tak jak powiedziałaś, wy miałyście okrągłe 0.
10: Tak, bo tutaj faktycznie może dużo osób sobie nie zdawać z tego sprawy, że to, że my weszłyśmy w trakcie sezonu, nie oznacza, że przejęłyśmy po kimś punkty. Podejrzewam, że pierwsza drużyna wtedy miała około w okolicach 20 punktów, my miałyśmy 0 i dosłownie kilka spotkań, żeby odbić się od tego przysłowiowego dna i odejść od strefy spadkowej. Tutaj każdy mecz dla nas się liczył, każdy punkt był na wagę złota, czy to remis, czy to oczywiście wygrana w najlepszym wypadku. Więc tak zbieraliśmy te punkty do meczu w Bydgoszczy, gdzie faktycznie wtedy utwierdziliśmy naszą wygraną i to, że utrzymujemy się w tej lidze i wtedy wiedzieliśmy, że teraz wszystko jest w naszych rękach i że wszystko jest możliwe. Bo do tej pory, do tego meczu w Bydgoszczy, to było nasze ogromne marzenie, zarówno nas, sztabu szkoleniowego, naszych zawodniczek, aby utrzymać się i grać o najwyższe cele. To też często były nasze marzenia, gdzie mówiliśmy, okej, teraz jesteśmy w pierwszej lidze, gramy następne dwa sezony w niej, następnie chcemy awansować. My też mamy bardzo wysokie cele i ambicje i chcemy być po prostu najlepszą drużyną w Polsce i też kluczową w Europie. Więc wtedy z perspektywy, kiedy my mówiliśmy bardzo głośno i otwarcie i odważnie też o tym, gdzie chcemy być, mając 0 na koncie wtedy w pierwszej lidze, ludzie bardzo często patrzyli na nas, okej, miejcie te swoje marzenia. I pamiętam akurat tutaj z opowieści, bo ja wtedy jeszcze nie byłam częścią tej drużyny, że ten mecz był absolutnie od samego początku układał się tak, że w ogóle tam była jakaś ulewa z tego, co Justyna też może potwierdzić. Jest nawet takie piękne zdjęcie naszego trenera przygotowania motorycznego, gdzie on na kolanach wjeżdża z tą wodą na boisku po tym, jak zdobyliśmy kluczową bramkę. Więc mecz pełen emocji i też takiego utwierdzenia, że warto sięgać po swoje marzenia i konsekwentnie je realizować.
7: Jesteście ewidentnym dowodem na to, że marzenia po pierwsze trzeba mieć, a po drugie można je spełniać. Wystarczy odrobina chęci i ciężka praca. Ale chciałam jeszcze dopytać, no właśnie o ten awans do Ekstraligi, Justyna. Czy ten awans traktujesz jako sportową odpowiedź na wszystkie komentarze i wątpliwości sprzed 2 lat?
11: Myślę, że tak, absolutnie, absolutnie tak. Gdzieś tam faktycznie, jak chwilę temu Klaudia powiedziała, każdy mecz, który grałyśmy w tym sezonie, w którym walczyłyśmy o utrzymanie, był sprawą, że tak powiem, życia i śmierci, bo te punkty naprawdę się liczyły, a gdzieś tam te drużyny nam troszkę odjeżdżały, więc myślę, że tak, absolutnie pokazałyśmy to, że po pierwsze, nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy wtedy zakładał, że przecież to jest nie do zrobienia, no żadna drużyna nigdy w życiu nie odrobiła tylu punktów, gdzieś tam przy faktycznie niewielkiej ilości meczy, więc z pewnością gdzieś tam pokazałyśmy osobom, które nie dowierzały, że można, że potrafimy, no i że gdzieś tam nasze miejsce jest po prostu na czele, tak, gdzieś tam w tej czołówce.
10: To ja tutaj też dodam, bo ten mecz Bydgoszczy, o którym przed chwilą wspominaliśmy, ta walka o utrzymanie była 2 lata temu, rok temu zakończyliśmy na 3. miejscu, też tam długo walczyliśmy o tym, żeby znaleźć się w tych dwóch pierwszych trzech drużynach, które awansują. No a w tym roku już nie pozostawiliśmy żadnych wątpliwości i chyba to jest nasza odpowiedź na to wszystko, że faktycznie nasza, w ogóle my pobiłyśmy rekord, jeżeli chodzi w tym roku o bilans, gdzie najwięcej zdobyłyśmy bramek, bo my faktycznie bardzo dużą ilość spotkań wygrywałyśmy 6, 9, 8 i często z tyłu było albo 0, albo 1 i wydaje mi się, że to jest nasza odpowiedź. Więc jeżeli my chcemy na coś odpowiadać, to sportowo i na boisku.
7: Okej, ja przypomnę, że moimi gościniami są Justyna Bartman, obrończyni środkowa, i Klaudia Lach, marketingowiec legionistek Legii Ladies. Chciałam dopytać jeszcze teraz o emocje, które wam towarzyszyły, kiedy okazało się, że macie tą ekstraklasę w zasięgu ręki. Jak wyglądały te pierwsze minuty, kiedy okazało się, że to macie, i kto najbardziej płakał w drużynie?
9: Wydaje mi się, że najbardziej płaczącą osobą była nasza fizjoterapeutka, która była na meczu, Dominika. Widać, że tak samo wiele to znaczyło dla niej, jak i dla nas. My wiemy, że poświęca się całą sobą tej drużynie. Emocje, no jakby nie do opisania. Myślę, że każda piłkarka chciałaby kiedyś jakby poczuć smak tej ekstraligi i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc faktycznie no radość była zupełnie nie do opisania.
7: A czy pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałyście sobie, kurczę, mamy to? Co się wtedy działo?
9: Tam nie było momentu jakby na rozmyślanie, to po prostu była euforia gdzieś tam w szatni, impreza nie do opisania, aż brak mi słów na to, co tam się działo.
7: Skoro rozmawiamy o emocjach, powiedzmy jeszcze o poświęceniu, no bo rzeczywiście kibice widzą to, co dzieje się na płycie stadionu, ale bardzo często nie widzą tego, co dzieje się na zapleczu. Jakie poświęcenia stoją za tym sukcesem?
9: Z pewnością to, że gdzieś tam niektóre z nas po pierwsze jeszcze muszą łączyć pracę gdzieś tam poza piłką i trenowanie, a treningów w ciągu tygodnia mamy 4, plus gdzieś tam jeszcze siłownie, nie siłownie. No i oczywiście mecz w weekend, więc tego czasu, który musimy poświęcać na treningi, na bycie na boisku jest naprawdę ogrom. Zarówno też rodzinę musimy troszeczkę odstawić gdzieś tam na drugie miejsce, no bo liczy się to, co na boisku teraz. No jak dla każdej piłkarki, myślę, że no tak jak już wspomniałam, każda z nas chce zobaczyć, jak to jest na tym najwyższym szczeblu.
7: Przed wejściem na antenę mówiłyśmy również o tym, że ten awans jest oczywiście dla was ważny, ale z punktu kobiecej piłki nożnej również, ponieważ to pokazuje, że kobiety również grają na bardzo wysokim poziomie, osiągają awanse, osiągają niebywałe sukcesy. Macie nadzieję, że to rzeczywiście

0: Czy dziewczynki też jesteśmy częścią projektu Legia w Twojej dzielnicy, gdzie odwiedzamy wraz z zawodnikami i zawodniczkami szkoły, żeby też pokazywać, że dziewczynki mogą grać w piłkę. I dla nas też to jest taka misja w naszym działaniu, poza już odstawiając ten aspekt sportowy, żeby pokazywać tym dziewczynkom, że one mogą być kimkolwiek chcą. Że to nie jest tak, że społeczeństwo narzuca im jakieś zawody, które muszą wykonywać, żeby być po prostu kobietą. Jeżeli chcesz być piłkarką, to bądź piłkarką. I chcemy dać też temu narzędzia. Fajnie, że coraz więcej powstaje akademii i drużyn dla dziewczynek, bo bardzo dużo część dziewczyn, czy to z nasze, nawet z naszej drużyny, zaczynało grę grając z chłopakami, bo po prostu nie było drużyn, gdzie trenowały dziewczyny. Wiemy, że w wielu miejscach dalej to jest, ale coraz więcej pojawiają się osobne drużyny. I to jest super, że te dziewczynki po prostu widzą, że one nie muszą z tego rezygnować i mogą widzieć tę swoją przyszłość.
1: Zaraz przejdziemy do tego, co będzie działo się 24 maja przy Łazienkowskiej 3, ale mam jeszcze kilka takich luźnych pytań. Na przykład o to, w końcu jesteśmy w radiu, więc muszę o to zapytać. Kto jest DJ-em w szatni? Wiem, że to jest bardzo ważna funkcja.
2: Amelia Przybylska. Gdzieś tam mamy stworzoną oczywiście playlistę zarówno na mecz, jak i no, na moment, w którym jesteśmy w szatni, ale faktycznie osobą, która zarządza i gdzieś tam ten głośnik jest nieodłączną jej częścią, to Amelka zdecydowanie.
1: Co w tym głośniku gra?
2: Najróżniejsze rzeczy. Amelka jest fanką z Kolima, więc gdzieś tam jest to na pewno na piedestale u niej i na pewno na czubie tej playlisty. Sporo takich motywacyjnych oczywiście piosenek gdzieś tam. No na pewno musi być energicznie.
1: To teraz porozmawiajmy o świętowaniu. 24 maja widzimy się przy Łazienkowskiej 3. Właściwie chyba już od godziny 9 z tego, co czytałam, czy nie?
0: Tak. Jeżeli chodzi o niedzielę 24 maja, to jest bardzo rozbudowany dzień, bo świętowanie zaczynamy już o godzinie 9 rano, ponieważ cała ta niedziela jest świętem Łazienkowskiej i to jest coroczne święto. Zawsze po zakończeniu sezonu męskiej drużyny jest świętowanie i różne sekcje Legii, bo jak wiemy, Legia jest klubem wielosekcyjnym, się wystawiają i mają różne atrakcje. Więc samego rana zaczynamy treningiem oficjalnym Legia Soccer Schools, czyli dzieciaki wybiegają na murawę, mają treningi, mają jakieś różne mini turnieje, tak więc tam bardzo dużo się dzieje. Następnie scenę przejmuje Fundacja Legii wraz ze swoim zarówno koncertem, jak i taką akcją charytatywną, ponieważ tutaj też będzie osobna licytacja, więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Trybunę Wschodnią w takim specjalnym namiocie. No i jakby takim deserem całego tego dnia, wisienką na torcie, jest nasz mecz 19:16, więc też taka dla nas nietypowa data, ale bardzo zależało nam, żeby te legijne elementy znalazły się nawet w postaci tej godziny. Bardzo cieszymy się na ten mecz, tym bardziej, że będzie to nasz trzeci mecz na Łazienkowskiej i w zupełnie innym już wydaniu. Fajnie, bo za każdym razem jesteśmy tam na trochę innym etapie naszej drużyny, zarówno pod kątem sportowym, jak i w tabeli. Ten będzie wyjątkowy, tym bardziej cieszymy się, że my ten awans zapewniliśmy sobie na meczu wyjazdowym, a bardzo chcieliśmy się cieszyć z naszymi kibicami i razem z nimi świętować, bo to oni są z nami zawsze w naszych domowych meczach. Bardzo dużo z nich pojawia się też na meczach wyjazdowych, jeżdżą z nami po całej Polsce i chcemy świętować to w naszym domu, a nasz dom jest na Łazienkowskiej.
1: A moimi gośćmi były Klaudia Lach i Justyna Bartman z Legia Ladies. W kolejnej części programu zajrzymy na Saską Kępę, gdzie szary mur przeciął osiedle na pół.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Szary mur rozciął jedno z osiedli Saskiej Kępy na pół i od tego tematu rzeczywiście, tak jak wspomniałam, zacznę tę część programu. Będzie również o targach książki, które przed nami. To jest ogromne literackie święto w Warszawie i o tym, co dokładnie będzie się działo, jakie są wydarzenia towarzyszące, o tym również powiem w tej części programu. Będzie również o mieszkalnictwie i patokawalerkach, no ale o tym już nieco później w dalszej części programu. Teraz przenosimy się na Saską Kępę, gdzie mieszkańcy zdenerwowali się, mówiąc najłagodniej, faktem pojawienia się ekranów akustycznych. To w związku z remontem trasy Łazienkowskiej. Szpaler ekranów akustycznych pojawił się na odcinku Alei Stanów Zjednoczonych między ulicami Bajońską i Międzynarodową. I najpierw oczom mieszkańców ukazały się szpalery wysokich czarnych słupów. W kolejnych dniach ruszyło mocowanie dźwiękochłonnych paneli. Niektóre z nich są półprzeźroczyste, a niektóre szare i wyglądają rzeczywiście jak szary mur, o którym wspomniałam wcześniej. Mieszkańcy mają nadzieję, że prezydent miasta wysłucha ich apelu i to się zmieni, bo to nie tylko chodzi o widok z okna, ale również o kwestie bezpieczeństwa. O tym mówi więcej radny dzielnicy Praga Południe, Robert Migas.
4: Mieszkańcy chcieli żeby ten hałas był ograniczony i początkowo chcieli ekranów, ale chyba inaczej sobie wyobrażali je. Przede wszystkim obecnie to są duże, szare ekrany postawione w trzech rzędach. Tworzą one niebezpieczne zaułki. Zrobiło się tam ciemno wieczorami i w tych niższych mieszkaniach odgrodziły mieszkańców od światła.

0: Więc ludzie myśleli, że one będą przezroczyste i że będzie ich trochę mniej. Problemem też z tymi ekranami jest to, że one są tak umiejscowione, że jadąc na rowerze nie widzimy w pewnym momencie samochodów i vice versa, więc będzie dochodzić do kolizji, zwłaszcza na skrzyżowaniu Saskiej i Alei Stanów Zjednoczonych. To, co my też uważamy, no to żeby trochę zmienić ten bardzo tranzytowy charakter, jaki teraz jeszcze mamy z tymi ekranami trasy Łazienkowskiej, czyli obniżyć prędkość z 80 do 50 i to pozwoliłoby na trochę zmniejszenie tych ekranów, zastąpienie ich na bardziej estetyczne, drewniane lub przezroczyste, albo ewentualnie obsadzenie pnączami. No to też jest możliwość, tylko to i tak wymagałoby niższych ekranów, bo teraz są po prostu za wysokie i jest to taki mur, który posiedzieli tą Saską Kępę na północną i południową. Jest to takie przygnębiające, jak się tam chodzi.
1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mówi o tym, że poniekąd było to wskazanie marszałka województwa. Istnieją może jakieś alternatywne sposoby, żeby na przykład nie było tych ekranów, albo były, ale wyglądały zupełnie inaczej.
0: Znaczy ja myślę, że rzeczywiście ekrany jakieś będą musiały pozostać, natomiast my walczymy o to, żeby one były po pierwsze lepiej umiejscowione i nie było tych kolizji dróg rowerowych z samochodami, jak i żeby były właśnie przezroczyste, no bo te przezroczyste i nie będą odcinały mieszkańców od światła dziennego i nie będą powodować tych niebezpiecznych zaułków, że właśnie tam się będą zbierały śmieci, będzie potem tam śmierdziało różnymi zapachami i takie sytuacje często teraz są przy takich ekranach. Też ludzie po prostu nie będą się czuli bezpiecznie, gdy to właśnie będzie ciemno. No i z jakiegoś zaułka ktoś będzie wychodził, więc przede wszystkim, żeby były przezroczyste.
1: Mieszkańcy apelują, myśli pan, że ten głos zostanie wysłuchany?
0: Myślę, że tak. No myślę, że ta presja mieszkańców jest bardzo duża, więc myślę, że Stołeczny Zarząd myśli też, co da się z tym zrobić.
1: I o tym, czy głos mieszkańców został wysłuchany, będę informować na antenie radia i sama czekam na odpowiedź urzędników w tej sprawie.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy na targi książki, ale zanim do tego, co będzie działo się na targach książki i ilu mamy wystawców, to warto powiedzieć, to jest informacja sprzed kilku dni, że Małgorzata Szejnert została uhonorowana przez Warszawę, została warszawską twórczynią tego roku. To reporterka, dziennikarka i pisarka, która przez całe życie uczyła czytelniczki i czytelników uważności wobec ludzi, miejsc i historii. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w ramach Nagrody Literackiej Warszawy. Przed 19. edycja tego wydarzenia, a Małgorzata Szejnert nagrodę odbierze w czerwcu. Tutaj warto wspomnieć, że autorka jest związana z Warszawą przez całe swoje zawodowe życie. Pracowała w redakcjach Horyzontów, Kuriera Polskiego, Tygodnika Demokratycznego. Publikowała także w Polityce, gdzie ukazał się głośny reportaż Mitra pod kapeluszem. W latach 70. kierowała działem reportażu Tygodnika Literatura, a po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Drugim Obiegiem, a następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała w nowojorskim Nowym Dzienniku. Po powrocie do Polski była współzałożycielką Gazety Wyborczej i przez 15 lat prowadziła dział reportażu, kształcąc kolejne pokolenia autorek i autorów. A teraz przenosimy się na PGE Narodowy, bo od 28 do 31 maja Warszawa będzie stolicą literatury, a to za sprawą właśnie Międzynarodowych Targów Książki, które w tym roku zajmują rekordową powierzchnię, a udział potwierdzili uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Targom towarzyszy wyjątkowy program dla miłośników literatury, w tym festiwale i wydarzenia branżowe, m.in. Festiwal Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki. A jeżeli chodzi o samą Warszawę, to miasto stołeczne Warszawa razem z Domem Spotkań z Historią również wystawiają się podczas tych targów. Znajdziecie ich na stoisku 18C. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni znaleźć będzie można starannie wybrane książki poświęcone historii miasta, architekturze, literaturze, reportażowi, komiksowi i kulturze stolicy, a także publikacje nominowane do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy i Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I to wszystko, przypomnę, od 28 do 31 maja na PGE Narodowym.
2: Aktywnie w Warszawie.
1: I aktywni warszawiacy, bo o tym teraz chciałam powiedzieć. Aktywnych warszawiaków nie brakuje. Na ulicach osób, które uprawiają sport, które się ruszają, jest coraz więcej, zwłaszcza teraz, kiedy temperatura jest nieco wyższa, kiedy słoneczna aura nam dopisuje. Rzeczywiście i biegaczy, i kolarzy, i rolkarzy, i osób, które maszerują, które spacerują, jest coraz więcej i bardzo dobrze, ale chciałam teraz na moment skupić się na biegaczach, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy taki trend. To nie jest tylko trend warszawski, bo to jest trend, który opanował i Polskę, i świat, a mowa o Running Clubach, o powstawaniu takich specjalnych społeczności, które zrzeszają biegaczy. Tutaj nie chodzi tylko o wspólne bieganie, chociaż również, bo w grupie chyba nieco raźniej się biega i na pewno jest dużo łatwiej o motywację, ale na przykład w takich Running Clubach możecie skorzystać z pomocy profesjonalistów i tutaj mowa o na przykład bardziej doświadczonych biegaczach, którzy doradzą wam, jakie obuwie do biegania jest najlepsze, powiedzą, jaki rozmiar tego obuwia należy kupić, powiedzą również o tym, jak biegać, jak się rozgrzewać, bo rozgrzewka przed bieganiem jest niesamowicie istotna, ale na przykład możecie również skorzystać bezpłatnie z pomocy trenerów, którzy podpowiedzą wam, jak usprawnić swoją technikę, aby na przykład biegało się szybciej, aby pokonywać swoje słabości i osiągać coraz lepsze czasy. To nie tylko jest taka osobista motywacja, ale na przykład też motywacja w momencie, kiedy startujemy w zawodach, startujemy w wyścigach, no i wtedy ten czas i spadek tego czasu jest niezwykle satysfakcjonujący i motywujący do tego, żeby biegać więcej i biegać lepiej. No właśnie, running kluby to są, tak jak wspomniałam, społeczności, gdzie otrzymacie pomoc, ale również możliwe są z pewnością przyjaźnie. To są też takie społeczności, gdzie po bieganiu możecie umówić się na obiad. I nieco więcej o running klubach, o tych społecznościach opowiada biegaczka, rekordzistka Polski na 10 kilometrów, reprezentantka Polski Elżbieta Glinka.
3: Jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład tri dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i no, atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe, po właśnie speed squad dla kobiet, czy speed squady w sobotę, gdzie jeśli macie ochotę, to wpadajcie, bo też często na nich jestem, możemy sobie zbić piątkę i się motywować do tego, żeby się mocniej zmęczyć.
1: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze z tego,
3: absolutnie,
1: prawda?
3: Jest bardzo dużo grup, w ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym, jest, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
1: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
3: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja
1: Skaryszak.
3: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam bieżni lekkoatletycznych. Teraz byłam w tym Rzymie i kurczę, jak ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej. I tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus. I okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest włączony z ruchu, ale możesz wejść na to bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim. Więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic, tylko biegać.
1: To była biegaczka, reprezentantka Polski Elżbieta Glinka, a teraz biegiem do...
2: Kryminalna Warszawa.
1: I powiem wam o tym, jak wolność potrafi rozczarować. Strażnicy miejscy pomogli młodemu mężczyźnie w powrocie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Uciekinier sam zwrócił się o pomoc do strażników. Do sytuacji doszło nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Tam pewien młodzieniec o pierwszej w nocy 20 maja podszedł do strażników miejskich i oświadczył, że ma na imię Daniel i jest uciekinierem z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Jak stwierdził, smak wolności gości nieco go rozczarował i chętnie wróciłby do ośrodka. Wyjaśnił, że z ośrodka uciekł z kolegą 2 dni wcześniej. Kolega został złapany, a on sam, podróżując na gapę pociągiem, odwiedził Kraków, Wrocław, Częstochowę, aż wreszcie dotarł do Warszawy. Po jednym dniu pobytu w stolicy skończyły mu się pieniądze na jedzenie oraz pomysły. Dlatego poprosił o pomoc w zorganizowaniu transportu powrotnego. Po ustaleniu personaliów uciekiniera strażnicy potwierdzili podaną przez niego wersję wydarzeń i rzeczywiście skruszony został przekazany policji. A teraz sytuacja o nieco mniej żartobliwym kontekście. Kontekst dosyć poważny, bo nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę. Pamiętacie i protesty lekarzy i pielęgniarek, protesty medyków na ulicach Warszawy i to, do czego jeszcze niedawno dochodziło na terenie całego kraju, ataki na lekarzy, ataki na pielęgniarkę i jak się okazuje, te sytuacje dalej mają miejsce. Strażnicy miejscy przyjechali do szpitala po nietrzeźwą kobietę. Pijana pacjentka na odchodnym uderzyła w twarz pielęgniarkę. Sytuacja miała miejsce 19 maja, czyli stosunkowo niedawno. Na numer 986 zadzwonił personel SOR-u szpitala przy ulicy Cegłowskiej. Chodziło o pomoc w transporcie do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych pacjentce, której głównym problemem było nadużycie alkoholu. Przed przejęciem przez funkcjonariuszy 26-latka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety. W kabinie niespodziewanie nabrała animuszu i wychodząc zaatakowała pielęgniarkę, uderzając ją pięścią w twarz. Strażnicy natychmiast obezwładnili agresorkę, która w tej sytuacji zamiast do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych pojechała w kajdankach na policję i została zatrzymana. Tutaj warto przypomnieć, że pracownikom ochrony zdrowia podczas wykonywania zadań służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, dlatego też atak na pielęgniarkę może zostać potraktowany jako poważne przestępstwo. To już tyle, jeżeli chodzi o tę część programu, ale to jeszcze nie koniec. Zostańcie ze mną, bo przed nami kolejna część programu, w której powiem, a właściwie wrócę do tematu patokawalerek. Pamiętacie, jak kilka tygodni temu mówiłam o sytuacji z ulicy Chmielnej w Warszawie? No właśnie, o temacie jest dosyć głośno, temat eskaluje, głos mieszkańców jest coraz bardziej wyraźny. Do tematu odnoszą się politycy, parlamentarzyści i samorządowcy, ale pytanie, czy tylko na mówieniu się skończy, czy wejdą regulacje prawne, które dadzą więcej praw i możliwości spółdzielniom, wspólnotom, aby mogły decydować o miejscu, w którym żyją. O tym nieco więcej powiem w kolejnej części programu. Do tematu odnieśli się m.in. politycy partii Razem. Tymczasem przynajmniej na razie dziękuję za uwagę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Tak jak wspomniałam, w tej części programu zajmiemy się tematem najmu krótkoterminowego. Ten temat towarzyszy mi od kilku dobrych miesięcy, bo na ten temat rozmawiałam z politykami, samorządowcami, rozmawiałam również z mieszkańcami kilka tygodni temu, mieszkańcami ulicy Chmielnej, którzy opowiadali mi o tym, jak to jest być sąsiadem lokatora, który korzysta z takiego najmu. I tu wcale nie chodzi o hałasy, choć te bywają uciążliwe, dochodzi do nieco bardziej drastycznych sytuacji, o których mogliście posłuchać kilka tygodni temu, ale również do zniszczeń. Prawo w Polsce mamy tak skonstruowane, że wiele spółdzielni, wspólnot ma związane ręce, ma ograniczone prawo do decydowania o miejscu, w którym żyje i nie ma absolutnie wpływu na to, kto jest jego sąsiadem albo nie. Ale wracając do tematu, bo tutaj głos zabierają ostatnio, w ostatnich dniach politycy, samorządowcy, którzy mówią o tym, że chcą uregulować najem krótkoterminowy w Polsce. Co się wydarzyło? Unijne rozporządzenie nakłada na Polskę obowiązek rejestracji lokali wynajmowanych na doby i to powinno już się stać kilka dni temu, jednak Krajowe Ministerstwo Sportu i Turystyki opóźnia wdrożenie przepisów. W Warszawie większość ofert pozostaje poza kontrolą, co przynosi, tak jak za moment usłyszycie, milionowe straty. I choć radni Razem kilka miesięcy temu wezwali miasto do działania, proponowana przez nich uchwała nie została procedowana. Przypomnę tylko, że pod wnioskiem radnych partii Razem podpisało się około 1200 mieszkańców Warszawy. W związku z tym, że ta uchwała nie znalazła się na obradach Rady Warszawy, partia Razem złożyła do sądu 2 skargi na tę sytuację. edukację, mówi posłanka Marcelina Zawisza.
4: Już w 2022 roku przygotowaliśmy projekt ustawy, który regulowałby najem krótkoterminowy w Polsce. Niestety wówczas poza partią Razem nie było odwagi, żeby ten projekt został złożony, żeby te prace się rozpoczęły. W tym czasie Komisja Europejska pracowała nad rozporządzeniem, które zostało wdrożone w życie, jeśli chodzi o poziom europejski, no ale niestety nie mamy przepisów krajowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zajmuje się głównie rekreacją i projektu nie przygotowało. Twierdzi, że te prace trwają, ale to, że trwają, słyszymy już od 2 lat. Dokładnie tyle miało ministerstwo na przygotowanie przepisów. Niestety ich nie przygotowało. Nie mamy prac rozpoczętych w Sejmie nad rządowym projektem, a projekt Partii Razem został przekazany ponad rok temu na ręce marszałka Hołowni wówczas, chwilę po tym, jak założyliśmy koło Partii Razem w Sejmie, tak żeby te prace mogły przyspieszyć. Naszym celem jest to, żeby uregulować to w imię dobra mieszkańców i miast, ponieważ wiemy jedno, najem krótkoterminowy niszczy tkankę miejską, powoduje, że ludzie wyprowadzają się z miejsc, gdzie ten najem krótkoterminowy jest, nie da się tam po prostu mieszkać. I kiedy mówimy o tym, że nie da się mieszkać, mamy na myśli na przykład kwestię młodych rodzin, które mają dzieci i kiedy po prostu za drzwiami toczy się nieustanna impreza, nieważne czy to jakiś wieczór kawalerski czy panieński, czy po prostu turyści przyjechali na wakacje, żeby się wyszaleć, ich miejsce jest w hotelu, a nie za ścianą normalnie funkcjonującej rodziny. Mamy sytuację, w której na przykład ludzie ciężko pracujący nie są w stanie normalnie chodzić do pracy, bo nie mogą się wyspać. Nasi pracownicy nie mogą się wysypiać, ponieważ za ich ścianami toczy się nieustanna impreza. Już nie wspominając o tym, że w sytuacji, w której rządzący bagatelizują problem i mówią, to proszę wezwać policję. My naprawdę mamy wakaty w policji. Policja ma ważniejsze rzeczy do roboty niż bieganie od mieszkania do mieszkania i uspokajanie ludzi i tłumaczenie im, że w Polsce obowiązuje cisza nocna i że ludzie chcą się wyspać, ponieważ następnego dnia idą do pracy. My potrzebujemy regulacji, która z jednej strony zorganizuje spis wszystkich tych mieszkań, które są przeznaczane na najem krótkoterminowy. Ale my potrzebujemy też regulacji, które dadzą możliwość normalnego funkcjonowania, czy to seniorom, czy rodzinom z dziećmi, czy po prostu pracownikom, którzy chcą móc normalnie funkcjonować. To jest kwestia, która jest traktowana poważnie. Nasza ustawa reguluje te kwestie bardzo, bardzo dokładnie, zarówno jeśli chodzi o możliwości zysku, jeśli chodzi o czas, który można przeznaczać na najem krótkoterminowy, liczbę mieszkań. Nasza ustawa po prostu była kompleksowa i można było z niej czerpać. I oczywiście, jeśli ktoś nie chciał wdrażać jej w całości, można było skorzystać z poszczególnych elementów. Już dzisiaj mogliśmy mieć ten element uregulowany i zapewnić po prostu bezpieczeństwo mieszkańcom. Ale to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, to jest też kwestia tego, że cierpią na tym samorządy. I samorządy, kiedy się ich o to zapyta, to oczywiście są chętni do tego, żeby popierać regulacje. Ale kiedy już trzeba zadziałać, no to usłyszymy, jak wygląda to działanie w praktyce.
5: W Śródmieściu teraz jesteśmy niedaleko ulicy Chmielnej.
1: Mówi radna dzielnicy Śródmieście Zofia Piotrowska.
5: Nocne hałasy, śmieci, czasem nawet powyrywane klamki, to są problemy, na które skarżą się na przykład mieszkańcy budynku przy ulicy Chmielnej, skarżyli się prasie, państwu, skarżyli się policji. Śródmieście to też według analiz samego Ratusza Warszawskiego najlepsza dzielnica do życia w Warszawie, bo tu są szkoły, tu są parki, tu jest transport publiczny. Ale Śródmieście w ostatniej dekadzie straciło ponad 20 tysięcy mieszkańców. Część z nich może wyprowadziła się, bo ciężko im tu mieszkać. Części mieszkańców po prostu nie stać na najem czy kupno mieszkania w Śródmieściu. A część, która tu została, musi znosić te wszystkie problemy związane z najmem krótkoterminowym. Problemy z najmem krótkoterminowym nie spoczywają tylko na barkach mieszkańców i sąsiadów. Konsekwencje dzikiego i nieuregulowanego najmu ponosimy wszyscy, ponosimy jako miasto. Bo dziki i nieuregulowany najem krótkoterminowy to ogromny problem finansowy. W Warszawie mamy 14 tysięcy lokali na portalach typu Airbnb, typu Booking, a tylko 2800 mieszkań, lokali jest zgłoszonych do obowiązkowej ewidencji. To oznacza, że tylko 20% mieszkań jest zgłoszonych do obowiązkowej ewidencji, a 80% mieszkań nie. Co za tym idzie, to że prawdopodobnie w dużej części właściciele tych lokali odprowadzają nieodpowiednie podatki. 30-krotnie niższy podatek od nieruchomości, który obowiązuje dla mieszkań normalnie wynajmowanych, dla mieszkań, które są użytkowane jako mieszkania, a nie takie usługi parahotelarskie. Możemy szacować, nie mamy dostępu do wszystkich danych, ale szacując naprawdę dość bezpiecznie, to może oznaczać stratę 16 milionów złotych rocznie do budżetu Warszawy. 16 milionów złotych. Dopiero co w zeszłym roku mieliśmy wybudowaną szkołę na Służewiu, która, okej, jest to mała szkoła, ale kosztowała 38 milionów złotych. Czy my możemy sobie pozwolić w Warszawie na to, żeby rocznie tracić do budżetu miasta pół szkoły? Bo to jest koszt, który my jako Warszawa ponosimy. Teraz oczywiście potrzebujemy regulacji i to jest skandal, że ten rząd, który mówił o tym, kiedy PiS rządził, że trzeba dopełniać wszystkich regulacji, które postuluje Unia Europejska, kiedy przyszło co do czego, sam się z tego wykręca i nie jest w stanie naprawdę prostej ustawy uchwalić, to jednocześnie wiemy o tym, że gminy mogą działać bez centralnej regulacji. Wiele gmin tak działa, wiele gmin zatrudnia urzędników, którzy weryfikują oferty znajdujące się na portalach, którzy weryfikują ewidencję podatkową, którzy robią publiczne ewidencje, weryfikują te informacje z mieszkańcami i są w stanie naliczać odpowiednie podatki, a karać osoby, które nieuczciwie nie zgłaszają swoich lokali do odpowiedniego opodatkowania. Warszawa tego nie robi. Warszawa nie robi kompletnie nic. I w związku z tym my jako Partia Razem, jako Okręg Warszawski, ale również ponad 1000 mieszkanek i mieszkańców sprzeciwiliśmy się tej bezczynności ratusza, jeśli chodzi o odpowiednie opodatkowanie nieruchomości.
6: Powiedzieć, że mieszkania w Warszawie są drogie i niedostępne, to jest truizm. To wynika z tego, że władze Warszawy zaniedbały kompletnie politykę mieszkaniową, inwestycje w nowe mieszkania komunalne, w TBS-y.
1: Mówi Konrad Wiśliczy-Węgorowski, warszawski aktywista, który działa na rzecz praw lokatorów oraz równych szans w stolicy.
6: Ale zaniedbały też drugą stronę tego medalu. W Warszawie mamy masę pustostanów. Niektóre badania sugerują, że nawet 100 tysięcy mieszkań w Warszawie to mogą być mieszkania puste, mieszkania niewykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe. Tak ogromna wyrwa w zasobie mieszkaniowym powoduje skrajną niedostępność i skrajnie wysokie ceny dla mieszkańców, którzy chcą tu żyć, pracować, prowadzić swoje życie, uczyć się. Partia Razem uważa, że miasto jest w stanie zastosować rozwiązania, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Pokazały nam to już samorządy w Katowicach, w Gdańsku, w Krakowie, które były w stanie wprowadzać różne kreatywne rozwiązania dotyczące opodatkowywania pustostanów, dotyczące walki z najmem krótkoterminowym, dotyczące pustostanów deweloperskich. Realizując, Szanowni Państwo, uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która stwierdza, że mieszkania, które służą do działalności zarobkowej, powinny być opodatkowane 30 razy wyżej niż mieszkanie, które służy do mieszkania, samorządy są w stanie doprowadzić do walki z tą patologią, nawet bez rozwiązań ogólnokrajowych. Warszawa jest tutaj bezczynna, dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały do Rady Miasta, która wzywa prezydenta Trzaskowskiego i pokazuje mu, jakimi narzędziami tak naprawdę dysponuje, żeby wprowadzić tą progresywną politykę mieszkaniową. Zebraliśmy w 2 tygodnie ponad 1200 podpisów mieszkańców, kilka razy więcej niż jest to wymagane do tego, żeby projekt uchwały przedłożyć Radzie Miasta i czekaliśmy uczciwie na swoją kolej, na to, kiedy Rada Miasta podejdzie do głosowania nad naszą uchwałą podatku od martwych mieszkań. Niestety nie doczekaliśmy się, ponieważ Rada Miasta w naszym zdaniem w sposób niezgodny z prawem po prostu postanowiła w ogóle nie głosować nad naszą uchwałą. Dlatego dzisiaj Partia Razem mówi, idziemy do sądu przeciwko Warszawie. Idziemy do sądu i składamy skargę na bezczynność Rady Miasta w zakresie uchwały podatku od martwych mieszkań.
7: Składamy dokładnie dwie skargi. Składamy skargi związane z tym, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy jest bezczynna, mimo że złożyliśmy obywatelski projekt inicjatywy uchwałodawczej i składamy też skargę na przepis, który jej na to pozwala. Krótko mówiąc, nie może być tak, że 1200 mieszkańców podpisuje się pod projektem uchwały, a Rada Miasta na podstawie decyzji przewodniczącej nic z tym nie robi. Pozwala na to regulacja lokalna, która jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym. Ustawa o samorządzie gminnym wymaga, aby jeżeli do Rady trafia inicjatywa uchwałodawcza, w ciągu 3 miesięcy zająć się taką inicjatywą. A Rada Miasta tego nie zrobiła, powołując się na jakieś lokalne przepisy.
1: Jak sąd odniesie się do tych skarg, będziemy to monitorować. Podobnie jak sytuacji w Radzie Warszawy. Jak radni Warszawy odniosą się do najmu krótkoterminowego, do tego, co dzieje się w ich mieście, o to będziemy pytać. A skoro mowa o tym, co dzieje się w Warszawie, to warto powiedzieć o tym, że Warszawa wprowadza nowe zasady dla e-hulajnóg na wynajem. To dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami hulajnóg, w ramach których zostały wytyczone kolejne obszary z mniejszym lub całkowicie zabronionym ruchem tych pojazdów. A już 3 czerwca zostanie wprowadzony na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16 roku życia. Do tego tematu będę jeszcze wracać na antenie, ale w telegraficznym skrócie powiem Wam o tym, czego dokładnie dotyczy to porozumienie. Porozumienie, które, tak jak wspomniałam, zawarł Zarząd Dróg Miejskich i to jest na przykład zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę na ulicy Złotej, Zgoda, Bracka, na Placu Centralnym czy moście pieszo-rowerowym, a także zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i parkowania. Nowe lokalizacje to Park Sowińskiego i Lasek na Kole. W tych miejscach hulajnogi nie będą działać. W zapisie pojawiły się również kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów, w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. Ale tak jak wspomniałam, do tematu szczegółowo będę wracać w kolejnych programach. Tymczasem zachęcam gorąco do tego, żeby skorzystać z pogody, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, czy to na hulajnodze, czy może, tak jak wspominaliśmy wcześniej, biegiem, a może warto udać się do Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, który jest od soboty 23 maja otwarty dla zwiedzających.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Jarosław Boberek.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że chyba zagrał Pan w życiu głosem tak wiele postaci, że nie sposób je zliczyć. Czy Pan kiedyś liczył, ilu postaciom Pan użyczył swojego głosu?
2: Czy nie mam aż takich ambicji? Jeżeli kogoś to obchodzi, to niech sobie policzy. No, świat kocha statystyki, świat kocha...
1: To prawda.
2: Liczby, wyniki. Lubi sobie to jakoś tam systematyzować. O, mamy dzięciołka. Fajnie.
1: Będzie nam niestety towarzyszył od czasu do czasu, ale miejmy nadzieję, że
2: wiadomo,
1: za chwilę zniknie.
2: Wiadomo, pracujemy do późna. Nie tylko my. No więc jakby nie obchodzi mnie to, ale oczywiście w świecie cyfryzacji, w świecie szybkiego przepływu informacji takie rzeczy są policzalne i tam gdzieś ktoś tam cały czas ma włączony licznik i no kilka lat temu to było coś ponad 700 filmów, ale no trzeba by to cały czas aktualizować, ale mówię, ja nie mam takich ambicji, nie.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że czasami jeden film, na przykład animowany, no to też nie jest tylko jedna postać, prawda?
2: A to bardzo różnie z tym bywa. Oczywiście jest wiele, wiele, wiele postaci i do każdej nie można wołać osobnych aktorów, bo producent by zbankrutował. Więc troszeczkę oszukujemy. Inaczej jest w przypadku dubbingu tak zwanych ludzkich filmów, czyli fabuł. No bo tu tu się aż tak oszukać nie da. Co innego w animacji. Tam można grubiej, tam można grubą krechą. No i to przechodzi. To jest taki świat. Natomiast tu musimy być bardzo bliscy prawdy w dźwięku, w doborze głosu. No więc na ogół te postaci się obsadza każdorazowo osobnym aktorem. Ale w animacji tak, owszem, tak bywa. A czasem bywa tak, jak w przypadku na przykład Muppetów, gdzie brałem udział w castingu do 6 postaci, wybrano mnie do 4. No, Amerykanie, którzy dokonywali wyboru, nie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam aktor. A okay. Więc ten aktor, się okazało, dostał 4 role do zagrania. No ale jak pokazuje życie i doświadczenie, jest to możliwe.
1: Ale to, skoro są to już 4 role, to tak sobie myślę, może się zdarzyć dialog samego siebie z samym sobą w innej postaci?
2: Tak, oczywiście to się zdarza. To w ogóle w tym wypadku jest nagminne i nie sposób tego uniknąć.
1: A to nie ma w pewnym momencie już takiego rozdwojenia jaźni,
2: nie,
1: w której postaci jestem, co robię?
2: Nie. Bo żeby nie zwariować i żeby technologicznie, technicznie to miało właściwy przebieg, to najpierw skupiamy się na jednej roli, gramy ją na jednej ścieżce, potem otwieramy kolejną ścieżkę i skupiamy się na kolejnej roli. I tak obsłużymy wszystkie i idziemy do domu.
1: 30 lat w dubbingu. Ma pan takie poczucie, że to już jest, myśli pan o sobie, aktor z doświadczeniem?
2: Nie wiem. Ja w ogóle mam mało tego typu refleksji, przemyśleń. Owszem, na temat przemijalności, na temat upływu czasu, tak. No to jak każdy, kto już zdarł niejedne buty chodząc po świecie, no to ma takie refleksje, ale ja chodząc do pracy, no nie zastanawiam się nad tym, po prostu idę do pracy i nie mam jakiejś refleksji, ojej, ja już 30 lat chodzę do, na przykład do takiego dubbingu, a do teatru chodzę jeszcze dłużej, a przed kamerą mam jeszcze dłuższy staż, no i co z tego? No, myślę, że nie wiem, lekarz, chirurg przystępujący do swojej kolejnej operacji poświęca się tejże właśnie, a nie zastanawia się nad tym, która to już z kolei, ależ ja tu się tyle lat już wykazałem tym swoim kunsztem, Nie, to, znaczy, to nie ma sensu. No, jak stoimy mocno, twardo na nogach, no to stoimy, to idziemy, to zajmujemy się tym, co do nas należy. No i tyle.
1: Ale nie ma na przykład pan takiego poczucia, że czasami przychodzą młodsi koledzy, no i jednak pan sobie myśli, że ach, kiedyś to była szkoła i ja umiem więcej, a oni tak dopiero raczkują.
2: To znaczy, myślę, że nie da się uniknąć, i to tak zawsze będzie, takiego schematu tych różnic pokoleniowych, tak? Każde odchodzące, czy każde pokolenie, które jest wypierane przez kolejne i kolejne i kolejne, no ma jakieś takie swoje westchnięcia. No ale to samo, to wszystko to było naszym udziałem, można odnieść wrażenie, chwilę temu, kiedy my stawialiśmy te swoje pierwsze kroki. I byliśmy pełni energii, żeby zmieniać świat. Byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy rebeliantami, byliśmy ludźmi, którzy mówili, no dajcie nam stery, a my to zrobimy tak, jak należy. A potem życie szybko wszystko weryfikuje i okazuje się, że to wcale takie nie jest, to trzeba pochylić głowę.
1: Pokory,
2: nie mówię, żeby posypywać ją zaraz z popiołem, ale tak, pokora jest bardzo dobrym elementem, w ogóle takim dobrym czynnikiem w życiu i to nie znaczy, żeby to życie spędzać i żeby ono upływało nam na kolanach, bo to nie o to chodzi, ale no tak, trzeba przyjąć pewne reguły, trzeba przyjąć pewne, niech będzie, odkrycia, wynalazki i doświadczenia innych. Bo to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę to są skarby. I możemy sobie uświadomić, że pewien, w przypadku mojego zawodu, etos aktorski, etos tego zawodu, przechodzi do lamusa, przechodzi już do historii. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale taki rodzaj smuteczku się pojawia, no, że już się takich wybitnych mistrzów, którzy już nas opuścili, albo chwila, moment, też będą się zbierać i nas opuszczać, to już nie będzie.
1: To jest też chyba trochę to, o czym gdzieś tam się mówi, że taki zaczynamy mieć świat trochę bez autorytetów, powoli.
2: No tak, tak. Mam wrażenie, znaczy, niech każdy świat, niech każdy kolejny świat, który się zbuduje, konstruuje, robi to na swoją modłę i potrzeby. My tego nie zatrzymamy, nie zmienimy. My możemy mieć, jak zawsze, każde takie już wieloletnie pokolenie jakieś swoje sugestie, ale żadne wymuszenia tu się nie sprawdzą. Każdy musi dojść do tej swojej własnej prawdy, zbudować swoje własne doświadczenie. I przepraszam, że się tak wymądrzam, ale sama pani mnie do tego prowokuje. Natomiast, no tak, tak myślę, że no taki schemat jest wszechobecny i on był zawsze, gdziekolwiek byśmy się historycznie nie udali. Oczywiście okoliczności były inne, życie wolniej przebiegało, jak to ktoś kiedyś powiedział, wolniej drzwi skrzypiały, ale ten schemat pokoleniowy to zawsze jest taki sam.
1: Ale czy na przykład, gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, miał pan takie osoby, że myślał sobie pan, że chciałbym być jak?
2: A pewnie, no to każdy ma to. Od chyba najmłodszych lat mamy jakieś takie marzenia, mamy swoich idoli, mamy swoich ulubieńców, którzy nam z różnych powodów imponują, do których nam jest bardzo blisko. Bardzo często dochodzi do rozczarowań w konfrontacji z, ale to też normalne. Więc tak, no jak w emisji byli Czterej Pancerni, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Jak pojawił się Janosik, to każdy chciał być Janosikiem. I dzieciaki bawiły się na podwórku i dochodziło do kłótni, bo dlaczego ty masz być Janosikiem? Ja będę Janosikiem, no, a ty będziesz Kwiczołem. No i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy dalej, głębiej, mocniej. No i mamy już jakichś swoich takich zawodowych idoli, no, ludzi, na których, od których się czegoś uczymy, ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na nasze kształtowanie się już zawodowe. Tak, i do nich nam jest bardzo blisko. Jesteśmy tu w tym związku też bardzo sentymentalni. No i kiedy nas opuszczają, mamy ogromne poczucie straty. Mm-hmm. No tak, taka kolej rzeczy. Ale to prawda, to jest to, co pani powiedziała, tych autorytetów jest coraz mniej. Ludzkość się coraz mniej socjalizuje, bardziej się izoluje. Mm-hmm. No i jak tak się dzieje? No to widać, ludziom jest z tym dobrze. Tym bardziej tak zwane wzornictwo nie jest w modzie. Ja sam dla siebie jestem wzorem, tak? Nie wiem, lubię pomidorową z makaronem, lubię ten portal, lubię to urządzenie. No i na razie na dzień dzisiejszy tyle mi wystarczy. I nie chcę oczywiście niczego spłycać i spłaszczać. No bo jest cała masa ludzi z pasją, cała masa ludzi głęboko myślących, fantastycznie się rozwijających, imponujących reszcie, ale mówimy o takiej ogólnej tendencji, że no, pojawia się taka wszechobecna wszystko jedność, nie? I no to niestety obserwuję u młodych ludzi bardzo często, choć oczywiście, jak mówię, to nie jest taka ostateczność. Nie wszyscy w takim świecie, w takim sosie żyją. No ale ogólnie jest taka tendencja, że może być to, a może być tamto.
1: To pójdziemy w prawo? Okay.
2: Dobra, możemy pójść w prawo. No dobra, ale może jednak wolałbyś w lewo. Może być w lewo. No, no jakby fajnie jest podejmować decyzję wobec czegoś, tak? Mhm. Wobec jakiegoś oczekiwania. Ja już nie mówię marzenia, ale no, chciałbym dzisiaj odwiedzić to miejsce, albo chciałbym dzisiaj zjeść lody pistacjowe. To są jakieś Dubelskie. Konkrety, tak, wyznaczniki, to są tak. drogowskazy. Ale jak jest wszystko jedno, to no to jest tak jakoś byle jako.
1: A czy pan jakby od samego początku wiedział, że pan chce być aktorem?
2: Nie.
1: A jaki był pierwszy pomysł?
2: Oj, to nawet chyba trudno dociec, bo każdy w dzieciństwie miał te momenty, gdzie no, chłopcy chcieli być jakimiś bohaterami.
1: Strażakami?
2: No, na przykład. Mhm. Albo Avengersami.
1: A okej, to już w
2: no,
1: tę
2: chodźmy
1: stronę
2: dalej,
1: idziemy.
2: Właśnie. Dobra. No. Nie musimy koniecznie wracać w okres emisji Czterech Pancernych. Mhm. Ale faktycznie, no, takimi, no, godnymi zaufania, silnymi, mocnymi, którymi świat by się zachwycał. Bo oni na przykład ratowaliby ten świat. Ale jakby odbijając się od tego, no to była tam też archeologia. Bardzo poważnie myślałem o pływaniu. W charakterze oczywiście marynarskim. I marzyłem o tym, żeby zostać właśnie marynarzem. Dwóm moim przyjaciołom z podwórka się udało, a ja, o ironię, mimo że zamieszkałem w Gdańsku, to nie realizowałem tych swoich marzeń. Presja środowiska rodzinnego była tak duża, że wylądowałem w liceum. Czyli normalnie, zwyczajnie, zwykłe liceum. Choć marzyło się liceum morskie. No i potem tak się losy moje potoczyły, że bardzo serio też zacząłem myśleć o architekturze. No i o mały włos by się to przydarzyło, no ale wszystko, jak to w życiu bywa, wszystko jest po coś. No i ja się na te studia nie dostałem. Gdzieś ktoś przechodził i pokazał palcem w stronę szkoły teatralnej. No to ja tam poszedłem, żeby sobie nie wyrzucać, i że ktoś miał sugestie, a ja tego nie wykorzystałem.
1: Okay.
2: Postanowiłem być mądrzejszy od reszty świata, więc żeby tego uniknąć, mówię, dobra, na wszelki wypadek, to ja tam pójdę, udowodnię sobie i reszcie, czy się nadaje, czy nie. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No ale to też ciekawe, bo są ludzie, którzy zdają po tyle lat do szkoły aktorskiej, dostać się nie mogą, to ich marzenie się odsuwa, a pan tak stwierdził, że no taka, to sprawdzę, czy
2: taka
1: czy
2: droga,
1: spoko.
2: No Boże, to też nie robi ze mnie bohatera, bo no, taką ja miałem drogę, ktoś miał inną, trudniejszą, bardziej mozolną, dłużej musiał coś udowadniać, co nie znaczy, że teraz uprawiając ten zawód, no nie jest wybitny, tak? Bo zdawał 7 razy, a Boberek tylko raz. No więc Boberek jest lepszy. Nie, to wcale tak nie jest.
1: To trochę jak z kursem na prawo jazdy, że można zdawać
2: no,
1: czasami ileś
2: przykład,
1: razy i
2: no.
1: jednak dobrze jeździć.
2: Tak, choć często bywa tak, że ta wielość niezdanych egzaminów już coś sugerowała.
1: Okej. Okay.
2: Często mamy te doświadczenia już na drodze. No i się zastanawiamy z drugiej strony, a kto mu dał to prawo jazdy? No, ale tak, no, każdy ma swoją drogę.
1: W jaki sposób dubbing pojawił się w pana życiu? No bo chyba rozgościł się na dobre, że tak to ujmę.
2: No zwyczajnie, jak każda inna moja działalność, jak każdy młody człowiek, szukałem różnych pól eksploatacji własnego talentu aktorskiego. To oczywiście cudzysłów był. No i przede wszystkim źródła dochodu, tak? Bo bida na początku jest straszna. No i tak się między innymi pojawił dubbing. Mały Włos pracowałbym w radiu, Mały Włos zostałbym aktorem musicalowym, o Mały Włos coś tam, o Mały Włos coś tam. Tam byłem kierowany, gdzie powinienem był się znaleźć przez pewne sploty zdarzeń i okoliczności. No i tak też się rozpoczęła moja przygoda z dubbingiem. Jak zwykle jak to bywa przy pierwszym razie, przy pierwszym jakimkolwiek doświadczeniu, wcale nie było łatwo. Trochę mi się ten rowerek wywracał, troszkę kolana były poobijane, troszkę było strachu, nawet myśli, że oj, to chyba nie jest dla mnie.
1: Aha.
2: No ale jakoś pokochaliśmy się z wzajemnością z tą dziedziną. Jak z całą resztą chyba, bo mam to szczęście i przywilej uprawiania zawodu aktora właściwie na wszystkich możliwych polach, gdzie ten zawód można uprawiać, więc to też jest taki fart życiowy, że mogę być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam.
1: Ale to jest też ciekawe, że mówi pan, że na początku nie polubiliście się trochę z dubbingiem, że łatwo nie było. A tak patrząc z perspektywy czasu, no to ja i przypuszczam, że wielu słuchaczy, odbiorców ma wrażenie, że pan jest w stanie zrobić absolutnie wszystko ze swoim głosem.
2: No to ważne jest, żeby sprawiać na ludziach takie wrażenie, ale rzeczywistość może być zupełnie inna.
1: Czyli małe oszukaństwo tu gdzieś nastąpiło.
2: No, uprawiając ten zawód, cały czas oszukujemy. No, my nie jesteśmy sobą.
1: Okay.
2: Zawsze się w coś wcielamy. My zawsze zakładamy jakąś maskę, prowadzimy jakąś grę. Co często skutkuje też tym, że w życiu nam się zarzuca, że tak, ty jesteś aktorem. To ja mówię, ale to jestem ja. Ja naprawdę tak myślę, ja naprawdę tak czuję. No, ale no, jak ktoś jest z zawodu błaznem czy pajacem, no to trochę ma za swoje, nie?
1: A czy na przykład, czy pan się cieszy, że taka trochę łatka na przykład tego króla Juliana, że to była pańska postać i to się tak do pana przykleiło i cały czas za panem biegnie wręcz? Czy to jest miłe dla aktora, jeżeli na przykład ludzie właśnie przez ten pryzmat pana postrzegają?
2: No ale tak naprawdę to jest cecha i element tego zawodu. No to jeżeli my wpadamy, jak to się mówi, w szufladę, to znaczy, że się o tym mówi. To znaczy, że położyliśmy jakiś mocny akcent na tym, co się wydarzyło. Odbiło się to piętnem na odbiorcach, jak i na nas. I poszła taka zwrotna, że jesteśmy kojarzeni z właśnie kolejnym, konkretnym tytułem, czy konkretną postacią. No i cała nasza praca to polega też na tym, żeby pójść do kolejnej szuflady. No. I no jest wiele przykładów, można je mnożyć. aktorów, którzy byli kojarzeni właśnie z jakąś tam rolą, czy to Janka Kossa, czy Tureckiego, myślę tu w tej chwili o panu Januszu Gajosie, czy wielu innych wielkich, wybitnych, wspaniałych aktorach, którzy gdzieś mieli takie dłuższe 5 minut spotkania z postacią, która bardzo zapadła w ludzką pamięć. No i z tym jesteśmy kojarzeni. I bardzo jest miło, kiedy się okazuje, że ktoś nas pamięta, czy rozpoznaje z jakiejś innej rzeczy, z jakiegoś innego tytułu, innego wcielenia. No i myślę, że to na tym polega, no, że będziemy tak teraz, no za chwilę, mam nadzieję, pojawi się znowu coś na horyzoncie, co przebije, czy inaczej, odwróci uwagę od tamtych i teraz tym się będziemy zajmować, aż do zmęczenia, no.
1: Ale czy w przypadku dzieci, które no jednak głównie są odbiorcami bajek, nie jest tak, że na przykład one są mocno zdziwione, no bo oczekują, że jak ten król Julian się odzywa, no to, że tu przyjdzie ten taki król Julian, którego też z wyglądu pamiętają, że nie kojarzą koniecznie, że ten głos to jest aktor i tak dalej. Mhm. Czy ma pan, na przykład jak spotyka pan się właśnie z dziećmi, to są jakieś takie zaskoczenia wśród najmłodszych?
2: No tak, często konsternacje, zawstydzenia, złość, rozczarowanie.
1: Gdzie ten pióropusz albo jakieś korale,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, no, że to wszystko się zgadza. No tak, to jest ten głos. Dzieci nie rozumieją często, nie rozgraniczają, że za postacią animowaną stoi jeszcze jakiś aktor. No przychodzi ta myszka Miki i ona gada. No i już, no i sprawa załatwiona. Dzieci nie zastanawiają się nad tym, że nagle ona, ta mysz, jest jakimś poliglotą, bo można ją usłyszeć w wielu, mówiącą w wielu innych językach. Ale może ona jest poliglotą właśnie, więc taka, taka dziedzina jak dubbing w życiu dziecka, potencjalnego odbiorcy tych animacji, nie istnieje. Rodzice tam są świadomi, tacy są ekspertami. Wiedzą, znają się na rzeczy, mówią, ojej, zobacz, to jest ten pan. Jaki pan? No ten pan, co tego króla Juliana zagrał. Nie no, ten pan nie mógł zagrać króla Juliana, tam to narysowane było, no ale... No, ale on gadał głosem, mówił tam właśnie i ten pan właśnie mówił. Jak ten pan mówił, ale po co ten pan mówił, kiedy to król Julian, jak chciał powiedzieć, to powiedział to, co... No, no i wiecie, robi się taka, drodzy słuchacze, no taka komentna sytuacja. No i często ten młody odbiorca, kiedy wreszcie się tego aktora zmusi do wydania jakiegoś dźwięku zbliżonego do dźwięków, które wydawała postać, no to właśnie są te różne emocje i radość, i zawstydzenie, no ale właśnie często rozczarowanie. No ale na to jesteśmy przygotowani. No i tak się to społeczeństwo rozwija, zyskując kolejną i kolejną świadomość, między innymi jak jest skonstruowany ten świat animacji, że jacyś żywi ludzie też za tym stoją. Jak już to ogarną, no to się zamieniają w fanów i zaczynają podróżować już wyposażeni zupełnie inaczej. No i tu się zaczyna koncert życzeń, który ostatni raz miał miejsce w moim przypadku, na przykład dzisiaj, jak odbierałem dziecko ze szkoły i właśnie stały koleżanki i chciały usłyszeć króla Juliana. No i tak, tak się rozrasta wtedy ten fan klub i jak jest jakaś ulubiona postać, to ten aktor rozpoznany no jest nagabywany, męczony, dręczony, proszony, żeby właśnie wydał z siebie ten dźwięk. I jak to zrobi, to jest wow! Jest po prostu jak na koncercie rokowym.
1: Tak. No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że pewnie często dostaje pan prośby, że ale niech pan coś powie jak król Julian, albo niech pan zaśpiewa jak król Julian.
2: No tak, a ja wtedy mówię, że halo, halo, momencik. Postać to nie jest tylko głos. To jest przecież całość. I to nie ja mówię, to mówi postać. Dlaczego ja mam ją okradać teraz i chodzić po świecie i się popisywać? Więc ja to robię często właśnie dla młodych odbiorców, ale z takim zastrzeżeniem, aczkolwiek właśnie, jak mówię, że robię, ale aczkolwiek niechętnie. Mhm. No i jeszcze mam ze sobą jeden argument, że tak do końca to ja nie jestem właścicielem tego głosu. Fizycznie tak. Aha. Ale licencyjnie nie. Nie mogę sobie tak chodzić i kłapać i mówić na lewo i prawo głosami moich postaci.
1: Ale co ma pan w umowie zapisane, że nie może pan używać głosu na przykład króla Juliana poza studiem?
2: No zarobkowo na pewno nie.
1: Nie, no to wiadomo, tak.
2: Publicznie? No też raczej...

0: czegoś jako postać przez pana niegdyś odgrywana?
1: No tak, bo w ludziach jest taka ciekawość, no, a jak to jest tak, ojej, tak zobaczyć z bliska i mimo tego dysonansu poznawczego, no właśnie, żeby coś się stało, żeby to, no niech pan coś, pan pokaże. No i znowu, to przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał. I czasem ma to bardzo normalny, zwyczajny, żeby nie powiedzieć kulturalny przebieg, no a czasami się odbywa z takim poklepywaniem, no jak to, nie wiem, właściciel krowy stoi i mówi, to moje to jest, tak, to moje, moja króweczka i ona muczy dla mnie.
0: Okay.
1: Więc no, bywa czasem kontrowersyjnie.
0: Zastanawiałam się też jakby nad samym procesem pracy nad głosem w przypadku niektórych postaci, no bo chociażby Kaczor Donald też jest taki mega charakterystyczny. To w ogóle, nie wiem, czy pan sobie najpierw jakoś jakby wymyślił ten głos? Jak to wyszło,
1: ale
0: że on
1: był
0: tak
1: już wymyślony, okay, ja nic nie musiałem wymyślać. Jak w wypadku większości głosów, ja często powtarzam, stając po tej drugiej stronie, czyli zajmując się reżyserią, mówię do aktorów, że głos jest rzeczą drugorzędną. On i tak się znajdzie.
0: Okay.
1: Ważniejsze jest wejście w świat tej postaci, wejście w jej buty, zrozumienie, co było motywacją, dlaczego tak się zachował, w jakim momencie ją spotykamy, tę postać. Ponieważ to na ogół jest ze środka, to nie ma żadnego rozwoju, przebiegu. My nie poznajemy tej postaci tak, o, tu się zaczyna nasza historia. No, od czegoś to się zaczyna, ale bardzo często jest tak, że to jest już w ogóle ze środka. Widzimy ją w jakiejś konkretnej akcji. Nasz bohater właśnie skacze z dachu, rozpina się nad nim czasza spadochronu i krzycząc coś tam leci. Coś go do tego doprowadziło. No i teraz musimy jakby zrozumieć, w którym momencie życia on jest. Czyli taka prawda wewnętrzna postaci musi zostać opanowana. No a potem sobie tylko głos do tego dorzucimy i lecimy na tym spadochronie.
0: No ale jednak czasami trzeba z tym głosem naprawdę porobić jakieś takie straszne wygibasy, nie?
1: No oczywiście, no robi się wygibasy, ale to się też tak dzieje, no tak się to dzieje. No, jest jakiś jeszcze, nie wiem, jeden zmysł, który nas tam przez to przeprowadza. Świadomość aparatu mowy, świadomość tego, jak powstaje dźwięk. Co tam wycisnąć, gdzie nacisnąć, gdzie odpuścić, żeby on brzmiał tak właśnie, a nie inaczej.
0: No to tak sobie też myślę, że skoro to nie jest taki naturalny głos, zdarza się panu zedrzeć po takich nagraniach?
1: Tak, zdarza się to, ale to znowu, to wszystko zależy od emocjonalności postaci, no i przede wszystkim sytuacji, tak, w której się ta postać znalazła. I na przykład, jeżeli nagrywamy grę wojenną, no i tam są dramatyczne na ogół przede wszystkim sytuacje i kończy nam się amunicja i zaatakował nas nieprzyjaciel i musimy ten atak odeprzeć, to wszystkie nasze reakcje, wszystkie zachowania, wszystkie wypowiedziane kwestie są w określonej sytuacji i emocji, no i tam nie ma nic przez pół, tam się naprawdę prujemy, tam naprawdę walczymy o życie, dubel za dublem, odsłona za odsłoną. No i jak to trwa, tak, nie wiem, ze 2 godziny z okładem, no to ten głos obrywa i potem jest taka sytuacja, że przychodzę na nagrania, właśnie zmieniam kolegę, który zakończył swoje nagrania i on wychodzi i mówi, cześć Jarek, no, życzę ci powodzenia, za 2 godziny będziesz mówił tak samo. No i tak, i to się dzieje, tylko że mamy na tyle wytrenowane te aparaty mowy, że gdzieś tam, ewentualnie przy odrobinie jakiejś tam pomocy, metod babcinych, bądź zwyczajnej, nawilżającej gardło tabletki, to wszystko wraca na miejsce i następnego dnia już jesteśmy u siebie. Ale wracając jeszcze na chwilkę do postaci Kaczora Donalda,

0: to tak, to tutaj poprzeczka wisiała chyba najwyżej, jeśli chodzi o znalezienie tak zwanego głosu. Tylko ja go znajdowałem całe lata, bo jako dziecko ćwiczyłem sobie tego kaczora Donalda, nie wiedząc po co. Znaczy wtedy wiedziałem, bo chciałem zaimponować swojemu dziadkowi, który był wybitny w różnych dźwiękonaśladowczych sytuacjach. No i ten kaczor Donald był jakimś takim wyzwaniem i taką, no, wysoko zawieszoną poprzeczką. A potem po latach się okazało, że ta umiejętność ma swoją cenę i określone konsekwencje. No i tak się stało, i tak się spotkaliśmy. No ja już wtedy byłem gotowy. Co nie znaczy, że ja jakby nie rozwijałem tego warsztatu kaczorzego, bo tak się działo. Tak, ja cały czas nad tym pracowałem, aż osiągnąłem stopień nasycenia w tym wypadku.
1: Kaczyzmu odpowiednim.
0: Tak, tak. I teraz już wiem, gdzie, co tam trzeba naciskać, żeby to dobrze brzmiało, wiarygodnie.
1: Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, że ćwiczył pan sobie kaczora Donalda, żeby zaimponować. Wydaje mi się, że on robi wrażenie rzeczywiście na wielu dzieciach, dlatego że ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mieliśmy właśnie wśród znajomych, wśród dzieci na podwórku takie próby, kto lepiej będzie udawał kaczora Donalda. Bo on chyba jakoś tak po prostu fascynuje ten głos tych najmłodszych. Nie wiem, może...
0: Bo jest trudny, no.
1: No właśnie. Albo taki inny zupełnie od tego, jak się mówi.
0: Biorą jojo do ręki. No i nagle zrobią z tego jakiś arcywybitny instrument, no, na którym zaczynają grać. No. I to nie jest tylko zwykłe opuszczanie i podnoszenie tego kręcącego się kółka. No i gdzieś podobnie jest tu z tymi różnymi dźwiękami. No. Ktoś potrafi naśladować przylatujący samolot, który jeszcze zrzuci bomby, a ktoś zajmie kaczorem Donaldem. No. Ja często spotykam takich ludzi, którzy mi chcą zaimponować. Ja też mówię, a tak, naprawdę? No i jest oczywiście od razu demonstracja. Mówię, wow, super.
1: A jak jest pan też reżyserem dubbingu, to jakby po której stronie pan się czuje lepiej, reżyserując daną rzecz, czy jednak biorąc w niej udział jako aktor?
0: Zdecydowanie po stronie aktorskiej, bo ja jestem aktorem.
1: No tak, ale też czasami włącza się w nas chyba taka potrzeba dyrygowania trochę.
0: Ja nigdy
1: innymi.
0: Takiej potrzeby nie miałem, byłem po prostu namawiany i, a że mam naturę empiryczną, więc no i chciałem również przez takie doświadczenie przejść. No więc zdecydowanie, znaczy dostarcza mi to pewnego rodzaju satysfakcji, to też jest interesujące z punktu widzenia wyzwania, któremu trzeba stawić czoło. Więc no, dostarcza to satysfakcji, spoko, jest fajnie, ale ja jestem aktorem i tu się nigdy nic nie zmieni.
1: A co robi taki reżyser dubbingu? No bo tak nam się może osobom, które po prostu słyszą, myślą sobie o tym, że no fajnie, no wyreżyseruje, mówi ludziom, jak mają grać, tak? No ale jakby jeszcze chyba jakoś te głosy trzeba dobrać. To też jest zadanie reżysera?
0: No tak, reżyser już w pierwszym momencie stoi za tak zwaną obsadą.
1: Aha.
0: I w zależności od rodzaju produkcji, czy ona jest obarczona koniecznością przeprowadzenia castingu, czy nie, no to tak się rozpoczyna nasza wspólna podróż z aktorami, więc albo ja robię już tę obsadę, bo mam takie moce sprawcze, albo jestem zmuszony, czy no, istnieje konieczność przeprowadzenia castingu i te decyzje już kto inny podejmuje, producent za oceanem, czy gdziekolwiek skądkolwiek ten film do nas dotarł. No więc mówię, jeżeli przechodzimy przez casting, no to znowu ja proponuję osoby, które moim zdaniem powinny zostać zaproszone do tego castingu. Ja, reżyser. No i tu się rozpoczyna pierwsza współpraca, ja wprowadzam aktorów w historię, opowiadam im o tych postaciach, co muszą wiedzieć. No i ziub. Potem przychodzą decyzje. Pomniejsze role, mniejsze i jeszcze mniejsze, to już leżą w gestii reżysera. Mówimy to zawsze tu, jeśli chodzi o ten casting, o głównych postaciach. No i a reszta jest udziałem reżysera, on sobie tam te drużynę kompletuje. No i reżyser jest, powinien być takim omnibusem, taką i stacją paliw, i bankiem informacji. No musi być przygotowany do tego, wiedzieć co, gdzie, w której trawie, co piszczy. No i przede wszystkim musi pilnować. Znaczy dobrze jest, jak ten reżyser nie przeszkadza, bo jak on i też musi mniej gadać niż ja w tej chwili. Za dużo nie można też gadać. Dwa słowa wprowadzenia, to na co największy kładziemy nacisk i tyle. Puszczamy oryginał i tam jest najcenniejsze źródło informacji. No i teraz reżysera zadaniem jest to, by postaci ze sobą gadały, bo każdy aktor nagrywa osobno.
1: No właśnie.
0: I oni się nie spotykają razem, tak jak kiedyś było przy mikrofonie, i nie mogą być wzajemnie dla siebie inspiracją. No więc to jest już zadanie reżysera, żeby to wszystko było na tym samym poziomie, żeby, jak my to mówimy właśnie, żeby postaci gadały. Żeby to było na tym samym poziomie emocjonalnym, żeby, no żeby się te postaci nie minęły. No i tyle, no. Jak wszystko jest w porządku, to reżyser siedzi cichutko, się w ogóle nie odzywa. I tak jest w ogóle, i to jest najlepszy reżyser. No ale jeżeli nie osiągamy zamierzonego efektu, a wiemy, do czego aspirujemy, no to trzeba teraz spróbować znaleźć drogę wspólnie, żeby to osiągnąć.
1: I wtedy reżyser musi się już odezwać.
0: No tak, tak, tak, tak. No. I wcale nie jest łatwo takiemu reżyserowi, aktorowi, bo, no bo on gdzieś tam z tyłu głowy ma ten efekt, do którego chciałby, żebyśmy zmierzali, do którego aspirujemy. No i tu już znowu pojawia się tak zwana szkoła i sztuka kompromisu. I też trzeba podjąć decyzję. Zdobędziemy ten szczyt, o którym nam chodziło, czy wystarczy nam podejście tam do tej wysokości i też będzie dobrze.
1: Okej.
0: No i już, no i to jest całe zadanie reżysera.
1: Tak sobie myślę, że dubbing w takim razie to takie trochę aktorstwo jednego aktora, tak naprawdę. Skoro jakby w pewnym sensie, no, każdy gra osobno, nikt z nikim nie wchodzi w taką prawdziwą interakcję w
0: to
1: czasie.
0: Jest aktorstwo wielkiej wyobraźni.
1: Aha.
0: I żebyśmy sobie uświadomili, po pierwsze, w czym bierze udział nasza postać i ją tam odpowiednio umiejscowili w tej całej układance i w tej konkretnej zadanej sytuacji. No i świadomość tych wszystkich składowych elementów, które się połączą w jeden, czym to będzie skutkowało, czym to wystrzeli, no to to nam buduje tę przynależność do jakiejś tam zbiorowości. Bo tam nikt na solówce nie występuje. To znaczy na solówce w momencie, kiedy to się technicznie odbywa, kiedy aktor nagrywa, ale on z tyłu głowy ma, że tu idzie z nim do boju cała armia, że on ma po drugiej stronie jakiegoś interlokutora, kogoś, kogo, nie wiem, kocha, nie lubi, chce go zjednać, chce go bliżej poznać i tak dalej. No, normalne, czyste sytuacje z życia wzięte. Ale no pewnie, no są monologi, no ale coś też za tym stoi, jakieś wspólne doświadczenie. Jakaś wspólna batalia, porażka, sukces, whatever. Więc to ten i ból istnienia, czy radość istnienia, też w tym monologu, mimo że jesteśmy tacy samotni, to też tam musi być. No. Tak naprawdę to jest taka normalna robota aktorska, która się odbywa w ramach pewnych reguł i pewnej takiej ciasnoty gorsetu, w który się trzeba wbić. To nie ja wymyśliłem ten gorsecik. Ja to powtarzam po wybitnej aktorce, ale może nie będę jej imienia wymieniał, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym ją tutaj przywoływał. W każdym razie Tak, taki przykład tego gorsetu to jest dobry przykład, bo nie każdy lubi, jak jest mu tak trochę ciasno. Mm-hmm. Ale to, że jest trochę ciasno, to nie znaczy, że ma być niewiarygodnie i że możemy się teraz tym zasłaniać i mówić, no nie, no ale ja miałem tak trudną sytuację, bo to... Nie, no skoro się tego podejmujesz, to co mnie to obchodzi, że to jest dubbing, że już masz jakby narzucone pewne rzeczy i... No tak, no bo tak to się odbywa.
1: Taka robota.
0: Ale masz być prawdziwy, no. Mhm. Jak jesteśmy nieprawdziwi, to nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy.
1: To prawda.
0: A to wtedy przestaje nas obchodzić od widzów. No i tyle.
1: Ale jednak, czy aktor ma trochę, czy pan ma większą satysfakcję, gdy jednak na scenie, występuje pan na scenie, w teatrze i gdy widzi pan publiczność, która jest tam na żywo i reaguje od razu po tym, co się dzieje?
0: No więc, no taka jest specyfika pracy w teatrze. Mhm. I to ja bym oczywiście nigdy nie chciał z tego miejsca zrezygnować. Uczęszczam jako aktor w to miejsce zawsze z radością i przyjemnością. Ale to nie jest coś, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Mhm. Więc jak już mówiłem, no cenię sobie to, że mogę ten zawód uprawiać na wielu polach. Ale oczywiście, no teatr znowu ma swoje prawa, reguły, schematy, my za które tak bardzo kochamy tę robotę. Mhm. I super jest mieć od razu zwrotną, tak? Przystępujemy do egzaminu i od razu są oceny. Ale na niektóre trzeba poczekać i to dość długo. I teraz muszę pani powiedzieć, że przez te lata, jak mi ktoś tam policzył 30 lat, tak? Uprawiania dubbingu. Mhm. No trochę się naczekałem, ale powiem szczerze, że warto było, bo jakaś taka jest teraz tendencja w świecie, i są ludzie jakby, nie wiem, po jednej szkole, mimo że tak różni z różnych środowisk, którzy mówią mi jedno zdanie, dziękuję panu za dzieciństwo. Hmm. Bo gdzieś doszło do sytuacji, kiedy wyrosło kolejne pokolenie, które się wychowywało gdzieś tam na tej mojej, naszej pracy. I w efekcie czego nagrodą jest to zdanie, dziękuję panu za dzieciństwo, czyli bomby w celu, czyli coś się odbyło bez mojej kompletnie świadomości. Mm-hmm. Ja po prostu no, idę do roboty, rzucam na szale wszystko, co tam mam i staram się jak najlepiej tę robotę wykonać. Dostaję za to pieniądze i, no i wszystko się zgadza. Ja uczciwie do tego podchodzę, dostaję bardziej lub mniej uczciwe za to wynagrodzenie. Jest mi dobrze, ale jak bardzo mi jest dobrze, kiedy nagle przychodzi do mnie taka zwrotna po wielu, wielu latach i to jest wow. Mhm. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wypowiadane w bardzo małej odległości, kiedy gdzieś na kogoś wpadnę, kto ma potrzebę wypowiedzenia tego, jakiś z dużego dystansu, bo gdzieś ktoś z odległości zobaczy i krzyczy, panie Jarku, panie... No i no to jest niesamowite, tak? Jest no takie piękne, taka najpiękniejsza zwrotna, jaką można sobie wymarzyć, no.
1: Ale też chyba, jeśli chodzi o zwrotną, to tak zakładam, że sporo zwrotnych, bardzo pozytywnych miał pan po postaci posterunkowego w Rodzinie Zastępczej.
0: No tak, tak, to prawda. Czasem mnie to dziwiło, ale...
1: Dlaczego?
0: No, w wypadku funkcjonariuszy policji, którzy nie znielubili mnie za to krzywe zwierciadło, w jakim się pojawiła ta postać, a w efekcie no, świat policji. No, ale trzeba mieć też dystans i świadomość, no, że to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki wątek komediowy w serialu rodzinnym, familijnym. No, więc tak, tu nawet miałem sympatię po stronie tej mundurowej.
1: Czy to oznacza, dopytam, że udało się uniknąć mandatu za coś?
0: Znaczy, bo tak to jak brzmi. Zasługiwałem na to, byłem pouczany i z pokorą przyjmowałem te pouczenia.
1: Okej.
0: Okay. No bo na nie w pełni zasłużyłem. skoro już dochodziło do interwencji. Ale nie, to nie zawsze tak jest. No, może trzeba płacić swoje rachunki i ponosić konsekwencje swojej niejednokrotnie głupoty. Ale mówimy o sympatii, więc tak, ta również była. Ta przygoda z posterunkowym była dla mnie ogromnie cenna. No, nie tylko dlatego, że tak mnie ludzie polubili, ale to był dla mnie ogromny, przeciekawy poligon doświadczalny, taki aktorski. Mm-hmm. To było wspaniałe doświadczenie. Pracy przed kamerą, z wybitnymi aktorami, z wybitnym scenariuszem. No, czegóż może chcieć więcej młody, upierzający się dopiero aktor.
1: Gdy pan właśnie wtedy dołączał do tego projektu, to no mówi pan o tym, że scenariusz był świetny, obsada aktorska była świetna, ale pan miał świadomość, że to w ogóle aż tak się wpisze w taki odbiór społeczny?
0: Nie, nikt tak pozytywnie nie miał takiej świadomości. No nie, no to jak zwykle przy nowym otwarciu, nowym projekcie jest cała masa znaków zapytania. Mhm. I wiadomo było, że trzonem będzie rodzina Kwiatkowskich, wokół której będą jakieś krążyć satelity. No i jednym z nich był posterunkowy. Mhm. Ale nie wiadomo było, w jakim rozmiarze, czy on się przyjmie, czy nie. Czy to będzie tylko jakaś tam jednorazowa sytuacja, za którą potem podziękujemy. Ale po trzech pierwszych pilotażowych odcinkach główny scenarzysta dostał od produkcji informację pisać dla posterunkowego.
1: Okej.
0: No więc znowu kolejny jakiś zdany egzamin, no i fajnie. Będę chodził do roboty, no.
1: Obronił pan wtedy postać posterunkowego.
0: No tak, jakoś tak się udało, no ale sam w tym nie byłem, tak? Mhm. Więc to też jest kwestia proporcji, wyważenia, znalezienia się, podpatrzenia, brania z innych, no... No taki, te puzelki muszą do siebie pasować, nie? Więc takie pójście na jakby po swoje to też nie jest rozwiązanie, bo to może być, wie pani, klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. Mhm. No ale tu wszystko się ładnie wyważyło, synchronizowało, dopasowało, jak widać, no i trwało ponad 10 lat.
1: Tak się zastanawiam, ponieważ potem też pan czasami grał policjantów. Czy te propozycje przychodziły w związku z postacią posterunkowego, jak pan myśli?
0: Nie, myślę, że nie, bo to, no owszem, grałem wielu, wielu mundurowych, nie tylko policjantów, ale policjantów również wielu. Mhm. No taką mamy pracę, no. Pewien schemat się powtarza, powiela, ale za każdym razem wchodzimy do innej rzeki, no to... Za każdym razem to jest inne rozdanie. I moją, przede wszystkim moją ambicją było jakby odróżnianie jednej postaci policjanta od kolejnej. Mhm. No i są na to różne sposoby, metody, no począwszy od elementów zewnętrznych, jak i elementów psychicznych. No, tak jak się buduje postać. Bez względu na to, jakie ta postać reprezentuje środowisko, no. To musi być prawdziwe, to musi być adekwatne, to musi pasować do całości, no to musi sprostać potrzebom i wymaganiom pomysłu, scenariusza, całej produkcji, no.
1: Abstrahując od jakby potem upodobań publiczności, czy pan myśli o jakichś swoich postaciach z większą sympatią niż o innych? Ma pan jakieś ulubione swoje role?
0: No pewnie, że tak. No to są momenty, kiedy się po prostu zamyka oczy i szybko się przez to przechodzi, żeby jak najszybciej mieć to za sobą i najlepiej zapomnieć. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Więc bardzo często trzeba po prostu połknąć nie swoją żabę, ale no po to, żeby w ogóle być, żeby egzystować, żeby funkcjonować. Więc są czasem takie propozycje nie do odrzucenia, z którymi nam naprawdę nie jest po drodze, ale trzeba swoje ambicje schować tam głęboko do szufladki i się rozpędzić, przez to przejść, wow. Mamy to i już, ale no, a ulubione są jak najbardziej. No. Posterunkowy między innymi należy do tych postaci, do tych ról. Jak już mówiłem, to był wspaniały dla mnie poligon doświadczeń. Mhm. W postaci posterunkowego, którego trzeba było wymyślić i potem konsekwentnie prowadzić, no i przede wszystkim rozwijać, to mieściło się wiele, wiele innych postaci, bo on był tak szurnięty, że on się co chwilę wcielał jeszcze w kogoś i w kogoś i w kogoś i tam dzięki scenarzystom postrunkowy był i skinheadem, i wróżką, i sprzedawcą, i włoskim karabinieri, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, żeby bardziej wystrzelić w kosmos, to wymyśliliśmy, mieliśmy taki pomysł z Tomkiem Detkiem, żeby akcja się działa w sferze snów. Mhm. I że nasi bohaterzy śnią, a tam już można zapakować wszystko. Więc to było kolejne wyzwanie, to no super. Więc tak, ja o tej postaci myślę bardzo, bardzo dobrze i bardzo ciepło. Mhm. Bardzo lubię Świtalskiego z Watachy. No, znalazłoby się parę takich postaci. Julian taką postacią jest. Elling ze sztuki o tym tytule. Zagrałem tego tytułowego Ellinga u boku Tomka Karolaka i Tomasza Kota i Moniki Pikuły i Oli Popławskiej. To super też była przygoda i super wyzwanie. Sztuka powstawała na bazie naszych improwizacji, które trwały ponad 2 miesiące, zanim powstał ostateczny scenariusz. Więc to też była taka nietypowa praca, nowy sposób podejścia do tej aktorskiej roboty. A potem koszmarem było nauczenie się wszystkich kwestii, które wzięły się w sztuce właśnie z naszych improwizacji. I powtórzenie tej składni, tej konstrukcji, żeby widz miał wrażenie, że my dalej improwizujemy. Mhm. To był koszmar. Tam te wszystkie powtórzenia, wszystkie zająknięcia, potknięcia, które już były założone w scenariuszu. To wszystko trzeba było odtworzyć. No. Więc to też wspaniałe doświadczenie i taka rola, którą ogromnie ciepło wspominam. Wszystkie role, które były u boku wybitnych aktorów, na których mogłem patrzeć i mogłem ich doświadczać i mogłem się nimi zachwycać. I mogłem próbować zrozumieć, bo to nie zawsze się udało, skąd u niego to albo tamto i jak on do tego doszedł. Jak fenomenalnie wymyślił coś i jacie, to genialne. No i to ja sobie brałem potem, tak, w swój warsztat, sposób poszukiwania, budowania roli. W taki nieoczywisty, bo naprawdę miałem przyjemność spotkać największych aktorów, którzy niestety nas już opuścili. Niektórzy jeszcze są i niech Bozia da im jak najdłuższe z nami przebywanie. Więc te chwile, te role, to co by tam z tacą i kieliszkami wchodził, To jest też wspaniałe doświadczenie móc spotkać w pracy takich wybitnych aktorów.
1: Powiedział pan taką rzecz, że czasem grał pan coś, o czym, że tak ujmę, chciał pan zapomnieć już za chwilę. A czy jeszcze ma pan jakieś takie marzenie aktorskie, że chciałby pan kogoś konkretnego na przykład jeszcze zagrać?
0: No właśnie, jestem bardzo często o to pytany, bo gdzieś tam się pojawia w głowach widzów taki schemat, że aktor pewnie taki jeszcze nie do końca zaspokojony, ma jakieś tam swoje marzenia, że tu na pewnym etapie rozwoju kariery zagrałby Hamleta, potem by zagrał Macbetha, a potem w końcu Króla Lira.
1: Okej.
0: Ja nie mam takich marzeń. Dla mnie ważne jest to, co tu i teraz. I ogólne marzenie jest jakieś takie, które mi towarzyszy, że chciałbym zagrać jakąś taką porządną, mięsistą rolę w filmie. Mhm. Taką, gdzie trzeba by się zmierzyć z dużym wyzwaniem. Ale ja tego nie potrafię nazwać. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki wysoki, przystojny blondyn w prochowcu, który idzie ulicą zamyślony. I tak go pierwszy raz widzimy, a potem okazuje się on Batmanem albo Iron Manem. Nie, no nie mam takich marzeń. Ale no wszystko coś, co by było otwarciem kolejnych nieotwartych drzwi, coś, co by było wyzwaniem, coś, co by pobudziło mnie do kolejnej jakiejś aktywności. No to tak, no takie ogólne marzenie to ja mam przed kamerą.
1: Ale gdy ma się tak wielkie, naprawdę doświadczenie aktorskie, to jeszcze coś może być wyzwaniem?
0: Wszystko, każdy dzień.
1: No to w takim razie życzę, żeby się działo jeszcze więcej, albo żeby się działo według potrzeb.
0: O, właśnie, bo tak, bo od nadmiaru niejednemu głowę urwało, więc tak, niech to ma ręce i nogi i sensownym będzie.
1: Jarosław Boberek dziś był moim i Państwa gościem w Alejsław, Radia Pogoda.
0: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: Czerwone ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: autopromocję.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu.
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

krawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, być

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Na pogodę i niepogodę, na dobre i złe chwile, włączcie Radio Pogoda. Ja serdecznie zapraszam, Anita Sokołowska.
2: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Dzień dobry, to Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.